roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech, kiedy schodzę niżej nisko, tak. Kiedy jesteś ze mną, jak wina łyk się sączy czas.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Pani Literka. I zapraszam Was dziś na rozmowę poświęconą etykiecie językowej, czyli różnym zasadom poprawnego, właściwego zachowania się językowego. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o przeprosinach. To nie znaczy, że mamy za co przepraszać. Znaczy, czasami mamy za co przepraszać, każdy ma. Ale dzisiaj chodzi o to, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób można przeprosić, gdy akurat musimy to zrobić. Przy okazji poćwiczymy różne sposoby tworzenia nowych wyrazów. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Gdy się przygotowywałam do tej rozmowy, sama się bawiłam i to dość dobrze. Mam nadzieję, że Wy też będziecie się bawić. A zatem zacznijmy od ustalenia, jakich wyrazów możemy użyć do tego, żeby kogoś przeprosić. Co pierwsze przychodzi Wam do głowy? Słowo przepraszam i bardzo słusznie. Słowo przepraszam świetnie nadaje się do tego, żeby kogoś za coś przeprosić. A czy jeszcze jakieś inne słowa macie na myśli? Sorry mówicie bardzo dobrze. To jest świetne słowo. Sorry, nie chciałem. A może sorki? Też doskonale. Sorki, tak mi się wymsknęło. Sorki, naprawdę nie chciałam tego zrobić. Sorencja jest też taki wyraz. Sorencja, sorencja, naprawdę nie gniewaj się. Sorencja, tak mi się wyrwało. Czyli posłuchajcie, tworzymy kolejne wyrazy od tego naszego pierwszego sorry. A może są jeszcze jakieś inne słowa albo całe powiedzenia, których możemy użyć, żeby kogoś przeprosić? Oczywiście, że są. Na przykład możemy powiedzieć, bije się w piersi, naprawdę, strasznie mi wstyd. I to znaczy, przepraszam. Albo możemy powiedzieć, żałuję, że to zrobiłem, żałuję. I wtedy też kogoś przepraszamy, bo gdy tak mówimy, mamo, żałuję, że cię nie posłuchałam, naprawdę, miałaś rację, to w ten sposób przepraszamy mamę za coś, czego nie powinniśmy byli robić. Możemy też powiedzieć, wybacz, że to zrobiłem albo zrobiłam, to moja wina. Czyli tych różnych wyrazów mamy całkiem, całkiem sporo. Zastanówmy się jednak, czy każdego wyrazu możemy użyć w każdej sytuacji. Jak się domyślacie, odpowiedź brzmi nie. Słowo przepraszam jest najbardziej neutralne, czyli takie przezroczyste. Właściwie zawsze możemy powiedzieć przepraszam, gdy kogoś przepraszamy i będzie dobrze. Ale słowa sorry, sorki, sorencja już się nie nadają na przykład do tego, żeby przeprosić.

prosić ciocię, wujka, babcię, panią nauczycielkę w szkole. O, już nie. To są słowa takie prywatne, takie trochę domowe. Albo słowa, które pasują do rozmowy kolegów i koleżanek. Ale do rozmowy ze starszymi, oj, nie pasują. Z kolei bije się w piersi, to jest takie bardzo uroczyste. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kolegą, koleżanką, przepraszacie na przykład za to, że nie oddaliście pożyczonych kredek i mówicie, bije się w piersi, że ci ich nie oddałam. To trochę nie pasuje, trochę za bardzo uroczyście. Wybacz, to też trochę za bardzo. To moja wina, to też trochę za mocno. Czyli chodzi o to, żeby wiedzieć, jak dopasować te słowa, którymi przepraszamy, do różnych sytuacji. Proponuję więc, żebyście po pierwsze pomyśleli o jeszcze innych wyrazach, które służą do przepraszania. Po drugie, proponuję, żebyście pomyśleli o tym, za co możemy przeprosić i jak się zachować, gdy ktoś nas przeprasza. Jakie jest najlepsze zachowanie, najlepsza reakcja? Powiedzieć, w porządku, nic się nie stało, już się nie gniewam. No bo przecież gdy sami kogoś przepraszamy, to chcielibyśmy, żeby właśnie ktoś tak powiedział, już się nie gniewam. Ale najważniejsze, żeby szczerze przeprosić, jeżeli mamy za co. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka z podróży po Polsce. Do was mówię, a dlatego z podróży, że przejeżdżałam ostatnio przez różne ciekawe miejscowości i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o nazwach tych miejscowości. Wydały mi się naprawdę ciekawe, no bo posłuchajcie tylko. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Słyszeliście kiedyś o takich nazwach? Ciekawie brzmią, tak jakby szeleściły, tak bardzo po polsku brzmią. Ale na czym polega? Może nie kłopot, tylko zagadka. Z czym się wiąże zagadka dotycząca tych miejscowości? Ano, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ten Bydgoszcz, czy ta Bydgoszcz, to jakbyśmy odpowiedzieli? Łatwo to zrobić? No niełatwo. Można tylko zgadywać. Czy to jest, tak by się wydawało, ten Bydgoszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ten Choroszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ta Chodzież tak jak na przykład ten papież? Tak by się wydawało, gdybyśmy mieli spojrzeć tylko na budowę, na wygląd tych nazw, na to jak je słyszymy. Ale jednak jest inaczej i to po prostu trzeba wiedzieć. To jest ta Bydgoszcz, to jest ta Choroszcz i to jest ta Chodzież. Takie nazwy miejscowości. To jest ta Bydgoszcz, tak jak na przykład ta Młodzież, ta Odzież. No i teraz, co z tego wynika dla nas? Już wiemy, jeżeli będziemy pamiętać, że to jest ta Bydgoszcz, już wiemy, jak tej nazwy używać w różnych zdaniach. Na przykład, dokąd jedziemy? Do Bydgoszczy. Skoro do Młodzieży, to też do Bydgoszczy, do Chodzieży i do Choroszczy. A o których miejscowościach myślimy? Skoro myślimy o Młodzieży, tak powiemy, to też myślimy o Bydgoszczy, o Chodzieży i o Choroszczy. A którym miejscowościom się przyglądamy? Skoro przyglądamy się tej Młodzieży, to też tej Bydgoszczy, tej Chodzieży i tej Choroszczy. Proste? Proste, jeżeli tylko pamiętamy, że to jest ta Bydgoszcz, ta Choroszcz i ta Chodzież. Tak samo jest z nazwami Żmudź i Trzebież. To też jest ta Żmudź i ta Trzebież. Więc proponuję wam,

Wam, żebyście teraz sami spróbowali użyć tych nazw miejscowości Tarzmódź, Tatrzebierz w zdaniach. Te zdania to, przypomnijmy sobie, jedziemy do, myślimy o, przyglądamy się jakiejś miejscowości. Na pewno uda Wam się doskonale zrobić to zadanie, a przy okazji możecie na mapie sprawdzić, gdzie w Polsce te miejscowości są. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebierz. Może tam kiedyś pojedziecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na rozmowę o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Na pewno rozmawialiście kiedyś przez telefon, prawda? Ciekawa jestem, jak to robicie. Zacznijmy od początku. Wyobraźmy sobie,

że to wy do kogoś dzwonicie, żeby o coś zapytać. Na przykład, co ten ktoś robił wczoraj? Od czego zaczynacie? Macie rację, nie jest dobrze, gdy pierwsze słowa takiego telefonu to od razu pytanie. Trzeba zacząć od przedstawienia się. Na przykład tak. Cześć, tu Kasia. Cześć, tu Maciek. Albo gdy dzwonicie do kogoś dorosłego. Dzień dobry, mówi Kasia Kowalska. Dzień dobry, mówi Maciek Nowak. Jak myślicie, dlaczego takie ważne jest to, żeby się przedstawić? No właśnie, chodzi o to, żeby ta druga osoba, która przecież nas nie widzi, wiedziała, z kim rozmawia. I co się powinno potem stać, potem, gdy się przedstawicie? Potem ta osoba, z którą rozmawiacie, też się powinna przedstawić i powinna powiedzieć na przykład cześć albo dzień dobry Kasiu, tu Zosia. Dzień dobry Maćku, tu Przemek. No a potem możecie już zapytać o co tylko chcecie. Aha, jeszcze jest jedna ważna sprawa, zakończenie rozmowy. Gdy już porozmawiacie, trzeba się pożegnać. Nie wystarczy po prostu odłożyć słuchawkę i się rozłączyć, no bo przecież ta druga osoba nas nie widzi i nie wie, że chcemy już skończyć. Trzeba o tym powiedzieć, na przykład tak. Wiesz, muszę już kończyć, dziękuję za rozmowę, cześć. Albo babciu, dziękuję za rozmowę, muszę już niestety skończyć, do widzenia. A potem osoba, z którą rozmawiacie, też powinna się pożegnać. A mnie się coś wydaje, że rozmowy telefoniczne świetnie można ćwiczyć. Naprawdę i na niby. W domu, w przedszkolu, nawet na wakacjach. No i jeszcze coś. Rozmowa przez telefon podobna jest do rozmowy przez radio. Nic nie widać, tylko słychać. Więc pamiętajcie, że na przykład gdy reporter radiowy pyta was o coś, a wy tylko potakujecie, kiwacie głową, to tego nie widać i słuchacze tego nie wiedzą. Dlatego ważne, żeby rozmawiając przez radio, na pytania odpowiadać słowami, a nie tylko ruchami głowy i ruchami rąk. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o sowach, 2 tygodnie temu o skowronkach. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o jeszcze jednym ptaszku, który mówi, a właściwie śpiewa w specjalny sposób. Ten ptaszek to słowik. Wygląda bardzo niepozornie, niczym szczególnym się nie odznacza. Jest mały i szarobury. Za to śpiewa chyba najpiękniej ze wszystkich ptaków. Ze słowikiem wiąże się pewna wzruszająca historia. Dawno, dawno temu pewien chiński cesarz, czyli taki specjalny król, miał największy pałac i najpiękniejszy ogród na świecie. Ktokolwiek przyjeżdżał w odwiedziny, zachwycał się tymi wspaniałościami.

Największy zachwyt budził jednak słowik, który mieszkał w ogrodzie wśród cesarskich drzew. Słowik był szarym ptaszkiem, jednak śpiewał tak pięknie, że wszyscy płakali ze wzruszenia. Pewnego razu cesarz dostał prezent – sztucznego słowika, całego ze złota i ozdobionego klejnotami. Wtedy zapomniał o żywym ptaszku. Chciał słuchać tylko sztucznej muzyki i sztucznego słowika, bo ten sztuczny był ładniejszy niż prawdziwy, a śpiewał równie ładnie. Prawdziwy ptaszek odszedł z cesarskiego dworu, a władca zapomniał o nim. Po jakimś czasie jednak cesarz bardzo zachorował. Nikt z przyjaciół nie chciał się nim opiekować, więc cesarz leżał samotny. Nie miał pociechy nawet ze sztucznego słowika, bo ten, jak każde urządzenie mechaniczne, zepsuł się. I wtedy wieczorem do pałacu przyleciał prawdziwy słowik, ten sam, o którym cesarz wcześniej zapomniał. Słowik przyleciał i śpiewał tak pięknie, tak wzruszająco, że cesarz wrócił do zdrowia. Ta historia pokazuje, za co cenimy słowiki. Za ich piękne wieczorne śpiewy, które się nazywają trele albo kląskanie. Niektórzy twierdzą również, że słowiki ciurkają, bo ich śpiew trochę przypomina ciurkanie wody. Jest taki dźwięczny i melodyjny. Inni znowu mówią, że słowiki kwilą, bo ich melodie przypominają dźwięczne i radosne dźwięki malutkich dzieci. Słowiki tak bardzo kojarzą się nam z pięknym śpiewaniem, że nawet o człowieku, który ma talent i czysto umie wyśpiewać różne piosenki, mówi się: to prawdziwy słowik. A wy lubicie śpiewanie? Może pobawicie się w słowiki i urządzicie konkurs na najpiękniej wyśpiewaną melodię? Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na

0: muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
0: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 7 na naszych zegarach. Witamy Was bardzo serdecznie. Marta Pawałowska, Ania Jończyk, a dzisiaj przed nami dwie przepyszne godziny. Dlaczego przepyszne? No to zacznijmy od podpowiedzi. Będzie słodko, będzie czerwono i bardzo owocowo. Dzisiaj w poranku bohaterkami będą prawdziwe gwiazdy maja i czerwca, czyli uwaga, uwaga, uwaga, truskawki! Dokładnie one. Właśnie zaczyna się bowiem sezon na te pachnące, soczyste, przepyszne owoce, które uwielbiają nie tylko dzieci, ale także i dorośli. O tak, zdecydowanie. A można je jeść w najróżniejszej postaci. Jedni jedzą je na przykład z cukrem, inni z jogurtem, bitą śmietaną albo nawet makaronem. A niektórzy tak po prostu wyjadają je prosto z miski albo z krzaczka. Dzisiaj sprawdzimy, skąd właściwie biorą się truskawki, dlaczego są zdrowe, czym najlepiej je łączyć, z czym by były najpyszniejsze na świecie i czy można zjeść truskawek za dużo. Tak, tak, nad tym też się zastanowimy, dlatego koniecznie bądźcie z nami.

Ja na przykład słyszałam, że w truskawkach jest bardzo dużo witamin, ale więcej na ten temat opowie nam zapewne nasz gość, który w okolicach godziny 8:30 zawita do studia Polskiego Radia Dzieciom. Będzie to dietetyk, czyli właśnie osoba, która rzeczywiście o właściwościach poszczególnych produktów wie bardzo, bardzo dużo, więc na pewno będziemy mogli o te kwestie dopytać. Ale wiecie co, ja lubię najbardziej rano? Nie wiecie? To ja wam powiem. Gimnastykę. Dlatego, że czasami, no cóż, nie oszukujmy się, wcale nie chce nam się wstać. No tak, no bywa tak. I wiecie co? Nie tylko wy, dzieciaki, macie z tym problem. My, dorośli, również. Dlatego taka porankowa gimnastyka jest naprawdę świetnym na to sposobem, bo kiedy troszeczkę obudzimy nasze ciało, to od razu energia zaczyna krążyć nie tylko w naszym ciele, ale i w naszym umyśle i od razu budzimy się. Więc ja mam dzisiaj dla was taką propozycję na truskawkową gimnastykę. Co wy na to? To będzie taka rozgrzewka w stylu truskawkowym. Jesteście gotowi? No to dobra. Co tu zrobić, by się trochę poschylać? Och, wiem! Możemy na przykład udawać, że zbieramy truskawki i w ten oto sposób poćwiczymy skłony. No to dawajcie, szybko, proszę bardzo, stajemy w rozkroku i z jednej strony się schylamy i z drugiej strony się schylamy. O, fajnie! I jeszcze raz, i jeszcze raz. A teraz, słuchajcie, podnosimy stopień trudności i lewa ręka zbiera truskawkę, która znajduje się obok prawej nogi. I prawa ręka truskawkę, która jest obok lewej nogi. Och, i jeszcze jedna, i jeszcze raz. No, nie wiem jak u was, ale ja to rzeczywiście zaczynam coraz więcej ten i energii w sobie czuć. No to teraz, skoro się schylaliśmy, to może teraz popodskakujemy trochę. Co wy na to? No to umówmy się, że przed nami znajduje się taki olbrzymi koszyk, do którego musimy powrzucać truskawki. Ale ponieważ jest on olbrzymi, to musimy wysoko podskoczyć, by tę truskawkę do tego koszyka wrzucić. I tak sobie myślę, że to może być kilka mniejszych truskawek, tak żebyśmy rzucali jedną ręką i drugą ręką, ale może to być też taka jedna wielka, olbrzymia truskawka, tak jak piłka lekarska na WF-ie i fru, musimy ją też wrzucić do tego koszyka i wrzucamy. I hopsa! Mi porozciągały te ręce, rzeczywiście. No to co? To teraz może mieszamy taki ogromny koktajl truskawkowy, co wy na to? Czyli raz i dwa. No, ponieważ to jest ogromny koktajl, to musimy jedną i drugą dłonią trzymać takie wielkie mieszadło, którym kręcimy najpierw w lewo, później w prawo. Oho! I na koniec mina po zjedzeniu słodkiej truskawki, czyli uśmiech od ucha do ucha. Super, fantastycznie. Myślę, że jesteście już gotowi na ten owocowo-truskawkowy, przepyszny dzień.

No teraz ta mucha w mucholocie podwyższyła jeszcze bardziej poprzeczkę naszej porankowej gimnastyki. Truskawkowo-porankowej właściwie powinnam powiedzieć. No i słuchajcie, już po takiej rozgrzewce i po takim muszym tańcu, to już myślę, że zdecydowanie poczuliście to mrowienie w paluszkach u stóp, u rąk i nie ma już żadnego problemu z wyskoczeniem z łóżek. A wiem doskonale, że niektórzy z Was już są w samochodach, już pędzą do przedszkoli, do szkół. Och, wiecie co? Mam wrażenie, że to naprawdę będzie super dzień. Życzę Wam tego bardzo, bardzo gorąco, bardzo mocno, zwłaszcza jeżeli na podwieczorek, czy to w szkole, czy przedszkolu, czy też później w domu, zaserwujecie sobie takie przepyszne, słodziutkie, czerwone truskaweczki. Ale słuchajcie, ja mam dla Was pierwsze zadanie. Liczę na to, że za moment telefony się rozdzwonią i podzielicie się z nami Waszymi ulubionymi wersjami truskawek, a właściwie wersjami dań z truskawek, bo to właśnie należy nam opowiedzieć, jeżeli chcielibyście otrzymać jedno podwójne zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl Czy to M? Spektakl ten odbędzie się już jutro, czyli w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 17. Zadzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 20 55, jeżeli

i chcielibyście otrzymać zaproszenie właśnie do Teatru Pleciuga w Szczecinie, by opowiedzieć o tym, w jakiej wersji najbardziej lubicie, by pojawiały się truskawki na waszych talerzach.

0: Samba owocowa, tak? Myślę, że po zjedzeniu takiej miski truskawek, to taką sambę owocową, a nawet i truskawkową można byłoby spokojnie zatańczyć, no i zaśpiewać, tak jak tutaj siostry Weiss razem ze Stonogą nam zaserwowały taki właśnie utwór. Ciekawa jestem bardzo, czy na taką owocowo-truskawkową właśnie sambę miałaby ochotę Zuzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zuziu, miałabyś ochotę potańczyć taką truskawkową sambę?
1: Tak, chyba tak.
0: A jakby wyglądały kroki do tego tańca?
1: Nie wiem, jakieś to truskawkowe.
0: No ale to jakie właśnie?
1: Nie wiem.
0: No to trzeba się chwileczkę zastanowić, a nie tak od razu odpowiadać, nie wiem. Czy na przykład w związku z tym, że truskawki mają szypułki, to musielibyśmy się łapać za czubek głowy, jak truskawka za szypułkę na przykład. Taki ruch taneczny mógłby być. Albo na przykład, ponieważ truskawka jest taka okrągła, to moglibyśmy trzymać tak, wiesz, ręce szeroko, jakby truskawka trzymała na sobie i na przykład tak można byłoby się bujać. To mogłyby być takie kroki samby truskawkowej, właśnie samby owocowej. A właśnie, skoro o tych truskawkach mówimy cały czas, no w końcu to są bohaterki naszego dzisiejszego poranka, to ja muszę wrócić do mojej

0: jego pytania, w jakiej wersji najbardziej lubisz jadać truskawki?
1: Chyba w każdej, ale tak najbardziej to z cukrem i zwykła. I suszona.
0: Suszone truskawki. Och, to też jest, rzeczywiście zapomniałam o tej wersji, a to też jest bardzo smaczna właśnie truskawkowa wersja, którą możemy zabrać ze sobą właściwie wszędzie, bo takie truskawki z krzaka, czy takie świeże, no to nie zawsze możemy ze sobą wziąć, bo się mogą na przykład nam zmiażdżyć, prawda? No tak, właśnie, właśnie. I wtedy szkoda takiej truskawki. A jak jest zasuszona, no to zdecydowanie możemy ją sobie wówczas zaserwować. Na przykład spacerując po lesie albo podczas jakiejś wyprawy.
1: No bo ja też chciałam powiedzieć, że odpowiedzi na pytanie, czy truskawkami można się przejeść.
0: No właśnie, tak, rzeczywiście o ten wątek też miałam teraz zahaczyć. Czy uważasz, że truskawkami można się przejeść? Bo no ja powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że nie. A co ty sądzisz na ten temat?
1: Zdecydowanie można, bo ja zjadłam raz całą taką paczuszkę takich truskawek, ale nie polskich, i potem zwymiotowałam.
0: Czyli jednak można się przejeść. Widzisz, wydawało mi się, że nie. Przynajmniej ja takiego przypadku nigdy nie miałam, ale bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i opowiedziałaś o swoim wydarzeniu, o tym, co się tobie przytrafiło, bo to pokazuje, że jednak nigdy nie wiadomo. I jest nawet takie powiedzenie, w sumie tak sobie teraz pomyślałam, co za dużo, to niezdrowo, i może rzeczywiście ono tutaj idealnie oddaje właśnie takie trochę, no, zamiłowanie do truskawek, które przechodzi w łakomstwo. No ale jak tu nie zjeść takiej pysznej, soczystej truskawki, prawda?
1: Ale jeśli chodzi o przejedzenie polskimi, to nie wiem, bo nie, bo ja jem często truskawki, ale polskich, no ja jem częściej oczywiście polskie truskawki. Teraz na rok jem tak może 3, może 4 takie inne.
0: Ja tak sobie myślę, że w ogóle też truskawka truskawce nierówna, bo czasami trafią nam się takie, które są przepyszne, słodziutkie i soczyste, a czasami są jeszcze takie, które no ewidentnie są niedojrzałe, bo są zielonkawe i takich jeść nie powinniśmy, albo czasami są takie kwaskowate. Prawda, tak naprawdę do momentu, aż takiej truskawki nie ugryziemy, no to trudno przewidzieć, jaki będzie jej smak. Czy ty masz jakiś swój sposób?
1: No, trzeba powąchać i też podotykać i zobaczyć, czy jest jeszcze gdzieś zielona i czy paski są bardziej suche, czy zielona.
0: A to masz całkiem taki świetny sposób, powiedziałabym. Wszystko jest doskonale przemyślane. Słuchaj, ja sobie to zapiszę i następnym razem skorzystam, pozwól, z tego pomysłu, bo to na pewno pomoże mi uniknąć takich truskawek, które nie chciałabym, by wylądowały w moim brzuchu, czyli właśnie takich kwaskowatych albo niedojrzałych, bo to się właśnie może niezbyt przyjemnie skończyć. Zuziu, bardzo ci pięknie dziękuję za te wszystkie truskawkowe opowieści, a teraz chciałabym posłuchać, kogo pozdrawiasz.
1: A mogę jeszcze powiedzieć, że jeśli ktoś lubi truskawki z owocami, to jest taki otwierek do truskawek z owocami, z owocami zielonych.
2: Otwieraczka, tak.
0: No, ja myślę, że tak naprawdę na wszystko jest zawsze sposób, tylko to jest kwestią po prostu czasami poszukania, pokombinowania, ale super, że o tym wspomniałaś, bo kto wie, może akurat teraz słucha nas osoba, która szukała takiego pomysłu i dzięki tobie do niej on trafił. Także super, fajnie, bardzo ci pięknie za to dziękuję. No a teraz te podpowiedzi, kogo pozdrawiamy? Nie podpowiedzi, tylko pozdrowienia.
1: Wszystkich i cały wszechświat, ale najbardziej pozdrawiam panią, cały świat i wszystkie pieski. I truskawki.
0: Super, bardzo, bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia w imieniu swoim i wszystkich pozdrowionych przez ciebie osób. Przesyłamy je w świat, by dotarły do tych adresatów, a tobie życzymy udanego, przepysznego, truskawkowego dnia, no i weekendu, bo dzisiaj piątek, a to oznacza, że ostatni dzień jeszcze do szkoły.

0: do przedszkola i później 2 dni odpoczynku, poszukiwania truskawek albo przygotowywania pysznych dań właśnie z truskawką w roli głównej.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Ja również pięknie dziękuję. Miłego dnia, Zuziu. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A wam przypominam, że cały czas mamy jeszcze zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl Czy to M? To jest jedno podwójne zaproszenie. Spektakl ten jest zaplanowany na dzień jutrzejszy, czyli na 16 maja, na sobotę, na godzinę 17. Jest to spektakl, który opowiada o takim bardzo ważnym uczuciu, jakim jest pierwsza miłość, i jest on dedykowany dzieciom powyżej 10, 11, 12 nawet roku życia. Także jeżeli słuchają nas teraz właśnie takie osoby, nieco starsze, tak myślę, że nawet 14 lat to będzie taki super odpowiedni wiek, albo rodzice, którzy chcieliby swoim nieco starszym pociechom zrobić niespodziankę, to śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. Wystarczy opowiedzieć o swoim ulubionym truskawkowym daniu i wówczas takie podwójne zaproszenie może trafić we wasze ręce.

0: pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
3: No ja też sobie lubię czasami poleżeć. Nie mówię, że nie. Zresztą wydaje mi się, że czasami dobrze jest sobie po prostu poleżeć i nic nie robić, bo to jest też fantastyczny moment na to, że możemy sobie pomarzyć, możemy się zastanowić nad różnymi naszymi planami albo rzeczami, które się wydarzyły do tej pory. Tak. Leżenie zdecydowanie jest bardzo ważną czynnością, której nie może zabraknąć w naszym życiu. A wiecie, czego nie może zabraknąć w poranku w Polskim Radiu Dzieciom? Nie może zabraknąć...
4: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
3: Otóż to nie może zabraknąć rodzinnego budzika, czyli naszej porankowej rodzinnej zabawy, do udziału w której zapraszamy Was już za 3, 2, 1, start! Teraz to jest ten moment, kiedy powinniście chwytać słuchawki telefonów i dzwonić do nas 22 645 2055. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców, którzy chcieliby zmierzyć się z moimi wcale niełatwymi zagadkami, ale tym samym zdobyć super upominki dla swoich pociech. 22 645 2055. Startujemy z naszą porankową zabawą, czyli rodzinnym budzikiem.

0: A wiecie, do czego ja bym wykorzystała taki marzeniowóz z tej piosenki? Och, do tego, żeby wybrać się na plantację truskawek. Ale super. Tak, to byłaby wspaniała podróż. Ale słuchajcie, na razie zostawiamy te najróżniejsze nasze marzenia, bo przecież czas najwyższy na naszą zabawę, czyli...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Tylko żebym mogła rozpocząć naszą zabawę, potrzebujemy rodzinnej drużyny. Rachu ciachu i proszę bardzo, taką znajdujemy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A z kim ja tam rozmawiam? Kto to jest ze mną po drugiej stronie linii telefonicznej?
2: Zuzia oraz jej tata Tomek.
0: Zuzia i tata Tomek, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Och, kolejne ćwiczenie dykcyjne. Wczoraj usłyszałam mama Marta, dużo my, a teraz tata Tomek. Świetne po prostu dykcyjne ćwiczenia rozgrzewkowe dla dziennikarzy. Och, polecam, polecam rzeczywiście. Moi drodzy, czy wy jesteście gotowi do tego, by rozpocząć naszą zabawę?
3: Tak,
0: ja się bardzo cieszę, Zuziu, że ty jesteś gotowa, ale prawda jest taka, że odpowiada tata. Czy tata jest gotowy?
2: Jeżeli Zuzia jest gotowa, to ja również.
0: No oczywiście, bo wsparcie jest najważniejsze i to takie duchowe i merytoryczne, bo podejrzewam, że ekspertem w tej drużynie od truskawek to chyba jest Zuzia. Chyba tak. Nie słyszę ciebie niestety, Zuziu. Musisz mówić głośniej. Halo?
2: Musisz mówić głośniej.
0: Super. No dobrze, moi drodzy, to powiedzcie mi jeszcze, zanim przejdziemy do naszych zagadek, czy temat truskawek jest wam bliski?
2: Bardzo bliski. Wczoraj kupiliśmy 2 kilo truskawek na drożdżówki.
0: I pyszne drożdżówki z truskawkami powstaną, ale cudownie. To jest fantastyczny pomysł. Czy to jest wasze ulubione danie z truskawkami?
2: Zuziu?
3: Moje ulubione danie z truskawkami to jakieś makaron z truskawkami.
0: Makaron z truskawkami, o proszę, też przepyszne danie. I naleśniki. Mhm. Nie słyszę ciebie, Zuziu, naprawdę.
3: Albo po prostu same truskawki, albo naleśniki z dziełem truskawkowym, no różne rzeczy z truskawkami lubię.
0: Ale to jest niesamowite, prawda? Bo te truskawki to jest taki owoc, który no w wielu wersjach, jak nie w każdej, po prostu smakuje wybitnie, prawda? No właśnie, właśnie, tak też jest. Się z tym zgadzam. Moi drodzy, no to po tej takiej drobniutkiej, wprowadzającej truskawkowej rzecz jasna rozmowie, czas zabrać się za zagadki. Ja już zacieram rączki, ale nie bójcie się, będzie na pewno fantastycznie. Kiedy witałam się z wami, użyłam pewnego słowa. Tylko nie jestem pewna, czy wszyscy wiemy, co ono oznacza. I to jest wasze pierwsze zadanie. Wyjaśnienie tego, co oznacza słowo plantacja.
2: To może ja tutaj podpowiem. Plantacja jest to miejsce, w którym na dużą skalę hoduje się różne rzeczy, na przykład owoce takie jak truskawki.
0: Super, zapisuję tę odpowiedź.

0: odpowiedź, bo sprawdzimy to dopiero po wszystkich trzech zagadkach, czy to są prawidłowe odpowiedzi. Zatem zapisuję, co oznacza według taty Tomka plantacja. Fantastycznie. Tylko ja mam jedno podstawowe pytanie. Pozwólcie, że tak się tylko zapytam. Gdzie jest grupa naszych krasnoludków, które właściwie powinny to zapisywać? Bo to nie ja powinnam zapisywać, tylko właśnie one. Proszę. No teraz przychodzicie. Super. No i jeszcze śmiechy się tutaj pojawiają. Na szczęście krasnale przyszły. Uff! Moi drodzy, ja już zaczęłam zapisywać. Pierwsza odpowiedź się pojawiła. Tata Tomek powiedział, że plantacja to jest takie miejsce, gdzie rośnie bardzo dużo tych samych na przykład owoców. Zgadza się? Tak, taka była odpowiedź, prawda? Zuziu?
1: No, była taka odpowiedź.
0: Super. No, to proszę bardzo, zapisujcie krasnoludki. Kolejne moje pytanie. Powiedział twój tato, że na takiej plantacji rośnie bardzo dużo różnych owoców. Na przykład owoców mogą to być też warzywa. No i ja właśnie teraz o taki owoc chciałabym się zapytać. O owoc sezonowy. Co to takiego owoc sezonowy?
2: Znowu podpowiem, może to taki owoc, który rośnie tylko w określoną porę roku. Czyli jest na niego tak zwany sezon, że pojawia się na przykład tylko w pewnych miesiącach.
0: Zapisujcie, nie patrzcie na mnie krasnoludki, tylko zapisujcie to. Chyba się rozmarzyły, wiecie, w tym temacie truskawek. Doskonale. Druga odpowiedź została udzielona. No i tak po nitce do kłębka, no bo skoro plantacja to jest miejsce, gdzie występują owoce sezonowe, to teraz przyjrzyjmy się takiemu właśnie pysznemu owocowi, na przykład takiej truskawce. Kiedy patrzymy na truskawkę, to możemy zaobserwować, że jest tam szypułka. Tylko co to takiego ta szypułka?
1: To jest ta zielona część na górze.
0: Zielona część na górze. A jak moglibyśmy to nazwać?
1: Listki.
0: Taki listek, taki ogonek troszeczkę czasami. I do czego on służy? Czyli pomaga takiemu owockowi trzymać się rośliny, gałązki na przykład, tak jak powiedziałaś, dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: Ja uważam, że wszystkie trzy wasze odpowiedzi były prawidłowe, ale na wszelki wypadek, bardzo proszę, krasnoludki, teraz jest czas na naradę. Raz, dwa, trzy i jaka wasza decyzja? Super! Słuchajcie, wy jesteście doskonale przygotowani i to nie tylko truskawkowo, ale w ogóle możecie zakładać plantację truskawek. Och, jak taka plantacja powstanie u was, na przykład w wersji mini na balkonie albo w ogródku, to myślę, że to będzie pierwszy fantastyczny, przepyszny krok do tego, by truskawki na stałe zagościły w waszym domu i na waszych talerzach. No bo jak już ustaliliśmy, truskawki warto jeść, bo są bardzo zdrowe, ale też trzeba uważać, bo co też sobie powiedzieliśmy, umiar jest w jedzeniu również bardzo, bardzo istotny. A waszym zdaniem, dlaczego warto jeść truskawki?
2: Zuzanko? Bo są pyszne i mają dużo witamin. Na pewno mają dużo witaminy C. Na 100%.
0: No, ja bym się, przyznam szczerze, skupiła na tej pierwszej części, że po prostu są pyszne. Bo faktycznie jest to niesamowicie ważny powód. No bo wiecie, jak to jest, moi drodzy. Brokuły też są zdrowe. No, ale z tym smakiem to już tak... polemizowałabym. Więc nie zawsze to idzie w parze, a jeżeli chodzi o truskawki, to rzeczywiście tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ogromne gratulacje, bardzo pięknie dziękujemy Wam za wspólną zabawę. Myślę, że

0: możecie powolutku zacząć wypatrywać listonosza naszego radiowego, który z upominkiem radiowym we waszą stronę już niebawem wyruszy. No i tak się zaczęłam zastanawiać, czego ja wam mogę życzyć na resztę dnia, skoro już macie zaplanowane, że będziecie robić przepyszne truskawkowe drożdżówki, to może słuchajcie, och, wiem, czego mogłabym wam życzyć, żeby jeszcze trochę tych truskawek wam zostało, żeby wypełniły wam cały weekend truskawkowy. Co wy na to?
1: Doskonały pomysł, bardzo dziękujemy. Też mamy taką nadzieję, że będzie można jeszcze coś z nich uszczknąć.
0: Życzymy wam udanego, przemiłego, przepysznego dnia i całego weekendu. No i oczywiście nie wypuszczę was bez pozdrowień. Kogo macie ochotę pozdrowić?
2: Polskie Radio dzieciom. Całą rodzinę, moje koleżanki z przedszkola i to wszystko.
0: Super. A tato jeszcze kogoś dopisuje do tej listy?
1: No to ja personalnie dopiszę mamę Ewelinę i mniejszą siostrę Madzię, które chyba jeszcze śpią, ale pozdrawiamy.
0: No i pięknie.
1: Z panią prowadzącą.
0: Och, bardzo dziękuję, nisko się kłaniam w podziękowaniu za te pozdrowienia. My również za nią bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiamy i tak jak powiedziałam, życzymy udanego, przemiłego dnia. Wasze pozdrowienia już zostały za naszym pośrednictwem w świat wypuszczone. No i tak się zastanawiam, czy możemy sobie wymyślić jakieś truskawkowe pożegnanie. Jak myślisz, Zuzia, jak można byłoby się truskawkowo żegnać? Niech truskawka będzie z tobą.
1: Papapowo truskawkowo.
0: Jeszcze raz, jak?
1: Papapowo truskawkowo.
0: Papapowo truskawkowo, podoba mi się. Kupuję to, biorę i tak dzisiaj będę się ze wszystkimi żegnać. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Udanego, słonecznego dnia. Pa, pa, pa.
1: Dziękujemy również.
0: Truskawkowo. Pa, pa, pa.

0: la.
1: Ciekawe, czy Gulliver lubił truskawki. No, wszystko zależy, wiecie, na przykład od tego, kiedy tak naprawdę ten Gulliver podróżował po świecie, bo truskawka wcale nie jest znana od wielu set lat. Nie, nie, nie, nie, nie. Dzisiejsza truskawka powstała, wyobraźcie sobie, tak w ogóle, to przez przypadek. Naprawdę, w XVIII wieku dopiero we Francji, kiedy to skrzyżowano właśnie przez przypadek dwa różne gatunki, uwaga, poziomek. Tak, tak, jedną z Ameryki Północnej, a drugą z Chile. I tak właśnie powstała duża, słodka, soczysta, wspaniała truskawka, taką, jaką znamy dzisiaj. Kto by pomyślał, prawda? Wydawałoby się, że te truskawki tak goszczą od wielu, wielu setek lat na naszych stołach, a tymczasem nic bardziej mylnego. Zresztą takich ciekawostek o truskawkach przygotowałam dla Was znacznie więcej, dlatego koniecznie zostańcie z nami do godziny 9, bo na pewno będziecie mogli wgryźć się nie tylko w przepyszną truskawkę dzisiaj, ale właśnie w takie truskawkowe ciekawostki, które będziemy kontynuować, które będą się pojawiać w naszej audycji porankowej. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć nam o swoich ulubionych truskawkowych daniach, to także będziecie mieli taką możliwość. Na wszelki wypadek już teraz przypominam numer telefonu 22 645 2055. Cały czas dzierżę również w dłoni

Zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl, który odbędzie się już jutro. Czy to M? Spektakl dedykowany dla dzieciaków powyżej 14 roku życia. Zatem, drodzy rodzice, jeżeli macie ochotę jutrzejszy dzień, jutrzejsze popołudnie spędzić w towarzystwie swojej nieco starszej pociechy albo zrobić jej prezent właśnie takim zaproszeniem, to również śmiało dzwońcie do nas lub piszcie na adres dzieci@polskieradio.pl. A do naszej truskawkowej audycji wracamy zaraz po godzinie 9. Koniecznie zostańcie z nami. Z nami truskawkami. Nie, z nami radiowcami. Radiowcami truskawkami. Okej. Okay.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.

wiadomościach ten pan Tralaliński z tej jego piosenki. Trudno wyczytać, czy jest on miłośnikiem truskawek, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj wszyscy bohaterowie muzyczni, którzy się pojawiają, ale także i wy, którzy do nas dzwonicie, jesteście właśnie takimi miłośnikami truskawek. Och, czuję to tak, tak. Zdecydowanie tak właśnie jest. A my teraz wracamy już do was w naszym wyjątkowym, przepysznym, właśnie truskawkowym, pachnącym, cudownym poranku. Dzisiaj to właśnie truskawki u nas królują, są głównymi bohaterkami naszego radiowego, porankowego spotkania. Dlaczego? A chociażby dlatego, że właśnie zaczyna się sezon na te jedne z najbardziej lubianych owoców w Polsce i nie tylko. Rozmawialiśmy już o kilku truskawkowych ciekawostkach, o kilku przepysznych daniach z truskawkami w tle także sobie powiedzieliśmy.

0: Już niebawem odwiedzi nas także gość, ekspert dietetyk, który także bardzo dużo truskawkowych informacji dla nas przygotował. To wszystko będzie się działo do godziny 9. Koniecznie zostańcie z nami, bo truskawki, wiem, że to jest temat uwielbiany nie tylko przez dorosłych, ale głównie także przez dzieciaki.
1: Training!

0: Och, truskawki na słodko, tak one same w sobie są bardzo słodkie, a jeżeli jeszcze dodamy takie różne elementy, które jeszcze bardziej tę słodkość z truskawek wybiją, wyciągną, podkreślą ją, och, to już w ogóle jest pełnia truskawkowego szczęścia. Ciekawa jestem, czy jadać truskawki lubi również Benio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lubisz truskawki?
1: Tak.
0: A jakie najbardziej?
1: Słucham?
0: Jakie najbardziej truskawki lubisz?
1: Nie wiem.
0: No to chwilkę się musisz zastanowić, z czym lubisz, by te truskawki lądowały na twoim talerzu?
1: Śmietaną.
0: A, widzisz, tak myślałam, że na pewno jest coś takiego, co lubisz, by towarzyszyło truskawce, zanim wyląduje w twoim brzuchu. I rzeczywiście taka bita śmietana to jest bardzo fajny pomysł. A na przykład ciastka truskawkowe?
1: Nie.

0: Też.
1: Albo truskawki w naleśnikach?
0: Lubię.
1: Och, a na przykład truskawki w kompocie?
0: Też.
1: To jest niesamowite, prawda? Bo się okazuje, tak, że ta truskawka smakuje nam w wielu najróżniejszych postaciach. I to jest, mam takie wrażenie, coś wyjątkowego, bo to wcale nie jest oczywiste, że każdy owoc będzie nam tak smakowało. Jest jakiś owoc, za którym nie przepadasz?
0: Mango.
1: O, widzisz. No i ja rozumiem, że akurat temu owocowi podziękujesz i nie zapraszasz go na swój talerz, ale truskawka to jest zupełnie inna historia. Powiedz mi proszę, w takim wypadku, gdybyś miał na przykład zaserwować swojej mamie, bo się zbliża przecież Dzień Mamy, takie pyszne, na przykład, no śniadanko to nie, ale może podwieczorek, o, z truskawką, to co byś przygotował mamie?
0: Truskawki z bitą śmietaną.
1: Czyli jednak taką, jaką ty lubisz wersję truskawkową, taką samą zaproponowałbyś mamie? Czy mama może jednak woli jakąś inną opcję?
0: Nie wiem.
1: Ach, widzisz, to trzeba się tutaj dopytać, bo rzeczywiście 26 maja, czyli dzień mamy już niebawem, a myślę, że to może być fajny pomysł na taką niespodziankę, taki truskawkowy podwieczorek. Benio, jakie masz plany na dzisiaj i na najbliższy weekend?
0: Żadne.
1: A o czym chciałeś nam opowiedzieć?
0: My mam w ogrodzie dużo truskawki.
1: Masz truskawki w swoim ogródku?
0: Tak.
1: I jak się nimi opiekujesz? Jak to się stało, że one wyrosły tam?
0: Kiedy się przeprowadziliśmy, i usunęły i po prostu je oblewałem.
1: Ale miałeś szczęście, że zamieszkałeś w miejscu, gdzie już rosły truskawki. Super! No powiem ci szczerze, że to rzeczywiście niezwykłe szczęście i opiekowałeś się nimi przede wszystkim podlewając je. Tak, to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście truskawki potrzebują sporo wody, ale chyba też je odwiedzałeś często, co?
0: Tak.
1: No właśnie, tak, tak. Trzeba tam doglądać takich truskaweczek i jak tylko pierwsze na krzakach się pojawiły, to od razu kosztowałeś, czy nie? Czekałeś, aż staną się piękne i czerwone?
0: Tak.
1: A już właśnie kosztowałeś, czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze nie.
1: A, jeszcze nie, no właśnie, czyli tutaj momencik, jeszcze trzeba poczekać, by delektować się tymi swoimi truskawkami. Jak tak się zdarzy, że już się one pojawią i skosztujesz tych truskawek, to koniecznie daj nam znać, jak smakowały, okej?
0: Okej.
1: Świetnie. A kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Babcie, dziadka, mamę, tatę, całą rodzinę. Całe polskie razem dzieciom i paniom.
1: Bardzo pięknie dziękuję za pozdrowienia w imieniu swoim oraz całej naszej redakcji. Do wszystkich Twoich pozdrowień się przyłączamy. Oczywiście i życzymy Ci udanego, fantastycznego, truskawkowego dnia i całego weekendu. No i koniecznie, tak jak powiedziałam, daj znać, jak pojawią się te Twoje pierwsze truskawki. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: A wiecie, co jeszcze może być truskawkowe? Truskawkowa może być jeszcze herbata, tak sobie teraz przypomniałam. Dawno takiej nie piłam. Chyba będę musiała zajrzeć do naszej kuchni w Polskim Radiu Dzieciom i zerknąć, czy jeszcze tam parę torebek takiej truskawkowej herbaty się znajdzie.

0: Och tak, słuchajcie, udało mi się znaleźć truskawkową herbatę w naszej kuchni Polskiego Radia Dzieciom. Cudownie! tak, wy też? O, krasnoludki właśnie się pytają, czy tak pokazują na siebie palcami, czy dla nich też wystarczy tej herbaty. No, znaczy... No dobrze, no to zrobię tak, żeby wystarczyło. Podzielę się z wami, nie ma... O, i Ania jeszcze na mnie zerka. Dobrze, Ania, z tobą też się podzielę truskawkową herbatką. Nie ma żadnego problemu. Ale wiecie, czym jeszcze chciałabym się z wami wszystkimi podzielić? Tym, czego na temat truskawek dowiedziała się Julka Rozbiecka, czyli reporterka Polskiego Radia Dzieciom, która wyruszyła ze swoim mikrofonem, by o truskawkach porozmawiać z małymi i dużymi. Posłuchajmy, czego się dowiedziała.
1: Truskawki mają taki kształt trójkątu. U góry mają taki jakby kapelusz z kolcami.
2: Nie, przecież...
1: Nie z kolcami, tylko tak wygląda, jakby to były takie kolce. I mają takie zielone lub żółte małe pesteczki.
3: Taki jakby trójkąt, ale te rogi jego są takie bardziej jakby kółko. Ale obrócone do dołu. I to jest truskawka.
4: Trzeba je podlewać, no i zbierać wtedy, kiedy będą gotowe, no i czekać, no i nie zbierać wtedy, kiedy nie będą, bo będą niesmaczne i kwaśne. Ale pestki mogą być zielone.
5: A takie super dojrzałe truskawki czasami są aż pęknięte w środku, bo tak urosły.
6: Aż pęknie truskawka na dwie połowy.
7: I truskawki się je.
8: Trzeba, ale trzeba je ubyć, albo tak samo jak ja, czyli z cukrem.
9: Jem truskawki z czekoladą.
10: Ja uwielbiam kruche ciasto z truskawkami. Polecam.
11: A jak się takie ciasto robi?
10: Bardzo prosto. Mogą nam pomóc też w tym nasze dzieci, albo w ogóle one mogą nam zrobić to ciasto, jak nie mamy czasu.
11: Ale tak szybko, tak prosto?
10: Tak, to jest prosta sprawa. Ciasto nazywa się, ten cały przepis nazywa się 3-2-1, gdyż chodzi tu o proporcje. Czyli, uwaga, 300 gram mąki, 200 gram masła, czyli kostka masła i 100 gram cukru. I to wszystko szybko urabiamy, żeby za bardzo nie rozgrzewać tego ciasta. Szatkujemy z tą mąką i cukrem, plus dodać należałoby jeszcze jedno lub dwa żółtka. I to wszystko szybko zarobić, włożyć do lodówki, taką kulę zrobić, włożyć do lodówki. Niech ono sobie tam poleży pół godziny, najlepiej godzinę. I potem to wykładamy do formy, wkładamy do piekarnika do 180 stopni. I uwaga! Patrzymy, no to będzie trwało gdzieś około 20-30 minut, jak ono się tak fajnie zrumieni, tak na złoto. I wtedy na sam wierzch dajemy rozgniecione truskawki. Tak, żeby nie od razu, tak, żeby to ciasto tak nie zamokło. Dajemy truskawki, jeszcze dopiekamy z 15 minut, wyjmujemy, posypujemy cukrem, pudrem i voilà, jemy.
11: I dorośli też lubią truskawki.
10: Ja uwielbiam, a jestem dorosła.
11: A dzieci?
1: Kocham truskawki, jak nawet nie ma sezonu na truskawki. Mówię, tata, tata, kup truskawki, tata, tata.
0: No właśnie, tak, tak, truskawki to jest taki owoc, który myślę, że stałe miejsce, chciałam powiedzieć w sercach, ale właściwie w żołądkach powinnam prawidłowo użyć tego narządu, jeżeli mówimy o truskawkach. Gości i swoje miejsce ma także truskawkowy poranek. To jest, powiem wam szczerze, chyba jeden z najpiękniejszych poranków, jaki można sobie wymarzyć. Wiosną, taką późną wiosną, no i oczywiście latem.

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, manda, rynek, cały kosz, jagód, malin, wielki stos.

Wiecie co? Kiedy wgryzamy się w temat truskawek, to możemy naprawdę mnóstwo ciekawostek na ich temat wyszperać. O tej, skąd się wzięła truskawka, już wam opowiedziałam. Na wszelki wypadek przypomnę, że to właśnie przypadek tak naprawdę zdecydował o tym, że truskawka powstała, bo to poprzez skrzyżowanie dwóch gatunków poziomek mamy właśnie truskawkę. To była jedna poziomka z Ameryki Północnej, druga z Chile i tak właśnie oto powstała cudowna, przepyszna truskawka, jaką znamy dzisiaj. Ale truskawki to też niesamowicie wyjątkowe owoce, bo mają swoje pestki na zewnątrz. No tak, no bo większość owoców ma pestki w środku, prawda? Ale truskawka jest wyjątkowa i jej małe ziarenka, właśnie te pesteczki, znajdują się na zewnątrz. A jedna taka truskawka może mieć ich nawet około 200. Wyobrażacie to sobie? Niesamowite, prawda? A wiecie, ile ważyła największa truskawka na świecie? Taka truskawka ważyła około 289 gramów. Mhm, to naprawdę wśród truskawek gigant, chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj po truskawki wielu z nas sięga, bardzo je lubi, ale nie wiem, czy wiecie o tym, że dawno temu truskawki były bardzo drogie i trafiały głównie na stoły bogatych ludzi. Dzisiaj, na całe szczęście, możemy kupić je niemal wszędzie, a nawet, tak jak Benio, wyhodować sobie w ogródku i cieszyć się ich cudownym, przepysznym smakiem albo towarzystwem, bo jak ustaliliśmy, truskawki mogą na przykład gościć w poszczególnych daniach i w ten oto sposób możemy je jadać, na przykład z jogurtem, z bitą śmietaną, z makaronem, w najróżniejszych koktajlach, deserach, na gofrach i oczywiście w naleśnikach, na przykład tych przygotowanych przez babcię Ninę.

0: ależ ja bym zjadła takie przepyszne naleśniki. Moja babcia nie ma na imię Nina, tylko Genovefa, a druga Wandzia, i obie robią fantastyczne naleśniki. Przepyszne i cudowne. Ciekawa jestem, czy mój gość też miałby ochotę na takie naleśniki z truskawkami?
1: No pewnie, że tak.
0: Tak, naleśniki z truskawkami to jest moc. A w naszym poranku w studiu Polskiego Radia Dzieciom, jak już mogliście usłyszeć, pojawił się właśnie gość, a jest nim Aneta Łańcuchowska, dietetyczka, którą za moment wypytam dokładnie od początku do końca o wszystkie elementy, ciekawostki i informacje związane z truskawkami, no bo to przypominam, że truskawki dzisiaj rządzą w naszym poranku. A takich wątków związanych z truskawkami już kilka się pojawiło od rozpoczęcia naszej audycji, czyli od godziny 7, więc koniecznie muszę się podpytać o te kwestie zdrowotne i od tego zacznijmy, bo o tym było bardzo mało, a to jest bardzo istotne. Tutaj pojawił się taki głos wśród naszych słuchaczy, że w truskawkach jest bardzo dużo witaminy C. Czy to prawda?
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, zdecydowanie jest to prawda. Truskawki zawierają tej witaminy C bardzo dużo. Wystarczy codziennie zjeść jedną szklankę truskawek, a teraz już zaczyna się sezon, więc myślę, że to nie będzie żadnym problemem. I w 100% zaspokajamy zapotrzebowanie właśnie na tą witaminę. Ja wśród moich i małych, i dużych pacjentów w ostatnim czasie obserwuję coraz więcej osób, które zgłaszają się właśnie z niedoborem chociażby żelaza, czyli z anemią. Jeżeli mamy tą anemię, mamy niedobór żelaza, to musimy pamiętać o tym, że witamina C jest niesamowicie istotna w naszej diecie, bo ona chociażby ułatwia wchłanianie tego żelaza. Ja często obserwuję, że skupiamy się przy anemii i jemy mięso, ryby, bo wiemy, że one dostarczają żelaza, ale na przykład nie dokładamy odpowiedniej ilości tej witaminy C. No myślę, że no właśnie, można byłoby tutaj po takim obiedzie chociażby zjeść szklaneczkę takich truskawek i wtedy zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę C i ułatwić wchłonięcie tego żelaza.
0: Zwłaszcza, że tak jak powiedziałyśmy, rzeczywiście ten truskawkowy

Nowy sezon powolutku się otwiera i coraz więcej można ich zaobserwować na straganach, a w naszych ogródkach tak też powolutku zaczynają się pojawiać.

0: obserwowała, a na pewno już dzieci, bo dzieci są hiper spostrzegawcze, że na truskaweczkach są takie małe pesteczki. Właśnie te małe pesteczki też są tym widocznym źródłem błonnika, który działa również jak taka miotełka w naszym przewodzie pokarmowym i wymiata, że tak powiem, wszystko to, czego nie potrzebujemy. Dodatkowo te małe pesteczki też są nośnikiem. Bardzo często mówimy o kwasach omega-3 tych roślinnych hala, które występują chociażby w oleju rzepakowym, czy w siemieniu lnianym, a nie wszyscy sobie zdają sprawę, że no też niewielkie są to ilości tych kwasów omega-3, ale zawsze coś, że właśnie w tych truskawkach, w tych małych pesteczkach też te kwasy omega-3 występują.
1: Tak, wsłuchując się w pani opowieść, to tak sobie pomyślałam, że jeszcze nie możemy zapominać o tym, że truskawka także daje nam taką tarczę, czyli dba o naszą odporność.
0: No pewnie, że dba. Właśnie ze względu na tą zawartość witaminy C, ale również truskawki są niesamowicie bogate w przeciwutleniacze, w polifenole. To też są takie związki, które między innymi wpływają na naszą odporność, ale również wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu, mają właściwości przeciwzapalne, zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych. Dlaczego to się tak dzieje? No dlatego, jak stresujemy się, a wszyscy się stresujemy, umówmy, jedni bardziej, drudzy mniej i bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, no to różnych dostarczycieli stresu, że tak powiem, mamy. Więc w trakcie stresu wytwarzają się w naszym organizmie wolne rodniki. Żyjemy w środowisku, które często też jest zanieczyszczone. To też jest źródło produkcji tych wolnych rodników. Czym więcej tych wolnych rodników jest w naszym organizmie, tym większe ryzyko stanów zapalnych, które oczywiście prowadzą do różnego rodzaju chorób, tym chorób nowotworowych. A my możemy być spryciarzami i po prostu dostarczać sobie wraz z dietą i właśnie wraz z tymi truskawkami tych przeciwutleniaczy, które działają jak miotełka i wypędzają z naszego organizmu właśnie te wolne rodniki. Więc tak, truskawki są absolutnie mega zdrowe i jakbyśmy sobie spojrzeli na listę różnych produktów, warzyw, owoców, to by się okazało, że te truskawki, jeżeli chodzi o zawartość, o ten potencjał oksydacyjny, one są naprawdę bardzo, bardzo wysoko u samego szczytu, na samej górze. W sezonie letnim, który niestety trwa krótko, ale na szczęście teraz się zaczyna, polecam jak najwięcej jeść tych truskawek. Natomiast chciałabym też zwrócić uwagę na to, że jeżeli skończy się ten sezon, to również pamiętajmy o tym, żeby jeść truskawki, bo przecież mrożenie jest idealną formą utrwalania żywności i okej, może w truskawkach mrożonych nie będzie tak dużo witaminy C jak w tych świeżych, ale wszystkie inne te wartości absolutnie będą na tym samym poziomie, więc truskawki jedzmy nie tylko kiedy jest sezon, ale absolutnie przez cały rok.
1: Czyli truskawki jak najbardziej w naszej śniadaniówce powinny się pojawić?
0: Absolutnie tak, a jak tutaj słyszę śniadaniówka, to od razu sobie myślę o komponowaniu tej odpowiedniej śniadaniówki, bo często pada po prostu to pytanie. I tak, do szkoły dzieciom absolutnie wkładajmy te truskawki. Są teraz takie cudowne pojemniki z tymi oddzielnymi przegródkami. Truskawki są niskokaloryczne, truskawki mają niski indeks chemiczny, więc nawet ci, którzy mają stwierdzoną, nie wiem, cukrzycę, czy podwyższoną glukozę, czy insulinooporność, to truskawki są dla nich również super, bo one nie będą podnosić poziomu glukozy. Niemniej jednak myślę, że samymi truskawkami nie najemy się, więc warto do tych truskawek również dorzucić jakieś źródło białka. Czyli na przykład można zapakować dziecku poza tymi truskawkami, na przykład do tej śniadaniówki, jakieś opakowanie chociażby jogurtu. Ale jeżeli wiemy, że nasz maluch bądź większe dziecko nie przypada za jedzeniem bądź wypiciem w szkole jogurtu w połączeniu z tymi truskawkami, to możemy jeszcze zrobić inny trik, że do tych truskawek dodać na przykład garść orzechów. W tych orzechach oczywiście mamy tłuszcze, to są takie dobre jedno- i wielonasionne kwasy tłuszczowe, które są oczywiście nam bardzo potrzebne i które spowolnią jakby to, że na dłużej będziemy po prostu najedzeni.
1: No i myślę, że teraz pytanie, które bardzo interesuje wielu naszych, zwłaszcza tych młodszych słuchaczy, więc odpowiedź jest niezwykle istotna. Czy dzieci mogą jeść truskawki codziennie?
0: Absolutnie mogą jeść codziennie. Mój syn dzisiaj kończy 6 lat i jest totalnym fanem truskawek i on by jadł truskawki absolutnie przez cały rok, więc ja mu muszę tłumaczyć, że w grudniu to raczej nie opłaca się kupować truskawek, bo one nie są ani smaczne, ani dobrej jakości, więc wtedy jemy mrożone, ale jak tylko zaczyna się sezon, to absolutnie te truskawki pojawiają się dzień w dzień i możemy, a nawet powinniśmy z nich korzystać i jeść jak najwięcej. Ja też obserwuję, że my jesteśmy bardzo stęsknieni.

0: Za tymi owocami sezonowymi. Jak tylko pojawia się właśnie ten okres, to wśród moich pacjentów bardzo często również pojawia się to pytanie, ile ja mogę zjeść tych chociaż wytruskawek, czy jest jakiś limit. Często moi pacjenci, ci mali i ci duży, potrafią naprawdę i do kilograma zjadać truskawek dziennie. I ja sobie myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie zjeść tak dużą ilość tych truskawek i cały czas dobrze się czujemy, no nie boli nas brzuch, bo niektórych po tak dużej ilości po prostu może boleć brzuch.
1: Bo to warto też siebie obserwować,
0: tak?
1: Oczywiście.
0: Absolutnie, tak, warto siebie obserwować. To się tego nie przejmujmy, tylko po prostu wcinajmy te truskawki w takiej ilości, w jakiej czujemy po prostu się komfortowo.
1: To już wiemy, w jakiej ilości, a w jakiej wersji najlepiej serwować sobie truskawki. O tym zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: już do Was wracamy. Powiedziałam my, bo razem ze mną jest dietetyczka Aneta Łańcuchowska, która o truskawkach wie naprawdę bardzo, bardzo dużo i tą wiedzą postanowiła się dzisiaj z nami podzielić. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie.
1: Również witam jeszcze raz. Dzień dobry.
0: Wiemy już, dlaczego warto jadać truskawki, a teraz porozmawiajmy sobie chwilę o tym, jak je jadać. No bo czy rzeczywiście takie truskawki z cukrem, z bitą śmietaną są najlepszą wersją truskawek, które na naszych talerzach powinny lądować?
1: Może dla niektórych osób pod względem smakowych są najlepszą wersją, tak? Natomiast czy są najzdrowszą i najbardziej służą naszemu zdrowiu? No pewnie nie. A tak jak w pierwszym wejściu sobie mówiliśmy, że tych truskawek w tym sezonie letnim, kiedy one są najpyszniejsze i najwyższej jakości, potrafimy zjeść najwięcej, jemy je codziennie i codziennie serwować sobie z cukrem i bitą śmietaną, to myślę, że mogłoby się raczej negatywnie odbić na naszym zdrowiu i na naszej wadze. Dlatego sobie myślę, że są inne, równie smaczne opcje, pod warunkiem, że po prostu będziemy chcieli się na nie otworzyć i spróbować. A tymi innymi opcjami, taką zupełnie podstawową opcją, myślę sobie, że możemy do jogurtu naturalnego dodać truskawki. Jeżeli ta opcja będzie dla nas zbyt mało słodka, to przecież możemy ją sobie dosłodzić innymi substancjami. Substancjami zabrzmiało niezdrowo, ale
0: miodem
1: one są
0: na
1: zdrowe.
0: Przykład, prawda? Troszeczkę miodu możemy dodać. Troszeczkę.
1: Można dodać troszeczkę miodu, ale można też na przykład dodać, posłodzić ksylitolem chociażby. To też jest jakaś taka, myślę, fajna opcja. Choć czym truskawka będzie miała intensywnie czerwony kolor, tym bardziej będzie słodka. Więc wybierajmy też takie truskawki o intensywnych kolorach i wtedy nie będzie trzeba ich tak naprawdę dosładzać. Ja myślę, że taką opcją tradycyjną na truskawki to chociażby są truskawki z makaronem, serem, z makaronem i serem.

0: Tak. Często do tego sera białego dodajemy śmietanę, a ja na przykład moim pacjentom proponuję dodać jogurt naturalny albo dodać skyr, żeby zwiększyć ilość też białka, posłodzić właśnie tym ksylitolem. I przyznam szczerze, że nie spotkałam się z jakimś takim zdaniem, że o, pani Aneto, ta wersja mi nie smakowała. Raczej spotykam się z takimi opiniami, że o, zaskakująco było to fajne i dobre połączenie. I to jest zdecydowanie zbilansowany taki prawidłowy obiad.
1: Ale właśnie obiad, bo to jest fenomenalne i o tym nie powiedziałyśmy, nie podkreśliłyśmy tego, że truskawka to jest nie tylko super owoc na przekąskę, ale również na danie główne.
0: Tak, absolutnie. Przecież jak sobie przypomnimy, jak wygląda talerz zdrowego odżywiania, czyli jak należy komponować posiłki i na tym naszym posiłku obiadowym ma zagościć właśnie jakieś zboże, czyli ten makaron, jakieś białko, czyli powiedzmy ten senior jogurt i warzywa bądź owoce, to połowę talerza powinny stanowić właśnie te truskawki i wszystko nam się zgadza.
1: No i tak sobie myślę, że zawsze lepiej samemu przygotowywać różne rzeczy, czyli nie kupować jogurtu truskawkowego, tylko wziąć jogurt naturalny, truskawki i samemu to połączyć. To samo, jeżeli chodzi o koktajle na przykład.
0: Absolutnie tak. Często jogurty takie owocowe niewiele mają wspólnego z owocami. Wczoraj rano rozmawiałam z moim mężem, że powinien jednak zmienić się jogurt, który ma w swojej diecie, bo uświadomiłam mu, że to, co wybiera, ma sporo cukru i zaproponowałam właśnie ten skyr. I mój mąż wrócił bardzo zadowolony ze sklepu. Mówi: Aneta, kupiłem sobie skyr, ale po co ja mam dokładać do tego owoce? Kupiłem owocowy. I było dosyć dla mnie to takie z jednej strony zaskakujące, tak?
1: No tak, bo kiedy sobie pokroimy taką truskawkę, to dokładnie wiemy, ile tych truskawek jest w środku, ile jest kawałeczków, a kiedy to wszystko jest takie trochę zmielone, to tak nie do końca.
0: To jest 0,2% często, jeżeli są te truskawki. I taki jogurt owocowy, truskawkowy ma bardzo często 2 łyżki, 2,5 łyżki stołowe cukru, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Oczywiście, taka bardzo fajna zasada, do której ja też polecam każdemu się stosować, to jest zasada 80 do 20, czyli w 80% starajmy się wybierać produkty wartościowe, w 20% wybierajmy te produkty, na które, no nie wiem, mamy ochotę, sprawiają nam przyjemność, czyli nie wiem, jeżeli ktoś lubi ten jogurt taki truskawkowy sobie kupić w sklepie, okej, może sobie kupić, ale niech to stanowi tylko 20% jego menu, a nie podstawę.
1: Czyli na 10 dni, 2 możemy sobie... w dwa taki jogurt zaserwować, a resztę jednak trzymajmy się tego, że poza tym, jaką super ma się satysfakcję i radość z przygotowanego przez siebie takiego dania. Albo komuś, prawda, dzień mamy się zbliża, super pomysł na przekąskę, ja mówiłam taką truskawkową.
0: Tak, zdecydowanie tak, my mówimy o truskawkach w wersji takiej na słodko, jogurty, o coś tam, obiad na słodko, ale myślę sobie, że przecież truskawki również można wykorzystać do przygotowania sałatki. Cudowno można zrobić sałatkę chociażby z burakami, z rukolą, z fetą, z truskawkami.
1: Zaraz, jak to? Z rukolą, z fetą? Z burakiem. To jaka to sałatka owocowa?
0: No nie do końca owocowa. Są te owoce, ale są też warzywa.
1: I
0: mamy
1: to będzie
0: tą fetę,
1: do siebie pasować?
0: Sos winegret do tego i smakuje zaskakująco pysznie. Orzechy włoskie do tego uprażone na suchej patelni. Jest przepyszna sałatka. Szparagi, mamy sezonne szparagi. Też możemy połączyć te szparagi z truskawkami. To kolejna sałatka, którą również bardzo lubię.
1: Czyli eksperymenty, no proszę, truskawka również może być bohaterką takich naszych kulinarnych eksperymentów.
0: Może być jak najbardziej, a ostatnio też przygotowywałam taki deser, gdzie po prostu miałam wafle ryżowe, czy kukurdziane akurat miałam, pokruszyłam je. Na tych waflach kukurdzianych polałam to masłem orzechowym, ale takie 100% orzechów, na to płynna czekolada, na to wszystko truskawki do lodówki na 30 minut i mamy cudowny deserek, który dostarczy nam, oczywiście trochę tego cukru nam dostarczy, ale stosunkowo niewiele, na co sporo różnych witamin, składników mineralnych i na pewno sporo przyjemności. I też ten deser między innymi publikowałam w swoich mediach społecznościowych, na które oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: To jest super pomysł. O, chyba wiem, co dzisiaj będzie gościło na moim podwieczorkowym talerzu. Ale kiedy mówimy o truskawkach, nie możemy zapomnieć także wspomnieć o tym,

0: że one idealnie pasują, uwaga, uwaga, do wody.
1: Oj tak, pasują do wody. Ja też mam takie doświadczenie, że nie lubimy za specjalnie często smaku wody. Musimy się do tego smaku nauczyć, a żeby się go nauczyć i zachęcić do picia większej ilości wody, kilka lat temu napisałam taką książkę z różnymi przepisami właśnie na wody smakowe i między innymi tym pomysłem na moją wodę smakową było dorzucić takie truskawki, miętę, oczywiście sok cytryny do tego. Kilka minut muszą te owoce sobie postać w tej wodzie i potem mamy pyszną truskawkową wodę, więc też bardzo polecam taką odświeżającą. A potem oczywiście te owoce z tej wody zjadamy, nie wyrzucamy.
0: No bo to tak jest, że później możemy z tego zrobić na przykład koktajl. A właśnie jak zrobić taki fajny koktajl truskawkowy?
1: Najprostsza opcja, którą myślę, że wszyscy absolutnie znają i wszystkie dzieci uwielbiają, też prowadzę warsztaty kulinarne dla dzieci, więc często ten koktajl chociażby robimy. Wykorzystujemy jakiś jogurt, kefir, maślanka, do tego właśnie truskawki, do tego banan, to jest wersja zupełnie podstawowa, ale często dorzucamy też na przykład i też polecam dodać masło orzechowe, albo dodać matcha na przykład, albo dodać nasiona chia do tego, albo dodać na przykład płatki do tego owsiane. Jak dodamy właśnie płatki owsiane takiego koktajlu, to taki koktajl spokojnie może nam zastępować takie dobrze zbilansowane śniadanie.
0: Przepysznie się zrobiło. Bardzo dziękuję za te opowieści, bo z takim cudownym truskawkowym smakiem rozpoczęty dzień na pewno będzie udany.
1: Ja również życzę wszystkim wspaniałego dnia.
0: Aneta Łańcuchowska, dietetyczka, była moim i waszym gościem i o truskawkach przepięknie i pysznie nam opowiadała. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.

I to już powolutku koniec naszego bardzo owocowego, przepysznego poranka. Dzisiaj rozmawialiśmy o truskawkach, skąd się biorą, dlaczego są zdrowe i jak można je wykorzystać, by zaprosić je na nasz talerz i by stanowiły nie tylko przepyszne danie, ale także bardzo, bardzo dobry element zbilansowanej naszej diety. A wasze zadanie na dziś? Zjeść choć jedną pyszną truskawkę. Do usłyszenia niebawem. Smacznego truskawkowego dnia wam oczywiście życzymy. I przypominam, że jeżeli wśród naszych słuchaczy, zwłaszcza tych nieco starszych, jest ktoś, kto ma ochotę wybrać się już jutro o godzinie 17 do Teatru Pleciuga w Szczecinie, to proszę do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Spektakl Czy to M? Dedykowany dzieciom powyżej 14 roku życia. Bardzo chętnie zaproszenia na ten spektakl rozdamy w wasze ręce. Do usłyszenia już niebawem. Marta Powałowska, Ania Jończyk. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia, a gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadów huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał. Solidny mąż, co trwały dom

0: nie śpi. Kultura nie śpi. Kultura nie śpi. Kultura nie śpi. Nie śpi. Kultura. Kultura. Kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Cześć! Bardzo się cieszę, że postanowiliście razem ze mną odkryć kolejną tajemnicę związaną z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym. Jesteście gotowi na kolejną dziką przygodę? No to ruszamy! Ogród zoologiczny jest domem dla wielu zwierząt. Jednak czy jest to odpowiednie miejsce dla naszych domowych pupili? Dlaczego chomik, papuga czy kot, które mieszkają na co dzień w naszym towarzystwie, mogą czuć się zagubione spacerując między dzikimi zwierzętami? Dlaczego mimo tego niektóre psy mogą wchodzić do zoo? Bardzo mnie to zainteresowało i postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
4: Czy wolno przyprowadzać swojego psa do zoo?
5: Nie wolno przyprowadzać swojego psa do zoo ani innych zwierząt domowych. Bo na przykład gdy będzie lew, to mogą się pokłócić.
6: Nie można, bo mogą wystraszyć inne zwierzęta. Te dzikie, które mieszkają w zoo.
7: Nie można przyprowadzać swoich domowych zwierząt do zoo, bo zwierzęta...

0: alergię albo mogą się przestraszyć.
1: Nie można ich przyprowadzać też dlatego, że mogą się tam zgubić.
2: Nie można przyprowadzać psów do zoo, no bo na przykład jak jest jakiś basen z orkami, to te orki bardzo niskie dźwięki wydają i pies po prostu może spanikować i szczekać na te orki i może wyrwać się z rąk człowieka i może wskoczyć do basenu z orkami. I to się dla niego źle skończy po prostu.
3: Nie można przyprowadzać zwierząt do zoo, bo mogą spłoszyć inne zwierzęta lub zranić i podrapać inne zwierzęta.
4: Jak mogliśmy usłyszeć od naszych młodych miłośników przyrody, powodów, dla których nie powinniśmy przyprowadzać nie tylko psów, ale i innych domowych pupili do ogrodu zoologicznego, jest całkiem sporo. Posłuchajmy, co na ten temat powie nam ekspert.
5: Większość ogrodów zoologicznych nie zezwala na wchodzenie z psami do ogrodu. Tak samo jest w przypadku warszawskiego zoo. Ze względu na bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt, ale także bezpieczeństwo odwiedzających. Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo. Psy mogą być źródłem stresu dla naszych zwierzaków i niepokoju. I mogą zwierzęta z ogrodów zoologicznych reagować paniką, próbować uciec. To jest dla nich niecodzienna sytuacja, więc tych psów nie można przyprowadzać do ogrodu zoologicznego. Wyjątkiem jest pies asystujący osobie niedowidzącej lub niewidomej. To są psy specjalnie wyszkolone z odpowiednimi certyfikatami i wtedy taki pies wie, jak się ma zachować i on jest jakby niezbędnym towarzyszem swojego pana lub pani. W związku z tym takie psy do zoo wchodzić mogą. Jeśli chodzi o przychodzenie do warszawskiego zoo czy ogrodów zoologicznych w Polsce też z innymi zwierzętami, nie tylko psami, to również jest to niemożliwe. Więc nie można przynieść ani małego pieska w torebce, ani kotka, ani fretki, ani chomika. To są wszystko zwierzęta, które są spoza ogrodu, więc też mogą stanowić źródło różnych chorób, na które wrażliwe są zwierzęta z ogrodu zoologicznego. Jest to bardzo niebezpieczne, a pamiętajmy, że w warszawskim zoo i w ogrodach zoologicznych w Polsce żyją zagrożone wyginięciem gatunki i musimy specjalnie o nie dbać. W związku z tym żadne zwierzęta, oprócz tych psów asystujących, nie mogą być wprowadzane do warszawskiego zoo i do polskich ogrodów zoologicznych. Zastanówmy się w ogóle, po co przychodzić ze swoim zwierzakiem do ogrodu zoologicznego, jak w zasadzie naszym celem zwiedzających jest to, żeby przyjść do zoo, pooglądać dzikie zwierzęta, a dla naszego zwierzaka nie jest to jakaś wielka atrakcja, a w zasadzie może się bardziej męczyć, więc mając też na uwadze dobro naszego zwierzaka, warto go nie zabierać do ogrodu zoologicznego. Kolejnym takim argumentem, dlaczego nie przyprowadzać naszych pupili do ogrodów zoologicznych, jest na pewno to, że każdy zwierzak jest przyzwyczajony do określonych zapachów i taki niecodzienny zapach na przykład żubra albo słonia dla naszego pupila może być niepokojący i wcale nie będzie przyjemnie takiemu zwierzakowi, naszemu pupilowi. I tak samo to działa w drugą stronę. Zwierzęta, dzikie zwierzęta w ogrodach zoologicznych również nie są przyzwyczajone do zapachów naszych domowych pupili. W związku z tym też są dodatkowo narażane na stres, czego oczywiście chcemy im oszczędzić. Na pewno musimy pamiętać jeszcze o tym, że takie mniejsze nasze zwierzaki, pupile domowe jak jakieś króliki albo chomiki, świnki morskie, jak przyprowadzimy takie zwierzę do zoo, nawet w sekrecie gdzieś w torebce schowane czy w plecaku, to takie zwierzę może uciec. I wtedy może się tak schować w jakieś krzaki, że go już nie znajdziemy. A jeszcze jakby wszedł na teren takiego dzikiego zwierzaka, to tam też różne rzeczy mogą się dziać, więc dla bezpieczeństwa naszych pupili nie przyprowadzajmy ich do ogrodów zoologicznych. Ważne jest również to, żeby do zoo nie przyprowadzać takich naszych egzotycznych pupili, typu właśnie papugi albo jakieś gady, jaszczurka, wąż, bo wiadomo, takie zwierzaki też mieszkają w warszawskim zoo. Natomiast jak nasz pupil zobaczy swojego kolegę, koleżankę, to może

0: się jeszcze zakochać, więc to jest kolejny argument za tym, żeby nie przyprowadzać swoich pupili do ogrodu zoologicznego. A mówiąc już tak zupełnie poważnie, to pamiętajmy o tym, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych to dzikie zwierzęta, które mają jak najmniejszy kontakt z człowiekiem. Dbamy bardzo o to, żeby miały tą swoją dziką przestrzeń mimo warunków właśnie ogrodu zoologicznego. A nasze pupile to są zwierzaki, które są z nami na co dzień, więc no to zachowanie też jest zupełnie inne. Więc pamiętajmy też również o tym ważnym aspekcie.
1: Za nami kolejna rozwiązana zagadka dotycząca miejskiego ogrodu zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Panda wielka to niedźwiedź, a panda mała jest jedynym żyjącym przedstawicielem pandkowatych. To, co je łączy, to bambus. Jest bardzo podobna do szopa pracza, nawet z wyglądu.
3: Witam serdecznie, Marta Kawalec przed mikrofonem, a to audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Zapraszam na spotkanie z moim gościem, a jest nią pani Klaudia Nadolna. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Pani Klaudio, zanim rozpoczniemy rozmowę o naszym bohaterze dzisiejszej audycji, powiedzmy może trochę o tym, kim pani jest i co pani robi w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
2: Jestem wolontariuszką od kilku lat. Na początku skupiałam się tylko na stronie marketingowej, na prowadzeniu fanpage'a wolontariusza warszawskiego zoo. Później zaczęłam wchodzić również w wydarzenia edukujące, organizowane razem z innymi wolontariuszami i naszą koordynatorką wolontariatu. W momencie, kiedy postanowiliśmy zgłosić do projektu budżetu obywatelskiego Ptasi Punkt Przyjęć, zainteresowałam się również ptasim azylem i ptakami naszymi tutaj rodzimymi. Tam również prowadzę ich profil Ptasi Azyl w Warszawskim Zoo oraz w środku pomagam w trakcie na przykład karmienia czy sprzątania gołębi. Przenosimy również ptaki z budki ochrony do budki ptasiego azylu. Tam ptaki trafiają zanoszone przez ludzi, którzy znaleźli je w parkach, znaleźli je u siebie na balkonie.
3: Jakieś chore?
2: Tak, albo chore. Przede wszystkim chore, bo to jest ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich.
3: A co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszem warszawskiego ogrodu zoologicznego?
2: Wystarczy wejść na naszą stronę ogrodu i w zakładce wolontariat jest podany formularz, który należy wypełnić i wysłać na adres mailowy.
3: Tam jest tylko jeden haczyk, bo trzeba być osobą pełnoletnią.
2: Oczywiście, tak. Mhm.

0: tak, niestety trzeba mieć ukończone 18 lat.
1: No, ale już po tym czasie, jak już ktoś bardzo, bardzo chce, to może oczywiście wstąpić w szeregi wolontariuszy Ogrodu Zoologicznego i pomagać, tak? Bo dokładnie, to jest przede wszystkim praca, która polega na pomaganiu zwierzętom albo opiekunom tych zwierząt.
0: I edukowaniu.
1: No dobrze, to w takim razie, skoro już wiemy, kim jest wolontariusz i co robi, no to pani jako wolontariuszka powiedziała mi przed audycją, że często spotyka się pani z pandą rudą, a to jest taki skubaniec, że jego naprawdę bardzo ciężko dostrzec. Zwykle jak się gdzieś tam biegnie między akwarium a nosorożcami, to po lewej stronie jest takie duże drzewo z taką jakby wyspą, taki duży wybieg i tam ta pandka ruda gdzieś tam przemyka pomiędzy roślinami, pomiędzy liściami i no dzięki temu, że jest ruda, to jeszcze łatwo ją dostrzec, ale poza tym to jest bardzo szybka.
0: Tak, ona zazwyczaj w górnych koronach drzew siedzi wysoko. Są aktywne głównie wieczorem, nocą i nad ranem. Schodzą tylko zjeść tak naprawdę i czasami przemaszerować się po wybiegu.
1: Czyli jedzą na ziemi, już tak, nie wchodzą z jedzeniem na górę, na drzewo.
0: Minimalnie.
1: A co jedzą, wiadomo?
0: Głównie w naturze jedzą bambusy, to jest ich ulubiony przysmak, natomiast u nas dostają również owoce, ogólnie zróżnicowaną dietę.
1: Czyli takie raczej roślinożerne.
0: Roślinożerne, tak. Mhm.
1: Tak jak i te pandy wielkie, biało-czarne, te takie tradycyjne, duże, jak myślimy o tej pandzie, to tej dużej myślimy, prawda? A to jest taka mała pandka.
0: Tak, i nawet należą do innych rodzin i to, co je łączy, to bambus. Że lubią jeść bambusa.
1: I nazwa.
0: No i nazwa. Wcześniej to była panda mała, teraz, żeby to nie łączyć, to jest pandka ruda.
1: No tak, bo tamta była duża, to jest mała, to żeby nie myliło się komuś, tak? Bo jak panda duża ma małą pandę, to żeby się nie pomyliła z małą pandą, która jest już duża.
0: Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że panda wielka to niedźwiedź, a panda mała jest jedynym żyjącym przedstawicielem pandkowatych.
1: Ale jest niegroźna.
0: Jest niegroźna, ale jest małym drapieżnikiem.
1: Czyli jednak ma pewnie mocne, ostre pazury.
0: Dokładnie.
1: Mhm. A pani często udaje się ją przyuważyć gdzieś tam w roślinności?
0: Zdarzało się często, tak. Jak spacerowałam od willi Żabińskich na główną dróżkę.
1: Mhm. I ona tam wtedy co robiła?
0: Raz udało mi się trafić na karmienie. To był fenomenalny widok. Nie mogłam się w ogóle oderwać, tylko stałam i patrzyłam, bo one są takie puchate. Mają tę sierść nawet na łapkach i tak ostrożnie chodzą, to wygląda jakby ostrożnie chodziły i opierały się łapkami na opiekunce i brały jedzenie z jej ręki.
1: Czyli to był taki wyjątkowy czas, że opiekunka ją karmiła, czy tak jest zazwyczaj, że...
0: Tak jest zazwyczaj.
1: Że opiekunka karmi ją z ręki?
0: Podaje, tak.
1: Mhm. I ona tak bierze i wkłada do pyszczka.
0: Odchodzi kawałek, wkłada i wraca.
1: Aha, czyli trochę jest oswojona.
0: Można tak powiedzieć.
1: Kiedy takie pandy są na wolności, no to one sobie same te pożywienie muszą zdobyć. Tutaj jest im podawane, czyli tam jest jakieś wejście do tego wybiegu, tak żeby można było tam do niej podejść bliżej.
0: Tak.
1: Mhm. Ona je trochę jak taki szop pracz, tak dwoma łapkami trzyma jedzenie, czy tak, inny sposób ma jedzenie?
0: Tak, właśnie w ten sposób, dlatego jest bardzo podobna do szopa pracza, nawet z wyglądu tej ich maski na buźkach na przykład.
1: Jak one sobie żyją na wolności? Czy coś wiemy na ten temat?
0: One tam również siedzą głównie na drzewach, schodzą tylko na polowanie, żeby zjeść, tak jak i u nas. Ale na przykład w przypadku zagrożenia potrafi stanąć na tylnych łapach, parskać i szczekać lub syczeć.
1: Ojej, takie dziwne odgłosy wydaje.
0: Tak, tak. Mhm. Nie słyszałam nigdy, ale takie wydaje.
1: Kiedy oglądamy pandę rudą, to najczęściej powinniśmy chyba tak bardziej do góry patrzeć, bo raczej na dole to jej tam nie znajdziemy.
0: Dokładnie. Choć czasami może zaskoczyć.
1: A jakie ma zwyczaje panda ruda?
0: One głównie są na tych drzewach, bo tam śpią, tam jedzą i tam chowają się przed drapieżnikami. I to jest ich zwyczaj właśnie. Najważniejsze.
1: Chowanie się. Odpoczynek pewnie też na tych gałęziach drzew.
0: Tak, bo pandki małe to są samotnicy i one w naturze raczej nie występują w parach. Rzadko się to zdarza. Mhm. W zoo mają taką możliwość.
1: Mhm. A tutaj ile ich jest?
0: Dwie. Obecnie mamy dwie pandki.
1: A mi się wydawało, że jest jedna.
0: O właśnie, druga się pewnie skrywała.
1: Czyli trzeba jednak trochę dłużej tam postać. Jak już się jedną zobaczy, to jest szansa, że może gdzieś i druga wyjdzie.
0: Dokładnie. Mamy Pabu, samca i Nanu, młodszą od niego, samiczkę.
1: I one sobie żyją jak rodzina, tak?
0: W parze, tak. Mhm. Są podobno bardzo zgodną parą.

0: czy mają młode, czy będą miały, albo miały już?
1: Nie mają, nie miały, ale gdyby miały, to to by było duże szczęście, bo podobno rozmnażanie pand małych, pandek czerwonych nie należy do najłatwiejszych zadań. A jest to gatunek zagrożony, no to tym bardziej byłoby to fajne, gdyby się udało.
0: No bo to jest też taka misja ogrodów zoologicznych, żeby podtrzymywać te gatunki, które żyją na wolności i pomagać im w rozmnażaniu się, tak? Czyli
1: dokładnie,
0: gdyby się udało taką małą pandkę pozyskać, to byłoby duże szczęście dla ogrodów zoologicznego.
1: Oj, bardzo.
0: A powiedzmy w takim razie trochę o wyglądzie pand rudych, tak jak pani powiedziała, pand czerwonych, no zwanych też pandami małymi. Dużo tych nazw mają, ale chodzi o jednego ssaka, tak?
1: Tak. One mają brudo-bursztynowe futro i mają takie pierścienie na ogonkach i taki biały rysunek na twarzy. Właśnie jak szop pracz, takie przy oczach. Natomiast nawet jeśli chcielibyśmy rozróżnić nasze pandy z warszawskiego zoo, no to Nanu ma taki jaśniejszy pyszczek. Natomiast Pabu ma ciemniejszy i ma taką bardziej rudą, wpadającą w kolor pomarańczowy sierść. Więc one się potrafią też różnić.
0: Czyli też mają trochę takich indywidualnych cech.
1: Dokładnie.
0: A jak one na co dzień się zachowują? Są takie raczej spokojne? Czy coś tam robią też ciekawego?
1: Nie, są bardzo spokojne.
0: Bawią się?
1: Mają zawieszki z zabawkami, ale nie widziałam nigdy, żeby się bawiły.
0: Raczej tak tam sobie gdzieś w koronach drzew buszują,
1: tak,
0: pewnie.
1: No chyba, że właśnie mają ten nocny tryb życia, więc pewnie w nocy się bawią.
0: A, czyli jakbyśmy tam przyszli już tak pod wieczór, to może jest szansa, że coś tam będą się budzić, czy raczej tylko w nocy będą raczej aktywne?
1: Nie, jest szansa jeszcze wieczorem i wczesnym rankiem.
0: A czy ich zwyczaje na wolności różnią się od tych, które możemy zauważyć w warszawskim zoo?
1: Nie.
0: Czyli też są takie spokojne?
1: One są spokojne, tak. Mhm.
0: A gdzie żyją na wolności?
1: Żyją naturalnie w Azji, w górskich lasach.
0: A, czyli też tak jak pandy,
1: tak,
0: te duże.
1: Tylko, że zostało odkryte 50 lat przed pandą wielką, więc one wcześniej zostały odkryte.
0: Niesamowite, takie małe, a wcześniej odkryte niż te duże, biało-czarne niedźwiadki.
1: Dokładnie.
0: A co jeszcze warto wiedzieć o pandach rudych?
1: Na przykład mają szósty palec.
0: O, tak. A po co im ten szósty palec?
1: Żeby chwytać pokarm i poruszać się po drzewach.
0: Czyli to są bardziej zwinne.
1: No mają taki niezgrabny ten chód przez to. Bo one mają to w stopach i to jest wtedy zmodyfikowana kość nadgarstka. Ona działa wtedy jak kciuk.
0: Czyli mają takie jakby palce z każdej strony dłoni, tak?
1: Tak.
0: Że tutaj mamy my i na dole po prostu jeszcze jeden palec.
1: Tak.
0: On jest też taki duży, czy trochę mniejszy?
1: On jest mniejszy.
0: I też jest owłosiony?
1: Ogólnie on ma futro na całych łapach.
0: Mhm.
1: Jeszcze fajnie by było zaobserwować, jak się myją, bo podobno robią to tak jak nasze koty.
0: O!
1: Tak, że tak by
0: języczkiem.
1: Wyglądają. Tak, łapka, najpierw ogon. Dokładnie.
0: No tak, czyli trochę jednak z szopa pracza, trochę z pandy, trochę z kota i tak nam powstała panda ruda.
1: Dokładnie. Są zagrożone wyginięciem, bo kłusownictwo doprowadza do znacznego spadku. Wycinanie lasów również. Również to powoduje. Ze względu na swoje obarwienie w sierści, w Chinach na przykład nazywane są ognistymi lisami.
0: Ładnie.
1: Ładnie, bardzo ładnie. Ale są ogólnie mało, w życiu są mało aktywne, dlatego że mają bardzo niskokaloryczną dietę.
0: Te owoce i warzywa jednak dają im aż tyle energii, tak?
1: Tak. I nawet nie potrzebują tyle energii.
0: Dużo drapieżników poluje na nich?
1: Na pewno, ale na całe szczęście siedzą w tych drzewach.
0: No tak. I wtedy nie każdy tam będzie mógł się wdrapać, żeby je złapać.
1: Tak, mają przewagę. Na pewno można ją zobaczyć w kulturze, na przykład w filmie dla dzieci w bajce. To nie wy panda i tam mamy właśnie pandę czerwoną.
0: No jest jeszcze też taka piosenka o pandach rudych zagrożonych wyginięciem, także trochę przedostały się jednak do tej popkultury.
1: Dokładnie, to pewnie przez ich wygląd.
0: No i może ta nazwa, która jest trochę myląca, a jednocześnie zapada w pamięć.
1: Dokładnie.
0: No, ale te ogniste lisy to też w sumie dobra nazwa dla nich. No dobrze, w takim razie przechodzimy sobie alejkami warszawskiego ogrodu zoologicznego. Tam prawdopodobnie możemy też spotkać i panią. To pani najczęściej jest w tym ptasim azylu. Proszę nam opowiedzieć, co tam pani robi jeszcze?
1: Ptasi azyl to, tak jak już wspomniałam, ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich. Tam przywożone są ptaki znalezione, ptaki chore, pisklaki, które spadły z drzewa.
0: A to takie wrony, wróble, czy jakieś bardziej nietypowe zwierzęta, takie, które raczej rzadko można spotkać?
1: Od gołębi, po wrony, po wróble, przez łabędzie, bociany.
0: Bociany nawet?
1: Tak. Ostatnio mieliśmy bociany malutkie.
0: Spadły z gniazda pewnie.
1: No to już były takie starsze.

0: Ale da się im jakoś pomóc? Czy dużo ptaków, które trafia do ptasiego azylu, wylatuje stamtąd, że tak powiem, zdrowe?
1: Bardzo dużo wylatuje. Ale oczywiście są i takie przypadki, gdzie niestety nie da się już pomóc, albo mimo prób nie uda się.
0: Mhm. Czy to są najczęściej jakieś urazy skrzydeł albo nóg, czy jakieś choroby?
1: Są to choroby, są to właśnie urazy skrzydeł po upadku, urazy skrzydeł po zderzeniu się z szybą. Są też ataki innych ptaków, porzucone przez rodziców, albo rodzicom coś się stało i zostały same, albo koty napadły na ptaszki.
0: Czyli wtedy państwo odbierają takiego ptaka od osób, które przynoszą je do ptasiego azylu, zanoszą do weterynarza, który tam w warszawskim ogrodzie zoologicznym pomaga im tak na bieżąco?
1: Tak, a ten weterynarz jest obecny w ptasim azylu.
0: I później one zostają też na jakąś rehabilitację?
1: Zależy od przypadku, ale większość zostaje, bo zostaje albo na tak zwane zdziczenie, żeby połączyć je z tym samym gatunkiem, żeby sobie polatały. Albo właśnie zostaje na rehabilitację, na wolę rehabilitacyjną, albo pod jeszcze obserwacją, następnie jest wypuszczana.
0: One nie boją się później wylecieć, bo myślę, że tam w tym ptasim azylu jest im dobrze, bo mają jedzenie, mają ciepełko, czy chcą wylecieć na wolność?
1: Na pewno jest im dobrze, ale to jednak ptaki dzikie. Mhm. One chcą być na wolności, one też się stresują człowiekiem, one też się boją, więc na pewno chcą wrócić do swojego naturalnego środowiska.
0: A co z tymi bocianami, które do państwa przyjechały niedawno?
1: Są obecnie pod obserwacją.
0: A coś im się stało? Czy mają jakieś urazy?
1: Nie wiem, co zdecydował weterynarz.
0: Tam jakie ma pani jeszcze obowiązki w tym ptasim azylu? Co jeszcze pani tam musi robić?
1: Kiedyś przez ponad godzinę kroiłam kilka kilogramów marchewek. Niefajne doświadczenie, bo później plecy tak bolały.
0: No tak, ale zwierzęta potrzebują tej marchewki, tak?
1: Oj tak, tak. Mhm. Karmiłam też ręcznie gołębia, bo nie popierał sam pokarmu.
0: Buteleczką?
1: Nie, ziarnami, bo to był akurat taki większy już ptaszek. Sprzątałam też woliery gołębi, bo to głównie przy tym, bo bardzo dużo mamy gołębi, wbrew temu, co się mówi, naprawdę mamy dużo tych gołębi u siebie i można je do nas przynosić. To są takie główne, no z racji tego, że prowadzę jeszcze ten profil, to często robię te zdjęcia tym ptakom wszystkim, które tam przyjeżdżają.
0: A po co?
1: Na profil.
0: A, tak, żeby przedstawić
1: posty, posty edukacyjne, w których mówimy o tym, jak pomagać ptakom znalezionym, albo opowiadamy o danym gatunku i wtedy do posta wrzucamy zdjęcie ptaka z naszego azylu.
0: Ma pani tam swojego ptasiego przyjaciela?
1: Na całe szczęście żaden nie jest na tyle długo, żeby nim został.
0: A, czyli to jest raczej taka szybka sprawa, wyleczyć i wylecieć.
1: Tak, albo wychować, no bo jak są pisklaki, to wychować. Ludzie często też przynoszą podloty, natomiast to my to nazywamy porywaniem, bo są porywane od rodziców. Każdy chce dobrze, zobaczy malutkiego ptaszka, chce mu pomóc, nie widać nigdzie rodzica, a tak naprawdę ci rodzice obserwują je z góry i jeśli ptak jest zdrowy i nic mu nie dolega, no to jednak powinien zostać przy rodzicach, bo nawet jeśli jesteśmy najlepszymi opiekunami, nawet jeśli mamy najlepszych opiekunów, to nikt nie będzie tak dobry jak rodzice.
0: No ale zdarza się na przykład, że taki bocian będzie uczył się latać i wyleci z gniazda. Czy takiego bociana lepiej przynieść, czy lepiej zostawić?
1: Zostawić.
0: Czyli on będzie jeszcze w stanie jakoś tam wrócić na to gniazdo, czy nauczyć się latać?
1: One wszystkie się uczą latać w pewnym momencie. I gdyby tak wszystkie zabierać, to w ogóle by żaden nie wyrósł przy rodzicach. One jak wychodzą z gniazda i uczą się latać, to są pod obserwacją rodzica. Aha. Rodzic je dokarmia na ziemi i uczy.
0: Czy do ptasiego azylu, jak sama nazwa wskazuje, trafiają tylko ptaki, czy można też przynieść jakieś inne zwierzęta i też państwo im pomogą?
1: Tylko ptaki. Mhm. Tam mamy woliery, tam mamy ptaki.
0: A jakie ciekawostki dowiedziała się pani podczas pracy w ptasim azylu?
1: Nauczyłam się rozróżniać wróble od mazurka. A to było, to naprawdę zdziwiłam się, kiedy się dowiedziałam, że źle nazywam je.
0: Czyli te ptaki, które widzimy na co dzień, to mogą nie być wróble?
1: Tak.
0: A czym się różni wróbel od mazurka?
1: Wyglądem, masą ciała. Ja to rozróżniam masą ciała.
0: Aha, że jest trochę cięższy.
1: Wróbelek, tak. Jeśli chodzi o ten ptasi azyl, to bardzo zachęcam do pomagania ptakom, bo wielokrotnie widziałam sama, że ludzie omijali, zwłaszcza gołębie często są omijane. Często nikt się nimi nie zainteresuje, a warto, czasami wystarczy rozplątać nóżkę, jeśli widać, że jest linka na niej zaplątana.
0: No to jest chyba też kwestia tego, tak jak pani mówiła, że czy lepiej pomóc takiemu podlotowi, czy lepiej nie pomagać ptaku, który jest zraniony. No bo tutaj czasami możemy przedobrzyć, a czasami możemy nie udzielić pomocy.
1: Tak, ale lepiej jednak przedobrzyć, jeśli już mamy taki wybór. Jeśli naprawdę nie jesteśmy pewni, to lepiej przedobrzyć.

0: dobrze ci niż zostawić na śmierć takiego ptaszka. I ważne jest to, żeby nie dokarmiać ptaków chlebem.
1: A
0: niestety
1: właśnie.
0: Jest to powszechne, zwłaszcza kaczki, zwłaszcza gołębie. Nie wolno ziarnami, jeśli już.
1: Czy takie ptaki trafiają wtedy do państwa, które są karmione chlebem, czy one po prostu krócej żyją?
0: Zależy. One powodują, taki chleb powoduje u nich problemy żołądkowe, w przewodach pokarmowych problemy. Ptaków, na przykład kaczek, tych takich wodnych, po jedzeniu chleba może u nich wystąpić tak zwane anielskie skrzydło. I to są wtedy problemy żołądkowe właśnie. I wtedy taki ptak często trafia do nas również.
1: Można mu pomóc wtedy?
0: Tak, oczywiście.
1: Musi po prostu przejść na jakąś tam dietę, tak? I jest szansa, że pomoże się wtedy.
0: Jest szansa, tak.
1: No, myślę, że tutaj też duży problem stanowi obawa ludzi przed pomaganiem ptakom, bo może boją się, że ich dziobnie, dziabnie, czy drapnie pazurem i może to być niebezpieczne.
0: Oczywiście, takie odławianie ptaka może być niebezpieczne. Można użyć do tego chociażby koca czy kartonu, ale jeśli naprawdę obawiamy się tego, to można zadzwonić po Straż Miejską. Straż Miejska przyjedzie, odłowi ptaka i zawiezie do naszego azylu. Dokładnie ekopatrol.
1: Czyli warto pomagać.
0: Warto, oczywiście.
1: To w takim razie życzymy dużo powodzenia w tej wolontariackiej pracy w ogrodzie zoologicznym, bo pewnie przynosi bardzo dużo przyjemności i zadowolenia.
0: Tak, tak. Zwłaszcza dla mnie wolontariat tam to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy. Mogę tam spędzać każdy mój prywatny czas, więc satysfakcja bardzo duża. Zwłaszcza kiedy taki ptaszek odlatuje.
1: A pamięta pani taką wyjątkową historię, która do dziś towarzyszy pani?
0: Ja piszę tych historii tygodniowo sporo, więc nie zapamiętuję ich wszystkich. Jest jedna, bo sama uratowałam jednego ptaszka. U siebie pod blokiem znalazłam jeżyka właśnie w okresie letnim. Teraz te jeżyki przylatują do nas i bardzo dużo ich trafia do azylu. I pamiętam, że bardzo byłam zaangażowana w to. Wypisywałam do opiekunów tam, czy wiadomo, co się stało, bo to był wieczór. Okazało się, że ptaszek był bardzo dobrze odżywiony. Jedynie co, to miał niedowład nóżek, ale dostał odpowiednie leki. Od początku do końca śledziłam to i odleciał do siebie. To była taka historia, którą zapamiętam sama na zawsze.
1: No, uratowała pani jeżyka, dzięki temu pewnie bardzo wiele osób przed ukąszeniem komarów, bo jeżyki żywią się komarami,
0: tak.
1: Więc to bardzo dobra wiadomość.
0: Dokładnie, poza tym to królowie lotów, więc szkoda nie mieć ich do podziwiania.
1: A jak wygląda jeżyk? On jest taki smukły?
0: Tak, on jest smukły, prawie że czarny, ale jest bardzo, bardzo, bardzo szybki.
1: No dobrze, to w takim razie myślę, że zachęciliśmy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby pomagać zwierzętom, żeby być wrażliwym na ich los, bo to jest jednak bardzo ważne, abyśmy my, jako ludzie, mogli pomagać tym zwierzętom, które są słabsze i wspierać ich w tym, jeśli tylko wymagają takiej pomocy, to jej udzielić.
0: Dokładnie.
1: Zapraszamy w takim razie do pomagania w Ptasim Azylu, do tego, aby zostać wolontariuszem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, no i żeby przede wszystkim obserwować, interesować się zwierzętami i pomagać im, jak tylko jest to możliwe.
0: Ja również bardzo zachęcam do pomocy.
1: No i dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Klaudia Nadolna z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, wolontariuszka.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejną audycję Dzieciaki Kochają Zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

czas. Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

0: niewolnie.
1: Kiedyś chciałem się umówić z konsulą.
2: No, no.
1: Ale mi odmówiła.
2: Co ty?

0: że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest.
1: Dziękuję.

umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne bez jedzenie.

0: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja. Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dajia hao. 5月周末时, 你们喜欢做什么? Cześć wszystkim. Co lubicie robić podczas majówki? Na ostatniej lekcji mówiliśmy sobie, co lubimy robić podczas właśnie tego weekendu majowego. 我喜欢休息. Ja lubię odpoczywać. 你喜欢踢足球. Ty lubisz grać w piłkę nożną. 妹妹喜欢玩. Moja młodsza siostra lubi się bawić. Za to 姐姐喜欢看书. Moja starsza siostra lubi czytać książki. 你们呢? A wy? Weekend majowy już za nami, więc chciałabym, żebyśmy poznali dzisiaj nazwy pór roku i co możemy robić podczas wiosny, lata, jesieni i zimy. Ale dziś skupimy się na tej pierwszej. Wiośnie. Chuntian. Wiosna. Chuntian. Xiatian. Lato. Xiatian. Chuntian. Jesień. Chuntian. Dungtian. Zima. Dungtian. Chuntian shi. 我们可以做什么? Co możemy robić wiosną? 可以. Można. Móc. 可以. 春天时我们可以散步. Wiosną możemy spacerować. 散步. Spacerować. 春天时我们可以骑车. Wiosną możemy jeździć na rowerze.

0: I czy jeździć na rowerze?
1: 春天时我们可以听鸟.
0: Wiosną możemy słuchać ptaków.
1: 听鸟.
0: Słuchać ptaków.
1: 春天时我们可以养花.
0: Wiosną możemy sadzić kwiatki.
1: 养花.
0: Sadzić kwiaty. Powtórzmy na koniec moje ulubione wiosenne czynności.
1: 散步.
0: Spacerować.
1: 散步.
0: 骑车. Jeździć na rowerze.
1: 骑车.
0: 听鸟. Słuchać ptaków.
1: 听鸟.
0: 养花. Sadzić kwiaty.
1: 养花. 春天时,
0: 你们喜欢做什么? A co wy najbardziej lubicie robić wiosną?
1: 春天时, 你们喜欢做什么?
0: 谢谢大家.
1: 再见.
0: Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Nimen hao, nimen shi xue sheng ma. Witajcie, czy jesteście uczniami? Nimen hao, nimen shi xue sheng ma. Jak odpowiemy na to pytanie? Ponieważ uczymy się razem chińskiego, to odpowiemy twierdząco. My jesteśmy uczniami. 我们是学生

Ale jak odpowiedzieć, jeżeli byśmy nimi nie byli? 你们是学生吗? 你们是学生吗? 我们不是学生. 我们不是学生. Słyszycie różnicę? Przed czasownikiem 是, które oznacza być, dodałam słówko 不, co sprawiło, że zdanie stało się przeczące. 不, nie. 她是妈妈吗? 她是妈妈吗? Czy ona jest mamą? 她是妈妈吗? 她不是妈妈. 她是奶奶. Ona nie jest mamą. Ona jest babcią. 她不是妈妈. 她是奶奶. Znamy już doskonale czasownik 是, czyli być, oraz słówko nie. 不. Z tą wiedzą możemy poznać kolejny sposób zadawania pytań przez zaprzeczenie. 她是不是老师? 她是不是老师? Czy on jest, czy nie jest nauczycielem? 她是不是老师? On jest nauczycielem. 她是老师. 她是老师. A jak odpowiemy, jeśli nim nie jest? Dodając 不 przed czasownikiem. 她不是老师. 她不是老师. 谢谢大家. 再见. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Ni men hao. Cześć kochani. Czy po naszej ostatniej lekcji przywitaliście się ze swoją rodziną po chińsku? Mama, baba. Ni men hao. Cześć mamo i tato. Ni hao dziedzie. Ni hao meimei. Tak przywitamy się z naszą starszą i młodszą siostrą. A teraz trudniejsze zadanie. Jak przywitamy się wieczorem z naszym starszym bratem? Podpowiem wam. Wieczór. Wanshang. Starszy brat.
2: Gege.
1: Wanshang hao, gege. Wanshang hao. Dobry wieczór, starszy bracie. Zaoshang hao, didi. Zaoshang hao. O jakiej porze dnia i z kim przywitam się w ten sposób? Zaoshang hao, didi. Zaoshang hao. Tak jest. Rano z naszym młodszym bratem. Witajcie swoich bliskich najczęściej jak tylko możecie. O każdej porze dnia. W ten sposób zapamiętanie powitań i członków waszej rodziny po chińsku będzie proste jak bułka z masłem. Na pewno wiele z was ma w domu jakieś zwierzątko. Nauczymy się dzisiaj, jak zawołać nasze domowe zwierzątko po chińsku. Na pewno ktoś z was ma na przykład, pieska? Gou. Gou. Pies. A czy są z nami jacyś właściciele kotów? Mao. Mao. Kot. Nie uważacie, że gou brzmi jak hał? Szczeknięcie. A mao jak kocie miau. Myślę, że to skojarzenie pozwoli łatwiej wam zapamiętać te dwa słówka. A jakie zwierzę kojarzy się wam z Chinami? Bo mi na przykład xiongmao. Xiongmao. Zgadnijcie, co to takiego. Panda. A to dlatego, że w naturalnym środowisku pandy mieszkają tylko na terytorium Chin. Dlatego przez Chińczyków są uważane za skarb narodowy. Xie xie dadzia. Zai jian.

0: kłoń się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

do stóp.

0: katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie...
0: Od lat dręczy mnie, ale co mi tam?
1: Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: ale już.
1: Nie, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
2: Nie.
3: To najlepszy urodzinowy prezent.
2: To znaczy?
3: Że mogę się tobą opiekować.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

niedaleko cieśniny złych przeżyć, a przy lądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: Latający holender, to ja. Mnie nie straszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, nalejcie wina.
0: Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie. Kiedy ją

latający Holender, to ja! Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy do Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender, to ja! Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy do Mary, a ta

0: Nowy Targ, moje miasto.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. I stąd światło? Właśnie stąd.
1: Jadę z tatą na wycieczkę.

Zapraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wy?

dostałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie. Ja

0: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: Nową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja.
3: Jak będę duży, jak będę duża...
4: Czasami jesteśmy bardzo skłonni do ryzyka. To się będzie łączyło z pewnym bardzo ciekawym zawodem. Całkiem przypadkowo trafiliśmy na panów instruktorów survivalu. Proszę się przedstawić.
5: Przemysław Płoskonka
6: i Sergiusz Borecki.
7: Na czym polega panów zawód i pasja?
5: No przede wszystkim staramy się zachęcać ludzi, dzieci, młodzież do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzali na świeżym powietrzu, w tym w lesie. No i żeby w tym lesie spędzać ten czas, no to trzeba mieć jakieś podstawowe wiadomości. No i nasza praca, zawód, hobby bym powiedział, polega właśnie na przekazywaniu takich podstawowych informacji, a także już w miarę zaawansowania pokazywaniu różnych możliwości spędzania czasu wolnego na łonie natury.
7: A co to jest ten survival?
6: Z jednej strony trudne, a z drugiej strony bardzo łatwe pytanie, bo możemy powiedzieć, że survival to po prostu sztuka przetrwania. Ale gdybyśmy tak myśleli, to właściwie ten survival to jest tylko wtedy, kiedy są trudne sytuacje i kiedy jest bardzo ciężko i właściwie walczymy o to przetrwanie. Natomiast my, tak jak kolega wcześniej powiedział, zajmujemy się przede wszystkim edukacją. I dla nas survival jest tak naprawdę narzędziem do tego, żeby edukować ludzi na temat bezpieczeństwa i zaradności w życiu, której chyba dzisiaj nam bardzo brakuje.
4: Czyli panowie trochę kuszą los i szukają trudnych sytuacji w życiu?
5: Ale rzeczywiście, że nie. Wręcz odwrotnie, my ich unikamy. I ta wiedza survivalowa ułatwia unikanie właśnie trudnych sytuacji.
7: A czy taka sztuka survivalu jest potrzebna tylko w lesie?
6: Absolutnie nie. I fajnie, że takie pytanie zostało zadane, dlatego że często nam się kojarzy, że survival to jest właśnie jakaś awaryjna sytuacja na bezludnej wyspie, rozbitkowie i tym podobne rzeczy. Natomiast okazuje się, że taka sztuka zaradności, sztuka survivalu przydaje się nam nawet w domu. Może się nam przydać na ulicy, w sklepie, czyli w każdej sytuacji, w której możemy się znaleźć tak niezbyt komfortowo, może czegoś zabraknąć, możemy się czuć bardzo nieswojo. Wtedy się okazuje, że to, co kojarzymy z survivalem, jest bardzo przydatne. Oczywiście w lesie też, jak najbardziej, kiedy się zdarzy nam trudna sytuacja, zabłądzimy chociażby, albo może, nie wiem, złamiemy nogę, też przydają się te wszystkie umiejętności związane z survivalem, ale nie należy tego kojarzyć jednoznacznie naprawdę z jakąś wielką awarią, z wielką katastrofą.
4: No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czego panowie uczą swoich podopiecznych.
5: No przede wszystkim uczymy szacunku do przyrody, dlatego że wchodząc do lasu musimy wiedzieć, że jesteśmy gośćmi na łonie tej przyrody. Uczymy pewnych elementów od terenoznawstwa, uczymy elementów budowania jakichś prostych schronień, czy też biwakowania na łonie tego przyrody, ale uczymy też rozpoznawania roślin, drzew i generalnie zachęcamy do takiej wiedzy uniwersalnej, takiej nazywamy to multiwiedzą, która pozwala tak naprawdę na taką codzienną zapobiegliwość, bo to nie tylko las, to jest tylko pretekstem do pewnych działań, bo wiedza ma się łączyć z doświadczeniem. Wtedy, kiedy wiedza jest tylko teoretyczna z książek, tak naprawdę ona niewiele znaczy. My uczymy i dajemy szansę również doświadczać.
7: Jakie narzędzia są potrzebne, żeby właśnie przetrwać na takim survivalu?
6: Najważniejsze z narzędzi, co może wydawać się trochę dziwne, ale najważniejsze z narzędzi, które jest nam potrzebne, to wcale nie coś, co zabieramy ze sobą, ale coś, co mamy w sobie, czyli po prostu rozum. Przede wszystkim uczymy myśleć strategicznie, myśleć bardzo praktycznie. I nasz mózg to jest podstawowe narzędzie, którego powinniśmy używać, dlatego że jeśli potrafimy w ten sposób myśleć, to jesteśmy w stanie wyprodukować sobie podstawowe narzędzia, które są nam potrzebne w danej sytuacji. Ale oczywiście z zapobiegliwości, tak jak mówił kolega Przemek, czasem mamy ze sobą różne jakieś podstawowe narzędzia i w tych podstawowych zawsze się znajdzie nóż, być może kawałek sznurka, no i jakieś źródło ognia. To są te rzeczy, które staramy się mieć ze sobą zawsze. Cywilizacja idzie do przodu, więc też warto mieć ze sobą telefon, który jest naładowany, bo być może może nam uratować życie, a nie tylko służyć do tego, żeby wysłać coś na Facebooka.
4: No właśnie, ale czyli w takim wypadku zamiast GPS-u bierzemy kompas, a zamiast latarki bierzemy zapałki?
5: Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że to uzupełnia. Każdy z nas buduje swój taki pakiet szeroko pojętego przetrwania indywidualnie wedle potrzeb. Czasami telefon bierzemy ze sobą chociażby po to, żeby uwiecznić te wspomnienia i nic nie wynosić poza zdjęciami z lasu, a pozostawiać co najwyżej jakieś ślady odbitych butów. Więc tak naprawdę to, co bierzemy ze sobą, w dużej mierze wynika z naszych doświadczeń. Jeśli raz zmarznę, to to będę wiedział w przyszłości, żeby się lepiej ubrać. Jeśli raz przemokną mi buty, będę wiedział, żeby ubrać lepsze buty. Jeśli raz zabraknie mi tego telefonu, bo akurat chciałem uwiecznić coś, co mi się strasznie podobało, to pewno zapamiętam. A poza tym też, no nie możemy uciekać od tego, że technologia i telefon

0: dzisiaj już w dużej mierze nam ułatwia życie, ale też jest pewnym gwarantem bezpieczeństwa.
1: Staramy się natomiast korzystać z takich narzędzi i sprzętów, które możemy ze sobą zabrać, ale które są niezawodne. Wiemy, że jeśli mamy świadomość, że na przykład nasz telefon może się rozładować albo GPS może odmówić posłuszeństwa, to staramy się też mieć ze sobą lub przynajmniej potrafić obsłużyć zwykły kompas i umieć czytać zwykłą mapę, która bez prądu też działa.
2: Czy panowie mieli jakieś niebezpieczne przygody?
1: Oczywiście. Myślę, że one zdarzają się wszystkim ludziom i mogą się zdarzyć, tak jak powiedziałem, w różnych miejscach, niekoniecznie w lesie, niekoniecznie gdzieś na odludziu. Czasem może to być w naszym domu albo w miejscu pracy, czasem może być w szkole. I tak faktycznie było. Mieliśmy takie sytuacje w różnych miejscach, zdarzało się. No różne to były sytuacje, począwszy na przykład od spotkania z niechcianym zwierzęciem, czy nawet z niechcianymi ludźmi, którzy niekoniecznie byli przyjemni, a skończywszy na tym, że na przykład zastała nas naprawdę poważna, wielka i straszna burza, której skutki bywały, no niestety, okrutne dla tych, którzy tego doświadczali.
0: Myślę, że warto uzupełnić, że las jest z założenia przyjazny człowiekowi. To brak wiedzy powoduje, że las staje się niebezpieczny, ponieważ często tego są zachowania, które mogą prowokować. Czegoś nie mamy, nie wiemy, wystraszyliśmy się albo słyszeliśmy jakieś informacje, które potem okazały się nieprawdziwe, więc tak naprawdę cały czas podkreślamy, doświadczać, doświadczać i jeszcze raz doświadczać.
3: No właśnie, ale czy to jest tak, że człowiekowi, czy dorosłemu, czy mniejszemu, jeżeli mieszka w dużym mieście, taka sztuka przetrwania, taki survival może się też przydać?
0: To znaczy myślę, że my wszyscy potrzebujemy trochę większej takiej zapobiegliwości. Teraz bardzo często czekamy na sygnał, co mamy dalej robić, na informację płynącą czy z telefonu, czy z telewizora, czy generalnie ktoś nam tą informację poda. Survival uczy pewnej zapobiegliwości, zaradności, czyli takich cech, które niestety cywilizacja nas obdziera. Więc myślę, że ten survival jest wszystkim potrzebny, niezależnie czy to będą dzieci, czy to będą dorośli, bo on nam daje pewną kontrolę nad sytuacją.
1: Zresztą też niedobrze jest kojarzyć survival tylko z dziczą i tylko z takim miejscem przyrodniczym jakimś, dlatego że, tak jak mówiłem, te różne sytuacje mogą się nam zdarzyć właśnie w miejscu, w którym mieszkamy, czy w którym pracujemy. I nawet jest taka gałąź survivalu, która nazywa się survivalem miejskim, więc jak najbardziej survival szeroko pojęty przydaje się każdemu człowiekowi w każdym miejscu i o każdym wieku.
2: Na czym polega survival miejski?
1: No, survival miejski można by tak przyrównać, tak jak mamy survival taki zielony czy leśny i można powiedzieć, że on się odbywa, czy ma miejsce w lesie albo w dżungli, to mamy też takie pojęcie jak miejska dżungla, czyli dzicz taka miejska, betonowa, można powiedzieć, pełna różnych maszyn, pełna różnych urządzeń i również przez to pełna różnych zagrożeń. W związku z czym ten survival w mieście jest związany z tymi zagrożeniami, które niesie nam przebywanie w mieście, z wypadkami, z brakiem prądu, z różnymi innymi sytuacjami, które zdarzają się tu, a nigdy nie zdarzą się w lesie na przykład.
0: Trzeba też dodać, że survival miejski zaczyna coraz częściej nam kojarzyć się również z katastrofami naturalnymi, jak chociażby powodziami, wielkimi pożarami, czyli z zachowaniem się ludzi, jak mają podczas takich właśnie katastrof postępować. No bo do tej pory nie mieliśmy z tym wielkich doświadczeń. Nagle okazuje się, że musimy się nie tylko temu przeciwstawiać, ale odpowiednio szybko i sprawnie reagować.
3: Czyli praca fascynująca, a jednocześnie bardzo pożyteczna. Co sądzisz o takim zawodzie?
2: Myślę, że jest bardzo ciekawe.
3: No i w takim razie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby zainteresowali się survivalem i sztuką przetrwania w różnych obszarach i miejskich, i tych leśnych, zielonych. I bardzo panom dziękujemy za rozmowę.
0: Chcielibyśmy jeszcze dodać, iż zapraszamy do lasów, ponieważ od 1 maja ruszył świetny projekt Zanocuj w lesie, zachęcający zarazem rodziców, jak i dzieci do spędzania właśnie więcej czasu biwakowania na łonie natury. W 425 nadleśnictwach 2 dni do 9 osób można na wyselekcjonowanych obszarach spędzić czas blisko natury, czyli właśnie doświadczać.
3: Czyli jeszcze można nie zmarznąć we wrześniu, to zapraszamy.
0: Zdecydowanie zapraszamy. Dziękujemy bardzo.
1: I pozdrawiamy Radio Dzieciom.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Plastik, papier, zmieszane. Niby wszyscy wiemy, że są odpowiednie pojemniki i tak należy segregować i wrzucać śmieci, ale co się z tym później dzieje? Dzisiaj sprawdzę, co dzieje się z tym, co wyrzucamy, czyli gdzie wędrują nasze śmieci. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam, Agnieszka Ciecierska. Kask, kamizelka, jaskrawo pomarańczowa. Zanim pójdziemy sprawdzić, co się dzieje z tymi przedmiotami, które wyrzucamy, trzeba się w to ubrać?
3: Koniecznie trzeba się ubrać. Piotr Tokarski, jestem rzecznikiem prasowym grupy Remondis w Polsce. Na terenie naszej bazy obowiązują bardzo specjalne i rygorystyczne zasady. Samochody muszą poruszać się zdecydowanie wolniej niż w takim normalnym ruchu ulicznym. No ale nawet jeśli poruszają się wolniej, no to kierowcy w każdym możliwym momencie muszą dokładnie widzieć, gdzie są pracownicy, którzy bardzo często się przemieszczają. To są duże samochody, bardzo masywne.
2: Te duże samochody, o których pan powiedział, to są te samochody, które widujemy na naszych osiedlach. Te samochody, które zabierają śmieci.
3: Są to duże bardzo samochody. Samochody, które bardzo lubią dzieci. Podczas różnego rodzaju spotkań tak naprawdę, chociaż staramy się uczyć ich segregacji, pokazywać jak podchodzić do tych odpadów, jak z nimi działać, to największą atrakcją najczęściej jest właśnie ta śmieciarka. Możliwość spojrzenia na świat z perspektywy kierowcy śmieciarki to jest zawsze wyżej dla takiego malucha, żeby spojrzeć na to troszkę z góry. To daje zupełnie inną perspektywę.
2: Ja sama się cieszę, że będę być może mogła wejść do śmieciarki, bo powiem szczerze, to jest takie marzenie z dzieciństwa. Chociaż te śmieciarki się zmieniły.
3: Myślę, że jest także bardzo wielu dorosłych, którzy faktycznie, tak jak pani powiedziała, mają chęć do tego, żeby zobaczyć, co tam w tej śmieciarce piszczy i co trzeszczy. Taką anegdotkę mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku otwieraliśmy naszą pasiekę na Mokotowie. I tam takie swoje marzenie spełnił pan ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Mark Brzeziński. Właśnie podczas takiego specjalnego pikniku on także zasiadł za sterami naszej śmieciarki. W związku z tym mamy takich gości, którzy właśnie w ten sposób te swoje maleńkie marzenia spełniają.
2: No to co, ubieramy się w takim razie. Kask i pomarańczowa kamizelka. To jest moje?
3: Tak jest. Cześć Michał. Idziemy do ciebie.
2: Wszystko zaczyna się tak naprawdę od segregacji śmieci w domu. Papier niebieski, szkło zielone.
3: Puszki aluminiowe, generalnie materiały, które mogą być później jeszcze odzyskane. Żółty kolor, bioodpady brązowy, no i tak zwane odpady zmieszane, a więc te, których najwięcej produkujemy, to jest pojemnik czarny. To są te podstawowe, które wszędzie spotkamy.
2: To są te samochody, o których pan wcześniej mówił.
4: To co, na halę idziemy zobaczyć linię granatową, tak?
2: Tak.
4: To zapraszam tam.
2: Weszliśmy do pierwszej hali. Pełno śmieci.

0: ci.
1: W tej chwili akurat robimy makulaturę na linii. Przerabiamy papier na makulaturę mieszaną i karton.
0: To są śmieci, które przyjechały z warszawskich śmietników osiedlowych?
1: Tak. To z niebieskich pojemników dokładnie jest. Michał Szechowicz, kierownik sortowni.
0: Tutaj nie tylko papier, ale mnóstwo też folii.
1: Też zdarza się folia, ale folia jest sortowana do oddzielnego boksu.
0: Jaka jest droga takich papierowych śmieci? My wrzucamy kartony, gazety do odpowiedniego pojemnika niebieskiego. To potem trafia do śmieciarki i śmieciarka przyjeżdża tutaj.
1: Tak, tutaj się rozładowuje, wysypuje ładowarką, wpychamy na zasyp linii, taśmociągiem jedzie na górę do sita bębnowego. Tam mamy rozdzielane na dwie frakcje, drobną i grubą, i do kabiny sortowniczej kolejnie, gdzie są dwa taśmociągi, stoją pracownicy i wybierają folię do folii, papier do papieru, zanieczyszczenia do oddzielnego boksu.
0: Ale jak to się dzieje, że tak dużo folii jest tutaj wśród tego papieru?
1: No niestety, ale są przyklejone jakimiś taśmiami, czy jak paczki przychodzą, są ofoliowane i to się trafia, bo jest złączone razem z kartonem, my to ręcznie rozrywamy.
0: Nieprzyjemny zapach tutaj.
2: No tak to jest, że odpady może nie są perfumerią i to od nas tak naprawdę zależy, ile tych odpadów produkujemy. W związku z tym, im więcej ich produkujemy, tym siłą rzeczy później ten zapach nie jest najbardziej przyjemny. Te najbardziej nieprzyjemne to z pewnością są te odpady bio, które już w pewien sposób, później jak je wyrzucamy, trochę fermentują, gdzieś tam psują się dodatkowo, zachodzą procesy gnilne, w związku z tym nie zazdrościmy aż tak bardzo naszym pracownikom, co nie zmienia faktu, że jest to naprawdę bardzo ciężka praca, bardzo potrzebna praca. W związku z tym zachęcam Was do tego, żebyście także te prace szanowali. To nie są ludzie, którzy zajmują się swoimi odpadami, tylko odpadami, które Wy wytworzycie, które wytworzą Wasi rodzice, Wasze rodziny. W związku z tym, w pewien sposób trzeba pamiętać o tym, że jest taki przynajmniej mały dług wdzięczności za to, że oni te rzeczy nieodpowiednie, takie, których nie chcemy mieć u siebie w domu, później zagospodarowują. I to nie tylko zagospodarowują albo utylizują je, dzięki czemu one znikają, ale też starają się pozyskać bardzo potrzebne surowce wtórne, dzięki czemu możemy oszczędzać zasoby ziemi, dzięki czemu możemy po raz drugi wprowadzać do obiegu różnego rodzaju materiały, które już kiedyś raz zostały wytworzone, a przy wytwarzaniu tych materiałów to nie jest tylko kwestia tego, że je produkujemy, ale także zużywamy bardzo dużo wody, zużywamy bardzo dużo prądu. To znów powoduje, że po prostu degraduje się nasze środowisko.
0: Taśmociąg rusza. Między innymi to miejsce, przy którym stoimy, czyli to miejsce, gdzie są papiery, to jest takie właśnie segregowanie, bo rozumiem, że te papiery jeszcze drugi albo trzeci raz będą wykorzystane.
2: To jest taka wstępna segregacja, nazwijmy to. Idziemy taśmociągiem do góry i później to serce tej linii to jest jeszcze dodatkowa kabina, w której także są ludzie, bo maszyny są fajne, maszyny dobrze pracują, maszyny nam pomagają w życiu, natomiast nie wszystko maszyny za nas zrobią. I tam, gdzie potrzebna jest precyzja, finalne oczyszczenie, wtedy rąk ludzkich nie jesteśmy w stanie specjalnie zastąpić, w związku z tym tam są ludzie, tam oni jeszcze to, co przeoczą maszyny, są w stanie jeszcze wyciągnąć.
0: My sobie pójdziemy za chwilę tam na górę, bo widzę, że tutaj już ten taśmosiąg zaczął pracować.
1: Zaczęliśmy po przerwie pracować. Tutaj jeszcze folii nie wybieramy, tutaj z worków wysypujemy, żeby na kabinie już mieli gotowy materiał do przebierania.
0: Ale za nami inny taśmociąg działający i nie wiem, tam są chyba jakieś zmieszane śmieci.
1: Dokładnie, druga linia jest do odpadów zmieszanych.
0: A tu już wylatują ścinki.
2: Tak jest, zawsze są jakieś pozostałości, jeśli chodzi o różnego rodzaju materiały, które na tej liście się pojawiają, i z tych, które już za bardzo nie nadają się do niczego, powstaje tak zwane paliwo alternatywne. Za pomocą tego paliwa alternatywnego później, na przykład w specjalnych procesach, powstaje chociażby cement albo powstaje ciepło i prąd, ponieważ mogą takie odpady trafić też do spalarni i w ten sposób ogrzewamy na przykład miasta.
0: Po prawej taśmociąg.

0: ciąg po lewej, taśmociąg, my na to możemy wszystko patrzeć z góry, to się przesuwa tak dosyć wolno.
1: No jeżeli za szybko będzie się przesuwało, to wtedy pracownicy nie nadążą wykonać swoich zadań.
0: Oczywiście wszyscy w rękawiczkach.
1: Każdy przy taśmie ma swoje zadanie inne. Jeden wybiera folię, drugi wybierze zanieczyszczenie, ktoś tam złą wybiera. Każdy boks i każde stanowisko do czego innego jest.
0: Ojejku, ile tutaj tych pudeł. Rzeczywiście te pudła poklejone taśmą foliową, to wszystko trzeba oderwać.
1: Nie, nie, to nie jest naszym zadaniem, tylko karton, a taśmy już później jedzie do innej fabryki, która produkuje z tego papier, bele duże papierowe. Oni to rozmaczają, to jest w wodzie, w innych substancjach rozmaczane i oddzielane.
0: Nawet książka tutaj jest.
2: Teraz mamy jakiś podręcznik chyba do matematyki. Dzieci, uczmy się matematyki, to jest królowa nauk, a nie wyrzucajmy podręczniki na śmieci. Na pewno w domu zdecydowanie bardziej on się Wam przyda. Ciekawe co takiego, jaka jest historia tej książki, dlaczego ona została wyrzucona, ale to pewnie nie jest miejsce akurat na tę naszą dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dużo tych śmieci.
1: Około 20-30 śmieciarek z papierem dziennie się wysypie.
0: Zawsze mi się wydawało, że ja wyrzucam śmieci do śmietnika, a to potem ląduje na wysypisku śmieci, a tymczasem nieprawda, bo to jest sortownia. Zanim w ogóle cokolwiek wyjedzie na wysypisko, to sprawdza się, czy z tego nie można zrobić jeszcze czegoś.
1: Tutaj najpierw posegregujemy, jeżeli coś się nie nadaje, to jeszcze jedzie na drugą linię, gdzie tam jest produkowane paliwo do cementowni i do spalarni.
0: To już właściwie wszystko. Teraz te śmieci jadą dalej.
1: Tak, teraz jadą na belownicę, tam robimy takie duże belki, około 400 kilo jedna. Później wszystkie belki ładujemy na samochody, no i taki samochód około 24 ton waży.
0: Ale te belki to jest co? To jest taki sprasowany papier?
2: Zejdziemy tam sobie i zobaczymy. To są takie kostki. Te kostki są w ten sposób przygotowane, żeby jak najlepiej, jak najbardziej je sprasować, bo odpady mają to do siebie, że najczęściej są już lekkie. W związku z tym, żeby nie wozić powietrza, chcemy je jak najbardziej skompaktować, w ten sposób później na naczepę i ciężarówką jadą gdzieś do miejsca, w którym zyskają drugie nowe życie.
0: Idziemy dalej? Tędy? Koniec jednego taśmociągu i wszystko spada niżej.
1: Tam z dołu jedzie wszystko do góry, z góry spada na dół i jest prasowane.
0: To jest taka sprasowana? Nie, to jest jeszcze przed chyba.
2: To już jest sprasowana, ale no nie jest to papier, w związku z tym to jest to tak zwane paliwo alternatywne. Z tego powstanie ciepło, z tego powstanie ewentualnie cement nowy. Natomiast papier mamy po lewej stronie i to już mniej więcej przypomina taki papier, jaki znamy, na jakim piszemy w szkole w zeszytach albo gdzieś tam się nim po prostu posługujemy. To trafia oczywiście później do papierni, no i z tego można jeszcze zrobić całkiem nowy produkt. Jeśli już ten papier jest tak zdegradowany, że nic się z niego nie da zrobić, no to jeszcze zawsze możemy zrobić z niego papier toaletowy i dzięki temu także nam się jeszcze jakoś przysłuży.
0: To są te sprasowane kostki papieru.
2: Ile one mają kilogramów?
1: Około 300-400.
0: Wszystkie czy jedna?
1: Jedna.
0: Ja nie mogę, to tu jakiś dźwig jest potrzebny, żeby to przetransportować potem na samochód.
1: No, ładujemy to wózkiem.
0: W tym budynku sortuje się nie tylko papier.
1: Nie, odpady segregowane też, czyli butelki PET, puszkę aluminiową, folia, chemia gospodarcza.
0: I to codziennie jest co innego? Zmienia się? Jak to wygląda?
1: W zależności jak uzbieramy w boksach. Jeżeli mamy już pełny boks makulatury, wtedy robimy makulaturę. Kończymy jedno, zaczynamy drugie.
0: A butelki PET, czyli te plastikowe butelki po napojach, puszki, to wszystko możemy wrzucać do jednego pojemnika.
2: Tak, jest to pojemnik żółty. Natomiast tutaj mam dla Was dobrą radę, aby zgniatać te puszki, aby zgniatać te butelki. Także jeśli rodzice kupią Wam nowe buty, zostanie pudełko papierowe z tego. Zanim ono trafi do pojemnika gdzieś tam w bloku, czy też do kosza, który mamy koło domu, dobrze byłoby to po prostu skompaktować, zmniejszyć powierzchnię jakby tego pudełka, dlatego że dzięki temu po prostu no więcej jesteśmy w stanie włożyć do jakiegoś worka, dzięki temu nie ma takiej

0: takiego kłopotu, że śmieciarka później musi jeździć na przykład 2 czy 3 razy, bo się okazuje, że w pewnym momencie powierzchnia w środku się kończy. No trzeba jechać się rozładować. A jak to wszystko ładnie poskładamy, wtedy będzie zdecydowanie mniejszy kłopot.
1: Mnie to się zawsze wydawało, że jak wrzucę niezgniecioną puszkę i tych puszek będzie dużo w pojemniku, to one się zgniotą pod swoim naciskiem.
0: Ale nie znam się aż tak dokładnie na prawach fizyki, natomiast wydaje mi się, że musiałaby być w pewnym momencie jakaś wielka, ogromna metalowa puszka, która byłaby w stanie spaść na nie i je zgnieść. W związku z tym, no jednak polecam ręce, bo dzięki temu będziemy mieć pewność, że te puszki są zgniecione i nie będziemy czekali na giga puszkę, która je zgniecie.
1: Tutaj są zgniecione butelki, one też czekają na wywiezienie.
2: Tak, dokładnie.
1: I one są już posortowane.
2: Posortowane, podzielone na kolory. Każdy kolor oddzielnie musimy posortować, na bezbarwną, niebieską, zieloną.
1: Naprawdę? Te plastikowe butelki PET? Tak się segreguje?
2: Tak, odbiorcy tylko odbierają nam takie kolory.
1: I co się z tymi plastikowymi butelkami później dzieje?
2: Jedzie do kolejnego odbiorcy i tam będzie przetworzona albo na płatek, albo na włókno.
1: Czyli to nie jest tak, że to trafi do środowiska i będzie się rozkładało. To jeszcze będzie służyć.
0: Bezapelacyjnie nie. Staramy się coraz bardziej, aby ten plastik był wykorzystywany po raz drugi. Z tych na przykład butelek po wodzie mineralnej, które najczęściej pijemy w domu, może powstać chociażby koszulka, w której Robert Lewandowski zdobywa bramki dla reprezentacji Polski. W związku z tym być może będziecie mieli wkład w to, że nasza reprezentacja będzie wygrywała swoje spotkania, bo Robert będzie czuł się zdecydowanie bardziej komfortowo w takiej właśnie koszulce. W dzisiejszych czasach zapisane jest, że coraz więcej w nowych produktach musi być z wykorzystania tych właśnie starych surowców, czyli żeby powstała nowa butelka, to już wkrótce będzie musiało 30% starej butelki pojawić się w każdej tej nowej.
1: A to mądre!
0: Bardzo mądre i powodujące, że dzięki temu jest mniej zanieczyszczeń i mniej plastiku, który, no jak wiemy, jest zmorą na całym świecie. Nawet gdzieś głęboko w oceanie żyjące zwierzęta są później znajdywane z jakimiś mikrogranulkami plastiku. W związku z tym wyobraźcie sobie tylko, ile tego plastiku jest. No a trzeba powiedzieć, że i to mówię jako przestrogę. Pamiętajcie dokładnie o tym, że chociaż wy jesteście jeszcze najczęściej mali i przed wami całe życie, to jest duże prawdopodobieństwo, że wy już odejdziecie z tego świata, a ta butelka cały czas jeszcze zostanie, bo ona jeszcze nie zdąży się po prostu przetworzyć, zutylizować tak sama z siebie.
1: Co z tymi korkami? Odkręcamy, zakręcamy, odrywamy?
2: Nie odrywamy. Zostaje przy butelce. Najlepiej tylko tak, jak wcześniej było mówione, żeby zgnieść butelkę.
0: Teraz idziemy, pani redaktor, spełniać marzenie z dzieciństwa.
1: Śmieciarka?
0: To już chyba najwyższy czas, kulminacyjny moment.
1: Bardzo się cieszę, bo już się nie mogłam doczekać.
0: No to chodźmy w takim razie. Za chwilę pierwsze strzęknięcie drzwiami.
1: No przed nami parking i sporo samochodów. Mi się czasem wydaje, że tak, my segregujemy. Jest ileś tych pojemników w śmietniku osiedlowym, a potem podjeżdża taka śmieciarka i zabiera wszystko i wszystko wrzuca do jednego pojemnika.
0: Czasem nie tylko pani ma takie właśnie wrażenie, natomiast jest ono bardzo mylne ze względu na to, że w dzisiejszych czasach to nie jest już problem, żeby śmieciarki były dwu, czy nawet w niektórych przypadkach trzykomorowe. W związku z tym, jeśli mamy taką właśnie śmieciarkę, możemy bez żadnego problemu wrzucać dwie frakcje w tym samym czasie. Na przykład po lewej stronie trafia papier, a po prawej stronie właśnie odpady segregowane. I ktoś patrząc z boku myśli sobie, o, my tutaj segregujemy, a oni wrzucają to później do środka i tak wszystko zostaje znowu pomieszane ze sobą. Nie jest to prawda, dlatego że po prostu samochody są do tego przystosowane, żeby takie właśnie odpowiednie frakcje wozić po jednej i po drugiej stronie i korzystamy z tego. W związku z tym może to tak wygląda z boku, natomiast nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym.
1: Duży samochód przed nami. To jest tak trochę samochód przypominający tir.

0: I to, co jest przyczepą w tirze, to jest właśnie miejscem, gdzie się wrzuca odpady. Taki samochód jeździ od śmietnika do śmietnika na osiedlu i po kolei te osiedlowe śmietniki opróżnia. Tu jest taki stopień specjalny.
1: W naszym przypadku wszystkie załogi, które pracują, są trzyosobowe. Jest to zazwyczaj jeden kierowca, który jest szefem, i dwóch tak zwanych ładowaczy, a więc osoby, które pomagają mu, które są odpowiedzialne za to, żeby właśnie te pojemniki opróżniać. No i w momencie, kiedy jest bardzo wolny przejazd, ponieważ te miejsca gromadzenia odpadów, bo tak to się dokładnie nazywa, czy też altany śmietnikowe, tak bardziej potocznie, są niedaleko od siebie, wtedy jest taka możliwość, ponieważ wierzcie mi, że ci panowie naprawdę w ciągu dnia pokonują takie odległości, że niektórzy mogliby spokojnie w tym samym czasie przebiec maraton. W związku z tym, żeby trochę im ulżyć, bo to naprawdę bardzo ciężka praca. To nie jest tylko kwestia tego, że trzeba dużo chodzić, ale te kubły odpadowe są bardzo często wypełnione w całości.
0: I ciężkie są po prostu.
1: Są ciężkie, a jeśli jeszcze tak jak my tutaj się znajdujemy na bardzo takim utwardzonym podłożu, to jesteśmy w stanie na tych kółkach jeszcze jechać i oni, mimo że muszą ciągnąć je czasem bardzo daleko naprawdę, to dają sobie z tym radę. Natomiast jeśli mamy na przykład zimę, okazuje się, że to już nie jest takie proste, bo nie jest tam do końca odśnieżone, albo mamy nieutwardzoną powierzchnię i to jeszcze po deszczu, kiedy wszystko namoknie.
0: To albo taki ciężki kubeł przewieźć.
1: No jest to naprawdę bardzo ciężka fizyczna praca. Jeśli słuchają nas w tym momencie dzieci ze Śląska, to one na przykład wiedzą, jak to wygląda w starych śląskich kamienicach. Tam często jest tak, że trzeba także te kubły ciągnąć po schodach, żeby po prostu z podwórka wyciągnąć je przed, dlatego że no nie ma takiej możliwości, żeby śmieciarka wjechała tam na podwórko, w związku z tym trzeba je w jakiś sposób wyciągnąć na zewnątrz. Zatem wyobraźcie sobie tylko, jaka to jest ciężka fizyczna praca. No i żeby przynajmniej troszkę ulżyć tym panom i jeśli te miejsca są całkiem niedaleko od siebie, wtedy śmieciarka jedzie z prędkością 10-15 km na godzinę, a więc bardzo wolno i wtedy panowie mogą gdzieś tam na tym schodku ten kawałeczek przejechać.
0: Ja pewnie do środka tej przyczepy, czyli tego miejsca, gdzie wpadają śmieci, zajrzeć nie będę mogła, bo to pewnie z góry tylko widać, ale
1: no może właśnie nie, właśnie z tyłu widać wszystko. Góra jest całkowicie założona, w związku z tym możemy zobaczyć z tyłu, jak to wygląda. Tutaj są takie specjalne haki, takie może uchwyty, tak to lepiej będzie brzmiało. I właśnie na tych uchwytach, przy kubłach, przy tych koszach takich, które macie w pojemnikach, są też takie specjalne wypustki. Wszystko jest po to zrobione, żeby właśnie na tych uchwytach można było zablokować ten pojemnik. I jeden z tych przycisków odpowiedzialny jest za to, żeby podnieść do góry ten właśnie pojemnik i on tam zostaje do tego odwłoka, bo tak to się fachowo nazywa, wysypany. Jest tutaj także taka czarna przestrzeń na takich siłownikach specjalnych, to jest prasa, która powoduje, że te wszystkie śmieci, które zostaną odebrane, zostają tak dobrze i konkretnie skompaktowane,
0: zgniecione,
1: przesuwane do przodu, po to, żebyśmy mogli kolejne tutaj wrzucać, żeby nie okazało się, że po prostu zasypiemy to, co jest blisko, a tam przestrzeń zostanie nam jeszcze wolna z przodu.
0: Te kolorowe przyciski, myślałam, że to chodzi o to, bo one są w takich kolorach jak pojemniki na śmieci, że zielony naciskamy wtedy, kiedy zielone śmieci wrzucamy.
1: Nie, zupełnie nie. Chodzi o to, żeby podnieść do góry, opuścić, żeby właśnie uruchomić tę prasę. Jest tutaj też taki ważny, największy z nich wszystkich, taki czerwony przycisk. Jak przyciśniemy ten przycisk, to wszystko staje. Jest to taki przycisk emergency, taki, który powoduje, że w momencie, gdyby doszło do jakiejś wypadkowej sytuacji, awaryjnej, bo to są tylko maszyny, w związku z tym może się coś takiego wydarzyć, jesteśmy w stanie zatrzymać pracę natychmiast, żeby no nic nie stało się przede wszystkim człowiekowi, bo o to chodzi.
0: A tutaj podjeżdża kolejna śmieciarka. Myśli pan, że ona jest wyładowana?
1: Jestem o tym przekonany, że jest pusta, dlatego że gdy

Gdyby była załadowana, to pojechałaby od razu do hali sortowni, natomiast tutaj śmieciarki mogą odpocząć po ciężkim dniu i tutaj przygotowują się do kolejnej pracy, bo to nie jest tak, że panowie zaczynają pracę o godzinie 5-6 rano. Czasem rodzice przede wszystkim nas przeklinają.

0: punktach w całym mieście po to, żebyście wy mogli spać. Gdybyśmy zaczynali pracę od godziny, nie wiem, 9, 10, 11, no to by się okazywało, że później wracacie z pracy, chcecie odpocząć po tej pracy, a tu znowu wam coś za oknem hałasuje. Kolejne butelki są wyrzucane, w związku z tym czasem się zdarzy taka troszeczkę głośniejsza pobudka, ale myślę, że z uśmiechem powinniśmy do tego wszystkiego podejść.
1: Zwłaszcza, że to chodzi o dobro nas wszystkich.
0: Dokładnie tak, no przecież nie odbieramy naszych odpadów, ale odbieramy wasze odpady, w związku z tym trzeba gdzieś tam mieć troszeczkę tej dobrej woli i nie gonić tych, którzy przyjechali, żeby nam pomóc.
2: Odpady są użytkowane, drogie dzieciaczki, do nowych rzeczy. Butelek nie wyrzucamy, bo z tego się robi drugie butelki. I segregowanie nie jest pizza wodę, to nie jest wymysł ministra, tylko dla naszego zdrowia, dla życia, nie dla planety, bo to jest zbyt obcesowe. Ale pamiętaj, dzieciaczki, jak mamy więcej śmieci sortowanych, mamy mniej wydanych pieniędzy. Buziaczki, trzymajcie się.
1: Oj, to pan kierowca.
0: Ten pan kierowca akurat ma taki bardzo specjalny samochód, trochę inny niż wszystkie. On ma takie specjalne łapy, taki specjalny podnośnik z przodu, ponieważ ten akurat samochód jest po to, żeby brać te największe pojemniki, takie, które mają 1200 litrów, żebyśmy nie zostali przejechani. I w związku z tym, że to są bardzo duże już pojemniki, nikt nie będzie przepychał tych pojemników i on podjeżdża z przodu, ten podnośnik zjeżdża na dół i później bierze go do góry i tak go kipruje tam do tyłu, do siebie i odstawia go z powrotem w to miejsce, z którego go zabrał. Tu zapraszam na górę.
1: Moment. O, dziękuję. Ile to trzeba mieć siły i sprawności, żeby w ogóle wejść do tej kabiny? Mogę tu usiąść?
3: Tak jest.
1: No i marzenie z dzieciństwa spełnione. Siedzę na miejscu kierowcy w śmieciarce. Są rzeczywiście trzy miejsca, czyli dwóch pasażerów może jeszcze jechać.
0: A ja tymczasem przesiadam się na stanowisko kolegi z ekipy, w związku z tym, no to pani rządzi, pani jest za kierownicą, to pani będzie tutaj wiedziała najlepiej, jak obsłużyć ten pojazd.
1: Chyba jednak muszę zapytać, no bo czy z tego poziomu obsługuje się też tył?
0: Nie do końca. Trzeba na pewno wyjść na zewnątrz po to, żeby te odpady odebrać, włożyć je tam do tego właśnie odwłoka. Też trzeba pamiętać o tym, że no, rola kierowcy jest trochę inna niż w przypadku ładowaczy. Dla nich najważniejsze jest to, żeby bezpiecznie takim wielkim kolosem jeździć, a znów wracamy na Śląsk albo na Opolszczyznę, albo na stare centrum Łodzi na przykład, gdzie te uliczki są naprawdę bardzo, bardzo wąskie, szczególnie w centrach miast. No i teraz jeździć taką kilkunastometrową ciężarówką to nie jest wcale prosta sprawa. W związku z tym, żeby tam dobrze manewrować i żeby wszystko było od początku do końca bezpieczne, to najlepiej, żeby kierowca koncentrował się przede wszystkim na jeździe i na tym, co ma zrobić. I dlatego tymi wszystkimi sprawami związanymi z odbiorem odpadów, tym już zajmują się jego koledzy. Natomiast on musi także dbać o ich bezpieczeństwo. Stąd też ma tutaj taki specjalny monitor. Przed momentem tam, gdzie byliśmy w tylnej części samochodu, na górze zamontowana jest taka specjalna kamera. I on tutaj na tym monitorze widzi wszystko dokładnie, co tam się dzieje. Czy kosze już zostały opróżnione, czy zjechały na dół, czy jego koledzy są w strefie, w której ewentualnie nie powinni się znajdować. Oni zresztą pomagają mu także przy manewrowaniu w tych szczególnie wąskich miejscach. No i w ten sposób jakby codziennie ta praca ich wygląda. Różni się poza tym, że jest zdecydowanie bardziej ciężka od takiej pracy biurowej, no tym, że trochę z góry mogą patrzeć na całą resztę, no bo widok no jest troszeczkę inny niż w przypadku samochodu osobowego.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Śpi, bo w laśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Posłuchajcie nas uważnie.
6: Wszyscy starsi oraz młodsi.
5: Dzisiaj będzie na poważnie,
6: bo nieważne.

0: wiemy, skąd pochodzi.
1: Kto wysoki jest, czy niski.
0: Woli rower, czy pływanie.
1: Nosi spodnie, czy spódniczki.
0: Płatki zjada na śniadanie.
1: Czy kanapki z żółtym serem.
0: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
1: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
0: Mieszkasz w Łodzi, czy Kraśniku.
1: Na Podhalu, czy na Helu.
0: Na Mazurach, czy Podlasiu.
1: Skup się dobrze, przyjacielu.
0: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
1: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
0: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
1: Niech wygodnie się rozsiędzie.
0: Mówi się rozsiądzie, misiu.
1: Tak się jakoś zrymowało.
0: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
1: Ale ci się powiedziało?
0: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
1: Dzwonek dziadka Damazego.
0: Co był w dawnej szkole woźnym.
1: Dziadek dziadka Ignacego.
0: Miłym woźnym był, czy groźnym?
1: Dziadek mówił, drogi dziadku.
0: I miał czarodziejski dzwonek.
1: Co Ignacy dostał w spadku.
0: Niezły z niego ancymonek.
1: Pozostawił kredę, ławkę.
0: W niej atrament w kałamarzu.
1: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
0: Po wpisanym komentarzu.
1: I zaklęciu z nazwą szkoły.
0: Cudne są te opowieści.
1: Każdy słuchacz jest wesoły.
0: Chcecie poznać szkolne treści?
1: Jak to było i dlaczego?
0: Siądźcie obok smoka, misia.
1: Magia dzwonka Damazego.
0: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
1: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
0: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
0: Wejdź proszę.
1: Cześć, Adasiu. Wróciłem z przedszkola. Zagramy razem na konsoli?
0: Na konsoli? Obawiam się, Michasiu, że to niemożliwe.
1: Dlaczego niemożliwe? Przecież lubisz grać na konsoli.
0: Wiem, zgadza się, ale...
1: Wczoraj rozmawialiśmy, że dzisiaj zagramy w grę o zbierających jagody gumisiach.
0: To jest gra dla maluchów.
1: Dla maluchów? No, to może wyścigi samochodowe?
0: Michasiu, ja nie mam ochoty na zabawy z konsolą.
1: Na zabawy z konsolą? O czym ty mówisz? Z konsolą wspaniale spędza się czas. Wspaniale.
0: Może i wspaniale, a ja dziś wolę go spędzać inaczej.
1: Aha, rozumiem. Chcesz pójść na spacer? Zagrać w piłkę?
0: Też nie.
1: Jak to? Przecież uwielbiasz grać w piłkę.
0: No tak, ale...
1: A jak mnie ładnie poprosisz, to mogę stanąć na bramce.
0: Misiu, nie mam ochoty ani na spacery, ani na kopanie piłki.
1: Dlaczego?
0: Bo teraz bez przerwy myślę o tym, jak stać się... Jak to było? Jak stać się...
1: Jak wstać się? Wstać? Nie. Normalnie wstać.
0: Nie, stać się. Poczekaj. Muszę o tę nazwę zapytać Wojtka. Poczekaj tu na mnie.
1: Mówi się wstać.
0: Oj, Michasiu, nic nie rozumiesz. To naprawdę trudna nazwa. Zaraz wracam.
1: Dobrze. Ojej, co się z tym Adasiem dzieje? Nie chce grać na konsoli, nie chce spacerować, nie chce grać w piłkę. Nic mu się nie chce. O co tu chodzi?
0: Już mam wszystko i wszystko jest spisane na kartce.
1: Spisałeś na kartce?
0: Tak, bo gdybym biegł tu z powrotem, to mógłbym znowu zapomnieć.
1: Ale o czym miałbyś zapomnieć?
0: Jak nazywa się ten ktoś, kim chciałbym zostać? Chcę zostać survivalowcem. Wojtek mi to zapisał.
1: Kim chcesz zostać? Surco?
0: Survivalowcem. Takim kimś, kto umie się znaleźć w każdych warunkach.
1: Słucham? W jakich warunkach każdych?
0: No w takich na przykład... w takich, że jesteś sam w lesie i nie masz gdzie spać.
1: Ojej, sam w lesie?
0: Tak, sam i nie masz co jeść, a jednak potrafisz zbudować sobie szałas.
1: Ale w lesie?
0: Tak, w lesie. I znaleźć coś na kolację i jeszcze z niczego stworzyć ognisko.
1: Ale jak to? Nie rozumiem. Jak można z niczego stworzyć ognisko?
0: Wystarczy potrzeć patykiem o inny patyk.
1: Patykami chcesz rozpalić ognisko? Patykami?
0: Tak, patykami. Wojtek mówił, to nie jest takie proste, ale możliwe do zrobienia.
1: A pokazywał ci, jak to się robi?
0: Słucham?
1: Bo coś mi się nie chce wierzyć, żeby trąc patykiem o patyk?
0: Wojtek opowiadał mi też o takim panu, który zaginął na morzu.
1: Na morzu to akurat nie ma patyków, wiesz?
0: Zaginął na

0: morzu i znalazł się na bezludnej wyspie.
1: Ojej, sam? Mhm. Jej, bałbym się być sam na wyspie.
0: No, on też na początku się bał, ale przezwyciężył strach, bo jakoś musiał przetrwać.
1: Ale był odważny.
0: I Wojtek powiedział, że niechcący to ten pan trafił do prawdziwej szkoły przetrwania.
1: Aha, to tam na tej wyspie była jakaś szkoła?
0: Michasiu, tam nie było żadnej szkoły.
1: A mówiłeś, że trafił.
0: No, tak Wojtek powiedział. Wszystkiego ten pan na tej bezludnej wyspie musiał nauczyć się sam.
1: Sam w tej szkole?
0: Sam musiał wpaść na pomysł, jak rozpalić ognisko, gdzie i z czego zbudować domek.
1: Aha, to duża sztuka coś tak wymyślać. A potem to jeszcze umieć zrobić.
0: I to w warunkach bezludnej wyspy. I to nazywa się szkoła przetrwania.
1: O, odważny człowiek.
0: Naprawdę dzielny był ten Robinson.
1: Robertson? Nasz kolega w przedszkolu, Robert, mówi o sobie Robertson.
0: Nie Robertson, tylko Robinson. Robinson Crusoe. Tak nazywał się ten pan z bezludnej wyspy.
1: Fajnie być takim Robinsonem. Też bym chciał być takim survivorem,
0: Poczekaj, ja ci pomogę. Chciałbyś być survivalowcem?
1: Tak. I też chciałbym się nauczyć, jak przetrwać w takich trudnych warunkach.
0: To niemożliwe.
1: Nie mieć niczego i nagle coś mieć?
0: Nie dałbyś rady, za mały jesteś, Michasiu.
1: Może i mały. Ale swój rozum mam i jestem bardzo silny, wiesz?
0: Ale boisz się ciemności.
1: A ty też się boisz.
0: Ale nie tak często jak ty. Ja w szkole przetrwania to na pewno bym sobie poradził.
1: Ja też, wiesz? I możemy to sprawdzić. Kto w szkole przetrwania lepiej da sobie radę, o.
0: Tak?
1: Tak.
0: A jak chcesz to sprawdzać? Znasz taką szkołę?
1: A nie za bardzo.
0: Bo nie ma takiej szkoły. Robinson Crusoe sam wszystko wymyślał.
1: No to... To chyba zapomniałeś o starej tablicy, kredzie i dzwonku dziadka Damazego, tak?
0: Masz rację. Masz rację, Michasiu. Dzięki nim możemy zobaczyć wszystko, co tylko chcemy.
1: A teraz chcemy zobaczyć szkołę przetrwania.
0: Tak jest, szkołę przetrwania. To co, biegnijmy szybko do dziadka Ignacego.
1: Biegiem!

0: Dziadku Michasia, dziadku Michasia!
1: Dziadku, dziadku, otwieraj!
2: A któż to tam tak do drzwi łomoże?
1: To my, dziadku.
2: Jacy my?
0: Basałyki.
2: No, skoro jesteście, to zapraszam. Wchodźcie.
1: Dziadku, dziadku, musimy skorzystać z magicznej tablicy.
0: Tak, musimy, bo chcemy sobie umieć poradzić w każdych warunkach.
1: I to nawet w bardzo trudnych warunkach.
0: Tak, i to sami, bez Wojtka i Leszka.
1: Tylko my i nikt więcej.
0: Bo gdybyśmy na przykład, no, gdyby oni nas zgubili i zostawili samych w lesie... Co? Dlaczego dziadek się
2: śmieje?
0: Ależ
2: chłopcy, no nie podejrzewam ich o to.
0: Tak, tak, tak. Robinson Crusoe też nie podejrzewał, że trafi samotnie na bezludną wyspę.
1: A my chcemy tak jak on. Znaczy chcemy umieć sobie ze wszystkim poradzić.
0: Tak,
1: chcemy.
0: Ze wszystkim, ze wszystkim.
2: A, no tak, to prawda. Robinson Crusoe, to musiał być bardzo dzielny.
1: A pewnie, że był dzielny. Co nie, Adasiu? Sam na bezludnej wyspie przez parę dni, ho-ho!
0: To nie było, Michasiu, parę dni.
1: Ja to nawet miałbym problem z paroma godzinami, wiesz?
0: Michasiu, Wojtek mówił, że ten Robinson Crusoe na wyspie był bardzo długo.
1: Miesiąc?
0: Był tam tak długo, że urosła mu broda do pasa.
2: To prawda, pobyt Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie trwał ponad 28 lat!
0: Ile? Aż 28 lat? To ja już wtedy byłbym całkiem dorosłym smokiem.
1: A ja bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dorosłym niedźwiedziem.
0: No tak.
2: Macie rację, Basałyki, to kawał czasu.
0: Biedny pan Robinson.
2: Robinson Crusoe potrafił się na wyspie zagospodarować. Zbudował dom, hodował zwierzęta, uprawiał rośliny, a nawet nauczył się wytwarzać naczynia.
1: Ale nie miał żadnych kolegów. To musiało być straszne.
0: To prawda.
2: Racja, tak. No, Robinson bardzo cierpiał na samotność.

0: Ale w końcu znalazł piętaszka.
1: Jakiego znowu piętaszka?
0: Miejscowego chłopca, któremu uratował życie. Zaprzyjaźnił się z nim i piętaszek wiele się od Robinsona nauczył. I wzajemnie.
1: Pewnie, bo Robinson w tym czasie dawno już skończył szkołę przetrwania.
2: I my, dziadku, właśnie w tej sprawie, w sprawie tej szkoły przetrwania.
1: Tak.
2: Sur coś tam, nie?
1: Survivalo.
2: Do ciebie przyczynić. Tak. W tej sprawie survivala.
1: Bo chcemy, byś nam taką szkołę pokazał.
0: Ale jak mam wam pokazać taką szkołę? No, tu jej nie ma. Ja tu tylko mieszkam.
1: Ale nam chodzi o to, żeby taką szkołę przetrwania pokazała nam twoja tablica.
0: Ach, już rozumiem.
2: Bo my chcemy być tacy jak pan Robinson.
1: I chcemy umieć przetrwać w każdych, ale to w każdych warunkach.
2: I chcemy być tym surnowies. To rzeczywiście trudne słowo.
1: Bardzo, bardzo.
0: Survivalowcami, tak? Chcecie uprawiać survival, ha?
1: O, właśnie. A tego można nauczyć się tylko w takiej szkole.
2: W specjalnej szkole przetrwania.
1: I bardzo chcielibyśmy zobaczyć, jak taka szkoła wygląda.
0: No, dobrze. Mam nadzieję, że tablica dziadka Damazego spełni wasze oczekiwania. Zaraz wracam, chłopcy!
2: Kiedy się dowiemy, jak już przetrwać, to...
1: I to wybierzemy się gdzieś przetrwać.
2: Ale gdzie?
1: Jak to gdzie? W jakieś ukryte miejsce, gdzie można spokojnie przetrwać.
2: To świetny pomysł. I nic tam się nie stanie, bo będziemy już wszystko wiedzieć i jak mamy przetrwać. No, przynajmniej taką mamy nadzieję.
1: Wszystko wiedzieć będziemy na temat przetrwania. Zobaczysz, jak zobaczymy taką szkołę, ma się rozumieć.
2: Pewnie.
0: Proszę bardzo. O, tu chyba już mamy teraz. Tak, teraz macie już wszystko, czego wam potrzeba.
1: A masz magiczną kredę, dziadku?
0: Tak. Ależ oczywiście. Proszę.
2: To lepiej daj, dziadku, ją Adasiowi, bo Adaś lepiej pisze. A ja będę dzwonił.
1: Tylko pamiętaj, Michasiu, musisz dzwonić 3 razy, bo inaczej tablica nic nam nie pokaże.
2: Adasiu, takich rzeczy się nie zapomina. Nie pamiętasz, jak było ostatnio?
1: Jak było?
2: Że jak zadzwoniłem, to dowiedzieliśmy się wszystkiego, czego chcieliśmy się dowiedzieć.
1: Przestań się już przechwalać.
2: A ty lepiej zacznij pisać na tablicy, wiesz?
1: Dobrze, ale co mam napisać?
2: Najlepiej to nazwę miejsca, które chcemy zobaczyć.
1: A no tak. Czyli teraz napiszę... Szkuła... Przetrwania.
2: Tylko się nie pomyl, smoku.
1: Ja już się nie pomylę, bo już skończyłem.
2: Coś tam mówiłeś. Patrz, Adasiu. Zobacz, jak tablica dziadka Damazego jaśnieje.

0: Tylko jej. Zobacz. Widziałeś tego pana na filmie?
1: Mhm.
0: Że też on się nie bał być tak sam w lesie? Ojej.
2: Jaki fajny szałas sobie zbudował. Całkiem fajny.
3: Ale...
2: Niesamowite.
0: A jak... Jak rozpalił ognisko. Jak szybko.
2: Choć było widać, że się trochę zmęczył.
0: Aha. Wiesz co, ale... To chyba każdy by się zmęczył. Chyba każdy.
2: Ale ja to chyba bym szybciej to zrobił.
0: Aha. Tak. Popatrz na tego pana. Akurat byś szybciej zrobił, wiesz, akurat. Chwali pięta.
2: A co, nie wierzysz?
0: Nie.
2: Zaraz możemy iść do lasu i to sprawdzić.
0: Do tego obok domu dziadka?
2: Ja nie widzę tu innych lasów. A gdzieś musimy przecież znaleźć miejsce do przetrwania.
0: Co, no, pewnie, że musimy.
2: To jak, będzie Michasiu, idziesz ze mną?
0: Ojej.
2: Co?
0: Ale nie możemy iść razem.
2: No, ale dlaczego?
0: Bo my musimy sobie sami radzić.
2: A, no tak.
0: Każdy
2: tak,
0: sam buduje tak, szałas tak. I sam rozpala ognisko.

0: No, sam każdy musi przetrwać. I bardzo dobrze.
1: Ojej.
0: Co?
1: Tylko ja nie wiem, czy dam sobie radę.
0: Z tym rozpaleniem ogniska?
1: No bo ja to...
2: Stop! Nie pozwalam na żadne rozpalanie ogniska w lesie. Nie ma mowy.
0: Dlaczego, dziadku Michasia?
1: Dlaczego?
2: Bo to niebezpieczne i niezgodne z prawem.
0: No, o. A czy przynajmniej możemy w lesie zbudować szałasy?
2: Szałasy to możecie, ale tylko z suchych, leżących gałęzi. Proszę mi nic nie zrywać.
0: Dobrze, nie ma sprawy. To, Michasiu, zrobimy tak. Ty pójdziesz tam, widzisz? Tam
1: Aha,
0: pójdziesz.
1: Tam.
0: A ja pójdę tam, w przeciwną
1: w
0: stronę. Tak, w przeciwną.
1: To w drugą.
0: Mhm.
1: Aha, dobra. Idziemy.

0: Ledwie zdążyłem ukończyć swój szałas, tak się bałem.
1: Słucham? A czego się bałeś?
0: Wilków albo lwów, które by mnie mogły zaatakować, tak jak było na tym filmie, dziadku.
1: Michasiu, ale tu nie ma ani lwów, ani wilków.
2: Jak dobrze, że zdążyłem przed wichurą i ulewą.
1: Wichurą i ulewą? No ciekawe.
3: Ale szałas zbudowałeś?
2: No pewnie, tylko cały czas się rozglądałem za czyhającymi, syczącymi żmijami.
1: Ha, Dasiu, w tym lesie nie ma żmij.
2: Nie ma, na szczęście.
1: A tak w ogóle, to po co przyszliście? Przecież... Mieliście przetrwać w lesie jakiś czas,
2: zgadza
1: tak?
2: się, zgadza. I jakiś czas przetrwaliśmy.
3: Aha.
1: A czy nie za krótko?
3: Nie, to chyba w sam raz,
2: no
3: dziadku.
2: Tak.
3: Znaczy wystarczająco, żeby nic tam się nie stało, znaczy.
2: I musisz przyznać dziadku Michasia, że jednak pewne przetrwanie było.
1: No cóż mogę powiedzieć? No, było. Ale... Przetrwaliście raptem pół godziny.
2: Jak chcesz, to możemy przetrwać jeszcze dłużej.
3: Mów za siebie, wiesz?
2: Ja tam mogę. Znaczy, za chwilę. To idę dalej przetrwać.
3: Akurat, tak?
2: No tak, bo tak naprawdę to przyszedłbym tylko poprosić o coś do jedzenia. O.
1: A czy jako survivalowiec to nie powinieneś sam poszukać sobie jedzenia?
2: Ale gdzie? Że w lesie? Chociaż nie. Skoczę do radia i sprawdzę w lodówce. Na pewno coś się w niej znajdzie do schrupania, mniam, mniam.
1: Ale to już nie będzie szkoła przetrwania, tylko szkoła objadania. Nie sądzisz?
2: No to co mam zrobić, skoro jestem bardzo głodny?
3: Ja tak samo. Przyznam się, że ja też jestem potwornie głodny, jak wilk, lew. Nie wiem, no.
2: Ja też tak jak lew i jeszcze dwa lwy.
3: No wana.
2: No to ja może spróbuję przetrwać trochę dłużej.
3: Ja też.
2: Ale jutro.
3: A jutro? No właśnie jutro.
1: A teraz już sami widzicie, jak trudno jest walczyć ze swoimi słabościami.
2: Jakimi słabościami?
1: No, ze strachem, z niewygodą, bo survival, czyli sztuka przetrwania, wymaga sporej wiedzy i treningu.
3: Ha, jakiej wiedzy wymaga, dziadku?
2: Jakiej wiedzy?
1: A choćby takiej jak chronić organizm. Musicie wiedzieć, ile potrzebuje wasz organizm wody, pożywienia.
3: Bardzo dużo, dziadku. Jak najwięcej, dziadku.
2: Pożywienia.
1: Musicie umieć go też chronić przed ekstremalnymi temperaturami.
2: Przed ekstremen... Jak to było?
1: Ekstremalnymi.
2: Ekstremalnymi. Ale co to znaczy? To znaczy
1: no,
2: jakimi?
1: Przed bardzo wysokimi albo bardzo niskimi.
2: A niskimi to żeby nie zmarznąć.
3: I żeby nie było za gorąco te wysokie, nie?
2: Tak.
1: Musicie też wiedzieć, jak unikać zagrożeń, choćby ze strony zwierząt.
2: Ale my chyba jeszcze takich rzeczy to nie wiemy.
3: No nie za bardzo, dziadku, nie za bardzo.
2: Ja bym bardzo chciał umieć przetrwać w każdych warunkach.
3: Bo wiadomo, ja to tak samo bym chciał.
1: Na wszystko przyjdzie czas, moi drodzy. Wy jesteście jeszcze basałykami.
2: Jak przyjdzie czas, to hurra!
3: Hurra!
1: Zacznijcie wyrabiać w sobie ducha.

0: ucha? Słuchem?
1: O, tego się trzeba nauczyć stopniowo.
0: Ale czego? Co wyrabiać w sobie?
2: Co mamy wyrabiać w sobie? Jakiego ducha?
0: Właśnie ducha.
2: Co to znaczy?
1: No, żeby starać się być dzielnym i nie poddawać się szybko przeciwnościom.
0: Tak, tak, łatwo powiedzieć ci, dziadku Michasia, być dzielnym. Kiedy w lesie budowałem szałas, to cały czas myślałem o zbliżającej się wichurze.
2: Ja to bym chyba nie umiał wyrobić sobie tego ducha.
0: Dlaczego, Michasiu?
2: Bo chyba naprawdę jestem na to za mały.
0: No ale jesteś bardzo dzielny.
1: To może spróbujecie tak, jak harcerze?
2: A co z duchem mają wspólnego harcerze?
1: Oni próbują wyrobić w sobie siłę ducha, próbując zdobyć sprawności.
0: Sprawności? Jakie sprawności?
1: A chociażby trzy pióra.
0: Sprawności? Trzy pióra?
1: O, to wyjątkowa nagroda. To plakietka przyszywana do rękawa bluzy harcerskiej.
0: Taka jak tarcza szkolna?
1: Tak, ale żeby ją zdobyć, trzeba przejść wiele prób. Próbę milczenia i próbę głodu.
0: Ja jestem bardzo głodny.
2: Ja to chyba nawet bardziej niż ty, Adasiu, głodny jestem.
1: I najważniejszą próbę samotności.
0: Samotności?
1: Aha, tę próbę samotności przeżyjecie jutro w lesie.
3: O nie!
1: Tak, tak. Zostaniecie w swoich szałasach sami przez godzinę.
0: Razem?
1: O nie, nie, każdy w swoim. Ale nie martwcie się, będę was pilnował. To co, gotowi? Może rozpoczniemy dzisiaj. Tylko głód i milczenie.
0: Tylko głód i milczenie. To w końcu co mamy robić?
1: Za godzinę podam wam kolację. Będę też trochę zajęty jej przygotowywaniem.
0: Hurra, w końcu kolacja.
1: A wy przez ten czas nie możecie odezwać się ani słowem.
2: Ale jak to? Nawet do siebie?
1: Nawet. A, i macie też przetrwać głód.
0: A ile czasu? Pół dnia?
2: Może pół godziny?
1: Całą godzinę? To jak? Spróbujecie?
0: A czy mamy inne wyjście?
2: Adasiu, pomyśl o wyrabianiu sobie tej siły tego ducha.
0: I nic dotąd nie wiedziałem o wyrabianiu duchów.
2: No bardzo dobrze, że nie musimy zdobywać jedzenia, że zjemy kolację, tylko przez chwilę nie będziemy jedli.
0: No tak, tak. Nasi słuchacze też chętnie zjedzą kolację, ale oni nie muszą ani milczeć, ani czekać na kolację.
2: Ale szkoła przetrwania.
0: Prawdziwa, co nie?
2: Prawdziwa szkoła
0: przetrwania. Cała godzina.
2: I
0: godzina.
2: I survivalu.
0: Tu już można o mnie powiedzieć, że jestem survivalowym smokiem.
2: No, a za godzinę to zupełnie już. Ha!
0: To już koniec opowieści?
2: Te końce są podstępne. Zawsze się pojawiają, kiedy zaczyna się zabawa.
0: Trudno, musimy teraz poczekać kilka dni do nowego podcastu.
2: Dokładnie to 7, czyli cały tydzień.
0: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
2: Chyba mam jakiś pomysł.
0: Całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów, co nie?
2: I dobrze, że podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
0: No, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
2: Tak? Jakie są, bo ja nie wiem.
0: Te nie o szkole są po prostu bardziej jakby takie dorosłe.
2: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: Będą, już są, albo kiedyś byli.
2: Są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: Oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
2: No tak, zgadza się.
0: O, a Leszek i Wojtek.
2: I znowu racja, i Martyna, i Ania.
0: I Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
2: Rzeczywiście. Czyli tylko my nie byliśmy jeszcze w szkole? A, jeszcze słuchacze.
0: No tak, ja nawet nie byłem w przedszkolu.
1: Chłopcy, dosyć już tej rozmowy, bo najwyższy czas
4: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
1: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: No ale to dopiero za tydzień.
2: Przecież wiem.
4: Zgadza się. Już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
1: A jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia? Gdzie? Do jakiej szkoły chcecie, żeby się wybrali? Napiszcie o tym.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali kolejnych

0: kolejnej opowieści o szkole. Nie tylko w Polsce.
1: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia!
1: Wysłuchaliście podcastu szkolnego
0: o szkole przetrwania,
3: czyli o survivalu.
2: Zapraszamy za tydzień, bo mam już pomysł tym razem.
1: To tajemnica.
2: Do usłyszenia.
3: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Marianka też był rzecz jasna słonikiem. Dosyć niezwykłym, trzeba to przyznać, bo bardzo kochał muzykę. Tatuś marzył o jednym, żeby syn jego Marianek

0: miód. Marian smyczek połamał, a skrzypce zgniótł.
1: Biedny słonik Marianek z żalu aż usiadł na klombie. Smutny jak spaniel chlipał i wzdychał, aż wreszcie zagrał na trąbie. Zagrał pięknie i czule na własnej trąbie słoniowej. Tatuś z radości całej rodzinie kupił cukierki miętowe.
0: Słoni ma łapy jak kanapy,
2: niestety,
0: i paluchy jak poduchy lub kotlety. Ale zdarzył się cud, ale zdarzył się cud. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut.

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są krótsze.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo w laśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

Drodzy radiosłuchacze, Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, witamy was dzisiaj w piątek, 15 maja. Ach, tuż przed weekendem. Jakie macie plany weekendowe? Ciekaw jestem bardzo, bo zanim ten weekend się rozpocznie, to my dzisiaj z Kasią zaproponujemy wam jeszcze na szkolnej świetlicy pewne zajęcia, pewną niespodziankę, coś, co będzie bardzo kreatywne i bardzo rozwijające. Radiowa świetlica czeka na was. My jesteśmy z wami do godziny 18 i będziemy dzisiaj wspólnie z wami, albo wy wspólnie z nami, opowiadać, tworzyć, wymyślać najciekawszą, najfajniejszą, najbardziej fantastyczną bajkę na świecie. Jak opowiedzieć bajkę? Jak stworzyć bajkę? Za pomocą dźwięków, za pomocą obrazków, za pomocą projektów kostiumów, za pomocą przygotowanej charakteryzacji dla bohaterów tej bajki. Dużo się będzie działo, dużo pomysłów, dużo idei bajkowych, tak mógłbym rzec, pojawi się w dzisiejszej radiowej świetlicy. Pojawią się w niej również goście, którzy podpowiedzą nam, jak stworzyć coś z niczego? Jak stworzyć bajkę, improwizując? No właśnie, takie słowo jak improwizacja, czy wy wiecie, co ono oznacza? Bo właśnie to słówko pojawi się dzisiaj wielokrotnie i w rozmowie z naszymi gośćmi, i w pierwszej godzinie, kiedy razem będziemy improwizować i wymyślać. Improwizacja.

Kto pierwszy do nas zadzwoni i odpowie na to pytanie, opowie nam, jak rozumie, co kryje się pod słowem improwizacja. 22 645 2055. Zapraszam.

0: kim chcesz.
1: My dzisiaj wojownikami też możemy być, tak jak w tej piosence, tworząc naszą wspólną bajkę, tworząc ją na żywo, tu i teraz. Nie będziemy dzisiaj mieć żadnego scenariusza w naszej radiowej świetlicy. O nie, nie, nie, co to, to nie. Ale ten scenariusz będziemy tworzyć na bieżąco, na żywo. Ale zanim rozwinę się jeszcze bardziej w naszych pomysłach na opowiadanie, na tworzenie bajki dzisiaj wspólne, nasze, i moje, i Kasi, i wasze, drodzy radiosłuchacze, to wrócę do naszego pierwszego pytania. Pytania, na które mam nadzieję, że wy, drodzy radiosłuchacze, udzielicie mi dzisiaj swoich odpowiedzi. I mam nadzieję, że takie odpowiedzi na pytanie, co to jest improwizacja, padną z ust Uli, pana Marka i Moniki. Dzień dobry, Ulu.
2: Dzień dobry.
1: Kto jest z tobą? Chyba tata Marek, prawda?
3: Tak, to ja.
1: Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry.
1: Kochani, gdzie jesteście, co robicie i dlaczego się cieszycie?
2: No, wracamy z szkoły optometrycznej, jedziemy po brata, a później brat jedzie na perkusję.
1: Mhm. A czy dobrze odgadłem, czy dobrze zgadłem, że jesteście w dobrych nastrojach?
2: Tak.
3: Doskonałych.
1: To teraz pana Marka zapytam, co jest powodem tak wspaniałych nastrojów?
3: Głównie to, że jadę z córeczką, którą kocham i bardzo lubię z nią spędzać czas.
2: Pomijam, że nie jestem małym
3: dzieckiem. Tak, ale jestem z córeczką. Dwa, że jest piękna pogoda. Trzy, że przed nami weekend. No tych gdzieś jadą na przykład pyszny sernik. Słuchajcie, tych powodów jest milion.
1: Ula, ale ten twój tata fajnie odpowiedział. A ta pierwsza odpowiedź to chyba...

0: najlepsza oś na świecie. Ta dotycząca ciebie oczywiście. Super, kochani, za chwilkę do was wracam, bo równocześnie zadzwoniła do nas Monika. Dzień dobry, Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lachowni.
0: Mhm. Jak pogoda u ciebie dzisiaj, teraz, o tej porze?
1: No, akurat to chmurnie, mały ten dziurki z nieba bez błękitnego.
0: Ojej.
1: Czasami leje deszcz.
0: Rozumiem. Taka troszkę pogoda dzisiaj zmienna w wielu miejscach Polski, prawda?
1: Tak.
0: Ale w jakim ty jesteś nastroju, powiedz?
1: Ja? No takim średnim.
0: W takim średnim. A co zdarzyło się dzisiaj takiego fajnego? Jeśli o tym pomyślisz, to może na przykład troszkę ten nastrój się poprawi. Co takiego najfajniejszego się dziś zdarzyło? No to uwaga, uwaga, Moniko, specjalnie dla ciebie. Brawo, za to należą się fanfary i brawa. No to odhaczony ważny temat, prawda? Moniko, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Za chwilkę do ciebie wracam, a tymczasem jeszcze pytanko do Uli. Ula, jesteś cały czas z nami?
2: Tak.
0: Z tatą Markiem?
2: Tak.
0: Kochani, to bardzo proszę i ciekaw jestem, jak w duecie odpowiecie na pytanie, co to jest ta improwizacja? Jak wy to rozumiecie?
2: No, zrobię to na przykładzie układu, bo na przykład, jeżeli ktoś wymyśla swój własny taniec i jeszcze go nie dokończył i jak to wykona go i chcę dodać jeszcze jakieś ruchy, to po prostu je dodaję, po prostu nie do końca gotowego tańca.
0: I kiedy te ruchy się dodaje? Czy je się już wcześniej planuje? Czy one
2: nie,
0: powstają?
2: Już bardziej na przykład już na scenie, jak... Albo jak ktoś się wywróci,
3: to
2: może coś do tego dodać, żeby było, że niby to było tak specjalne.
0: Fajnie. Tata chce coś jeszcze dodać?
3: Chciałem powiedzieć po łacińsku. Dodaję te ruchy ad hoc.
0: Ale to musi pan wyjaśnić, co to wyrażenie łacińskie oznacza, bo nie wszyscy będziemy wiedzieć.
3: Ad hoc, czyli tak na już, tak z głowy. Tak właśnie w sposób nieplanowany, spontaniczny, taki pasujący do reszty, ale nie wcześniej nieplanowany.
0: Fajnie, fajnie wyjaśniacie, fajnie to tłumaczycie, a zobaczymy i usłyszymy raczej, jak Monika rozumie słówko improwizacja. Moniko?
1: Wymyślanie.
0: Wymyślanie takie, które się odbywa tydzień wcześniej, rok wcześniej, czy tak jak pan Marek powiedział, tu i teraz, w tym momencie konkretnym? Oczywiście, że tak. I kochani, to teraz dla was. Dla Uli, dla Moniki i dla pana Marka. No kochani, no słuchajcie, no, ja już nie muszę nic wyjaśniać. Tak wyjaśniliście, co to jest improwizacja, że ja już mógłbym iść do domu, gdyby audycja się kończyła. Ale ona się dopiero zaczyna, dlatego nie ma tak łatwo. To teraz będziemy pozdrawiać. Kogo chcę pozdrowić? Monika.
1: Ja chcę też moją mamę, mojego tatę, mojego psa, moje pierwsze owieczki, moją pierwszą żabę, ja ciebie, Mariana, jednego kuzyna, drugiego, trzeciego, czwartego, jedną kuzynkę, jedną trzecią, drugą, czwartą, jednego kuzynkę, trzeciego, czwartego i... Jeszcze babcię, jedną, drugą. Ta babcia, która zmarła.
0: Oj, przykro mi.
1: Pradziadka. Dziadka. Drugiego dziadka. Ciocia od mojego dziadka. I teraz. I chyba to wszystko.
0: Bardzo dziękujemy i serdecznie z Kasią ciebie pozdrawiamy. Hej, hej, dobrego piątku. A teraz Ula i pan Marek. Kochani, kogo wy chcecie pozdrowić?
2: Ja bym chciała pozdrowić moją siostrę.

0: Piotrę.
1: Która macie imieniny?
2: O, to wszystkiego dobrego od Polskiego Radia Dzieciom przesyłamy, siostrze.
1: Tak, nasza troszkę.
0: Ja mówię teraz. Nie.
1: Przepraszam.
2: Proszę się nie kłócić. Proszę, spokój, cisza. To ja jestem prowadzącym audycję Radiowa Świetlica. To najpierw pozdrawia tylko i wyłącznie Ula, a potem tylko i wyłącznie pan Marek. Teraz czas dla Uli. Czas start.
0: I też pozdrawić mojego kota, którego tata mówi larwa. Nie wiem dlaczego.
2: Tak.
0: Chciałabym pozdrowić moją ciocię, moją mamę, babcię, dziadka i rodziców mojej cioci, ciocię jeszcze i kuzynów, kuzynki i inne, jeszcze psa, moje kuzynki. Nie. Jeszcze inne psa, koty. I...
2: Piękne pozdrowienia. To teraz, uwaga, przechodzimy do pana Marka. Głos ma tylko i wyłącznie pan Marek. Panie Marku, proszę, teraz może pan poszaleć.
1: Dziękuję bardzo. Dobrze, że miałem tyle czasu, bo tak długo trwały te pozdrowienia, to sporządziłem całą listę.
2: Pan już sobie ułożył pewnie, prawda, przez ten czas?
1: Dokładnie. Mieści się na 4 stronach, więc zaczynam.
2: A 4? Czy takich malutkich w pamiętniku zapisanych?
1: Pamiętników na różowych karteczkach.
2: Słuchamy, proszę bardzo. Dużymi literkami czy malutkimi?
1: Drukowanymi, żeby ładnie było odczytać ich prosto.
2: 3, 4, start.
1: Ja pozdrawiam oczywiście moją kochaną córeczkę, a siostrę Uli, czyli Zofię, która ma dzisiaj swoje imieniny, zimna Zośka nasza.
0: A ja mam nasi.
1: Tak, a Ula ma za 6 dni, czym również pamiętam. Syna Wojciecha. Ciocię Kingę. Wszystkich, których Ula pozdrowiła, żeby ich nie wymieniać jeszcze raz.
0: A szkoda.
1: Prowadzących radio dzieciom, nasze ulubione radio.
2: Dziękuję.
1: Bardzo lubię was słuchać. Tak, i wszystkich, którzy się tak samo cieszą nadchodzące weekendy.
2: Piękne pozdrowienia i od pana Marka, i od Uli. Kochani, życzymy wam dobrego popołudnia i fantastycznego weekendu. Hej, hej, do usłyszenia.
1: Dzięki.
2: A my dzisiaj, przypominam, w Radiowej Świetlicy zapraszamy was na warsztaty stworzenia bajek. Tworzymy te bajki dzisiaj słownie, aktorsko, dźwiękowo, plastycznie, kostiumowo, charakteryzatorsko, scenograficznie i jak tylko jeszcze chcecie. Już za chwilkę, po piosence, zaproponuję wam wymyślony przeze mnie obrazek, który będzie początkiem naszej historii. I waszym zadaniem, drodzy radiosłuchacze, będzie to, by tę historię rozwinąć, by dopisać ciąg dalszy do tej historii. Albo plastycznie, albo muzycznie, albo aktorsko, na wiele sposobów. Nie tylko na te sposoby, które ja wymieniłem, ale również na takie sposoby, jakie wy macie w swoich głowach i w swoich sercach. Ale zanim to nastąpi, to poruszamy się trochę, potańczymy, poskaczemy razem z Wiosną i Majką Jeżowską. Wiosna.

Tak, wiosna jest jak najbardziej z nami i tę wiosnę dzisiaj chyba w całej Polsce czuć bardzo, bardzo dobrze. Temperatura jest bardzo wysoka, szczególnie jak na wiosnę. Dużo słońca, sporo też deszczu w wielu miejscach, ale takiego chyba mogę rzec przyjemnego, właśnie wiosennego deszczu. To teraz my z tej opowieści, muzycznej opowieści Majki Jeżowskiej o wiośnie przechodzimy do naszego obrazka. Do naszego obrazka, który będzie pierwszą sceną, który będzie inspiracją do tego, by opowiedzieć dalej bajkę, by zaimprowizować tę opowieść. Zaimprowizować, czyli tworzyć ją, wymyślać. Tu i teraz, w tym momencie, o godzinie 16:24, dziś w piątek, 15 maja. Uwaga, uwaga. Wymyśliłem taki obrazek, który naszkicowałem tutaj sobie obok i na tym obrazku jest mały domek ze schodkami, z takimi pięknymi brązowymi drzwiczkami, z małym okienkiem na górze. Z komina wydobywa się dym. Nad domkiem jest piękne niebieskie niebo z kilkoma chmurkami, ale pogoda jest bardzo, bardzo ładna i przed tym domkiem stoi chłopczyk. Myślę, że może mieć on 9 albo 10 lat w niebieskim kubraczku z plecakiem na plecach, a obok niego stoi, siedzi w zasadzie mały, bielutki piesek z długimi uszami. Widzimy tylko, wyobraźcie sobie na tym obrazku plecy i tego chłopca, i tego pieska, bo obydwaj patrzą na wielki, wielki, wielki pałac, który jest na wzgórzu. Daleko, daleko przed nimi, a do pałacu prowadzi kręta dróżka między różnymi krzaczkami i drzewami. Pałac jest piękny, olbrzymi i taki... dostojny, tak chyba mógłbym powiedzieć. Dookoła po niebie fruwają przeróżne ptaki. Na drzewie po prawej stronie siedzi jakiś mały wróbelek. Poniżej widzimy jeszcze fruwające motyle i tutaj stawiam kropkę. Mały chłopczyk, obok niego siedzący piesek, obydwaj patrzą na pałac i stoją obok małego domku.

Zielona, kręta ścieżka prowadzi do pałacu. Cóż mogłoby wydarzyć się dalej? Kto zechce poimprowizować? Możecie, drodzy radiosłuchacze, do nas dzwonić w tym momencie i wymyślać dalszy ciąg tej historii, ale na różne sposoby. Możecie opowiadać, jakie sceny wydarzą się później. Możecie zagrać jakąś scenę aktorsko, na przykład dzwoniąc w parze z kimś. Jedna osoba będzie tym chłopcem, druga gadającym pieskiem, który siedzi obok niego. Możecie również przesyłać wasze prace plastyczne, robiąc zdjęcia waszych prostych szkiców czy też obrazków na nasz redakcyjny mail dzieci@polskieradio.pl, albo możecie też dzwonić i opowiadać o kostiumach, w jakich wystąpią nasi główni bohaterowie w kolejnych scenach, albo o tym, kto jeszcze pojawi się w tej bajce. A może ktoś zadzwoni i zagra nam na jakimś instrumencie to, co może się wydarzyć w następnej scenie. Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można też wymyślać piosenkę i zaśpiewać krótką piosenkę lub wiersz, który będzie rozwinięciem tej historii. Mały chłopczyk, siedzący obok niego piesek, patrzą na wielki, przepiękny pałac daleko, daleko przed nimi na wzgórzu. Jak ta baśń mogłaby wyglądać dalej? 22 645 20 55. Serdecznie zapraszam do tego, byśmy poimprowizowali, byśmy wymyślili, co zdarzyło się chwilę później.

Czy ten chłopczyk z tornistrem, z plecakiem, a obok niego siedzący piesek, czy ci dwaj bohaterowie to są nasi przyjaciele, czy nie? Jak myślicie? Może zanim, tak sobie teraz pomyślałem, zanim dopowiemy, co wydarzyło się w kolejnych scenach w tej bajce, skupmy się na naszych bohaterach. Kim oni są? Jak ma na imię ten chłopczyk i jego pies? Ile każdy z nich ma lat? Co lubią robić? Co ich wyróżnia spośród innych bohaterów bajek? To są takie podstawowe pytania, na które teraz spróbujemy odpowiedzieć i chcę Was tylko zapewnić, drodzy radiosłuchacze, że wszelkie odpowiedzi są dozwolone, bo tak naprawdę główną bohaterką dzisiaj w tej audycji niech będzie nasza wyobraźnia. Możemy wyobrażać sobie, tworzyć. Każdy będzie miał dobrą wersję tego, jak mają na imię nasi bohaterowie, ile mają lat, jak dokładnie wyglądają, co lubią robić i co ich wyróżnia spośród innych bohaterów. Kto z Was chciałby teraz zamienić się w takich naszych radiowych improwizatorów i radiowych bajkopisarzy? Zapraszam do odpowiedzi na te króciutkie pytania, ale jakże ważne, pytania, które rozpoczną nasz cały proces wymyślania, improwizowania. Myślę, że może być bardzo, bardzo fajnie. Rozmawiałem już dzisiaj z Ulą, z jej tatą panem Markiem i z Moniką. Kto będzie następny? Ciekaw jestem bardzo. 22 645 20 55. Zapraszam, dzwońcie już teraz, a tymczasem z Alą Janosz będziemy łapać nuty start.

tej bajki. Przypominam, mamy chłopca. Jak on może mieć na imię? Chłopca, który ma niebieski kubraczek i tornister na plecach. Obok niego jest piesek. Wpatrują się w wielki, przepiękny, wysoki pałac, który jest daleko, daleko przed nimi na wzgórzu. Jakie emocje mogą im towarzyszyć? Jaka historia mogła się wydarzyć przed tym, zanim znaleźli się w tym miejscu, w którym są i gdzie są dokładnie? Kto z was chciałby zamienić się w takiego radiowego, baśniowego detektywa? Rozszyfrujmy całą tę historię. Co tu się wydarzyło i co się wydarzyć jeszcze może? Kto z was chciałby zostać takim twórcą bajki, bajki, w której głównym bohaterem jest ten chłopczyk i jego pies. 22 645 2055. Zapraszam do interakcji ze mną, do interakcji, czyli do rozmowy, do wymyślania i tworzenia tej bajki, do improwizowania, bo dzisiaj próbujemy improwizować, czyli wymyślać tu i teraz. Ale mogą być też wśród was, drodzy radiosłuchacze, takie osoby, które nie będą miały ochoty do nas zadzwonić, ale na przykład namalują, narysują kolejne sceny tej bajki. Proszę bardzo, możecie to robić, tylko pamiętajcie, żeby sfotografować te obrazki, które będą następnymi scenami w naszej bajce. Mogą to być obrazki, które będą opowiadać jakąś komediową historię, komediową baśń, albo pełną grozy, albo też smutną, albo bardzo, bardzo wesołą, albo jeszcze inne emocje mogą się pojawić w tej baśni. Wszystko zależy od was. Przypominam numer do studia 22645 2055 i nasz redakcyjny mail dzieci@polskieradio.pl. A teraz Cleo. I mniej znaczy więcej.

To my złapaliśmy właśnie nutkę razem z Alicją Janosz i próbujemy zaimprowizować dzisiaj na przykład muzycznie ciąg dalszy nasz

0: taką, jakby to powiedzieć, minimalistką i będzie mało tych propozycji bajkowych dodawać do tego obrazka, który rozpoczyna naszą historię? Czy więcej? Czy jeszcze więcej? Czy bardzo dużo? Zapytamy o to już teraz Polę. Dzień dobry, Polu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nowego Zglechowa.
0: I co u ciebie? Jaka pogoda w tym momencie?
1: Ładne, słońce świeci, jest ładnie.
0: No to cieszę się bardzo. To jest dokładnie tak, jak na tym obrazku, który rozpoczyna naszą dzisiejszą bajkę. Przypominam, widzimy chłopca w niebieskim kubraczku z plecakiem na plecach. Obok niego siedzi piesek. Obydwaj stoją przed małym domkiem i patrzą przed siebie na wielki, potężny, przewspaniały pałac albo zamek stojący na wzgórzu. Jak myślisz, jakie imiona mają nasi bohaterowie i co oni sobie teraz myślą i co mogło wydarzyć się później?
1: Myślę, że chłopiec może się nazywać Alek, a piesek Puszek.
0: Ale fajnie. A Olek jakim jest chłopcem? Jak mogłabyś go opisać w swojej wyobraźni?
1: No, myślę, że jest miły i lubi chodzić do szkoły.
0: Pięknie. A jest grzeczny, czy jest rozrabiaką?
1: No, czasami rozrabia.
0: Tak?
1: Ale często jest miły.
0: Bardzo ładnie. A co możemy powiedzieć o Puszku?
1: Puszek często lubi wychodzić na dwór i też bardzo lubi spać.
0: Czyli lubi złapać trochę takiego świeżego powietrza, a potem jak sobie pospaceruje, to smacznie śpi, tak?
1: Tak.
0: Fajnie. No dobrze, to mamy już ich imiona. I jak myślisz, co oni robią przy tym domku i dlaczego wpatrują się w ten piękny, olbrzymi zamek?
1: Myślę, że oni chcą pójść do tego zamku, bo wyglądają jakby bardzo tam chcieli pójść.
0: A jeszcze takie pytanie dodatkowe, bo tak sobie teraz patrząc na ten obrazek pomyślałem, dlaczego ten chłopiec ma plecak na plecach? No bo on już wrócił ze szkoły. Mamy popołudnie na obrazku. Po co mu ten plecak?
1: Myślę, że on się szykował na wyprawę do tego zamku.
0: Fajnie. To co? To teraz oni sobie siedzą, chłopak stoi, piesek siedzi, wpatrują się w ten zamek i w następnej scenie co się wydarzy konkretnie?
1: To, że zaczną iść i będą musieli się często zatrzymywać, bo chłopcowi się rozwiązywały buty.
0: Fajny pomysł. No i jak mu się te buty rozwiązują, to za każdym razem sam będzie te sznurowadła w butach zawiązywał? Czy będzie mu pomagał Puszek? A może ten wróbelek, który siedział na drzewie?
1: Wróbelek to będzie śpiewał, a chłopiec będzie zawiązywał te buty.
0: Za każdym razem, kiedy mu się rozwiążą, tak? Sznurowadła.
1: Tak.
0: Ale to bardzo ciekawy wątek tutaj wprowadziłaś, droga Polu. To, że wróbelek będzie śpiewał. Jaką piosenkę mógłby śpiewać ten wróbelek? Mogłabyś coś zanucić? Coś ci przychodzi do głowy? Co ten wróbelek by nam śpiewał?
1: No, by śpiewał różne piosenki.
0: Ale bardziej takie wesolutkie tralala, czy bardziej smutne i spokojne?
1: Myślę, że wesołe.
0: Wesolutkie. No to fajnie. Dużo nam tutaj dopowiedziałaś, przepięknie zaimprowizowałaś, czyli przepięknie, droga Polu, wymyśliłaś tu i teraz, bez przygotowania, dalszy ciąg tej bajki. Czyli jesteśmy w momencie, że Olek i jego pies Puszek idą w stronę tego zamku. Coraz Olkowi rozwiązują się sznurowadła, a wokół nich fruwa wróbelek i śpiewa wesołe pieśni, tak?
1: Tak.
0: Ciekaw jestem.

0: jak następna scena będzie wyglądać z pomocą kolejnej osoby, która do nas zadzwoni. 226452055. Kochani, zapraszam. Kto z was się odważy, żeby tak pięknie dopowiedzieć ciąg dalszy, jak to zrobiła przed chwilą Pola? Polu, bardzo ci dziękuję i muszę powiedzieć, że masz przepiękną, wspaniale rozwiniętą wyobraźnię. Brawo, brawo, brawo ty. Kogo chciałabyś...
1: Dziękuję.
0: Bardzo proszę. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić moją babę, mojego tatę, moich dwóch braci, mojego kotka i drugiego kotka, mojego chomika i całą moją rodzinę i radio dzieciom.
0: My pozdrawiamy razem z Kasią ciebie bardzo serdecznie i co? I słuchamy, co się wydarzy dalej w tej historii, prawda?
1: Tak.
0: Ściskam ciebie serdecznie, życzę ci dobrego popołudnia i już się nie mogę doczekać, jak zadzwoni kolejna osoba i opowie nam następne sceny. Trzymaj się, do usłyszenia. Hej, hej! O, a tu mi Kasia podpowiada, że Agatka jest tą kolejną osobą, która będzie kontynuować tę historię. Dzień dobry, Agatko.
2: Dzień dobry.
0: Co mogło zdarzyć się dalej? Słuchałaś tego, co wymyśliła tak pięknie
2: tam
0: Pola?
2: Był jakiś, był piesek. Był
0: piesek Puszek chłopiec. I chłopiec Olek. Jesteśmy w tym momencie, że obydwaj idą w stronę tego pięknego zamku. Olkowi co rusz rozwiązują się sznurowadła. Pochyla się i je zawiązuje, te buty zawiązuje, a wokół nich fruwa wróbelek i śpiewa wesołą pieśń. Co zdarzy się dalej?
2: Może nagle droga tak zaczęła falować i zaprowadziła ich do zaczarowanego lasu, w którym będą mieszkały wróżki. I jedna z wróżek zaplątała się w pajęczą sieć.
0: Tak.
2: I Olek pomógł jej się wydostać, a ona w zamian za to dała mu buty bez sznuru. Sznurówek.
0: Ale fajnie, ale to bardzo ciekawie to brzmi. Nagle te sznurowadła, o których wspomniała i które wymyśliła Pola.
2: Od razu Poli dziękuję za fajną historię.
0: Bardzo ładnie. No, fajnie. Ale ty też fajnie ją, że tak powiem, pociągnęłaś dalej. I te sznurowadła okazują się takim ważnym wątkiem, takim ważnym rekwizytem, bo co? Bo nagle dzięki temu, że chłopczyk Olek i jego piesek Puszek spotkali tę wróżkę, której pomogli, to te sznurowadła wyparowują, znikają i Olek idzie dalej w nowych butach, prawda?
2: Mhm.
0: Piękna, piękna historia, piękny pomysł. Zobaczymy, co wymyśli dalej, jak odbije piłeczkę od twojej historii, droga Agatko, Tymek. Ale zanim z nim porozmawiam, to proszę, kogo chcesz pozdrowić?
2: Moją mamę, mojego tatę i moją siostrę, którzy teraz robimy takie jakby mieszanki wszystkiego, bo tato nam wystawił różne składniki, jakieś kakao, coś takiego.
0: O, fajnie.
2: I gotujemy.
0: Aha, ale to gotujecie jakieś słodkości z tego kakao, zrobicie? Co będzie, co z tego powstanie?
2: Robimy sobie takie różne rzeczy i nie mamy jakiegoś szczególnego celu, dlatego tak sobie po prostu zajmujemy się.
0: Pichcicie po prostu, o wiem, improwizujecie w kuchni, prawda?
2: O tak, dokładnie.
0: Fajnie.
2: Jeszcze chciałam pozdrowić jeszcze krasnoludki.
0: Krasnoludki przekażę im, bo będę się z nimi widział po audycji. Na pewno przekażę. Pozdrowienia od ciebie, Agatko. Dziękuję bardzo i słuchaj nas uważnie, improwizując w kuchni, bo ja jestem bardzo ciekaw, jak ta nasza historia się zakończy. Do usłyszenia. Hej, hej.
2: Do widzenia.
0: A teraz porozmawiam już z Tymkiem. Dzień dobry, Tymku.
3: Dzień dobry.
0: Słyszałeś pomysł Agatki na to, co wydarzyło się dalej?
3: Tak.
0: Mm-hmm. To jesteśmy w tym momencie, że Olek, ten główny bohater naszej bajki, dostał buty bez sznurówek i nadal podąża w stronę zamku razem z pieskiem Puszkiem. Co wydarzy się dalej? Twoim zdaniem, co wydarzy się dalej, co mogłoby zdarzyć się w kolejnej scenie?
3: Że wejdą do tajemniczego budynku.
0: O, że po drodze

0: do pałacu spotkają, pojawi się na ich drodze jeszcze jakiś tajemniczy budynek, tak? I co w tym budynku się zdarzy?
1: Będzie dużo pająków i duchów.
0: A, boję się. Dużo pająków i duchów. Będzie tam jasno czy ciemno?
1: Także. Będzie mrugało tak trochę światełko.
0: Troszkę będzie mrugało światełko, jak w takich filmach grozy, prawda?
1: Tak.
0: Ależ nam się narobiło. Uhuhu. Dziękuję ci. Tutaj zrobimy przerwę i dalszy ciąg naszej bajki dokończy Dominik. Ależ zrobiło się ciekawie. Na początku było tak wesoło, a teraz dużo grozy mamy w tej baśni. Ciekaw jestem, czy skończy się szczęśliwym zakończeniem. A tymczasem kogo chcesz pozdrowić, drogi Tymku?
1: Krasnoludki. Wszystkich słuchaczy. Mhm. I pana.
0: Bardzo dziękuję. Słuchaj uważnie, co wymyśli dalej Dominik. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Dzień dobry, Dominiku.
2: Dzień dobry.
0: Słyszałeś opowieść z kolejnych scen wymyśloną, zaimprowizowaną przez Tymka?
2: No tak, był tam Olek i Puszek, tak?
0: I tak.
2: Oni byli w lesie z niedoperzami i pająkami?
0: Tak, w tym budynku, w którym są duchy, pająki i tak mruga światło. I co się dalej wydarzy? Zmierzajmy już do finału, do zakończenia tej historii. Może to ty będziesz tą osobą, która zakończy tę bajkę.
2: Myślę, że Olek i Puszek przemierzają las i napotkali na wielkiego smoka.
0: Mhm.
2: No i dalej przeskakują tego smoka i idą dalej do pałacu.
0: Idą do pałacu i co, kogo może, żeby już dokończyć bajkę, kogo spotykają w tym pałacu i co się tam wydarza, tak w kilku zdaniach?
2: Spotykają księżniczkę. Mhm. I
0: żyli długo i szczęśliwie.
2: Tak.
0: No pięknie. Trochę przyspieszyliśmy teraz pod koniec, ale chcę powiedzieć, że i ty, Dominiku, i Tymek, i Agatka, i wszyscy, którzy przed wami opowiadali i wymyślali dalszy ciąg tej opowieści zapoczątkowanej przez mój obrazek, macie pięknie rozwiniętą wyobraźnię i te pomysły, które się pojawiły od każdego z was, były fantastyczne. Twoje pomysły również. Bardzo ci i twoim kolegom i koleżankom za to dziękuję. W ten sposób mamy opowiedzianą, zaimprowizowaną bajkę. Kogo chcesz pozdrowić?
2: Bym chciał pozdrowić moją mamę, mojego tatę, mojego kolegę z koszykówki i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: A ja serdecznie pozdrawiam ciebie i dziękuję, że do nas zadzwoniłeś. Do usłyszenia. Hej, hej.
2: Pa.
0: No tak, drodzy radiosłuchacze, mamy w ten sposób opowiedzianą bajkę przy pomocy kilku osób, przy pomocy wyobraźni i improwizacji, którą każdy z nas której każdy z nas użył w tej opowieści. A jak możemy jeszcze korzystać z improwizacji, opowiedzą nam już niebawem po godzinie 17 nasi dzisiejsi goście.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica.

Witamy Was, drodzy radiosłuchacze, w drugiej części naszej piątkowej radiowej świetlicy. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak. Jesteśmy z Wami i już za kilka chwil z naszymi dzisiejszymi gośćmi do godziny 18. A tymczasem podsumujmy naszą dzisiejszą bajkę, która powstała tak szybko z pomocą naszych radiosłuchaczy w pierwszej godzinie naszej audycji. Pierwszą sceną i takim punktem wyjściowym był ten chłopak, 9-10-letni chłopczyk w niebieskim kubraczku z plecakiem na plecach, a obok niego siedzący piesek. Dzięki Wam wiemy, że to są Olek i jego pies Puszek, którzy dotarli przez piękny las, a potem przez budynek pełen grozy, pająków i duchów do pałacu, olbrzymiego, wspaniałego pałacu, w którym Olek spotkał księżniczkę i wszyscy, jak to w bajce, która kończy się happy endem, czyli szczęśliwym, dobrym zakończeniem, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. My dzisiaj zapraszamy Was i zachęcamy w naszej radiowej świetlicy, byście w swojej, u siebie, w szkolnej świetlicy, albo też w domu, jeśli jesteście już po zajęciach szkolnych w domu, próbowali tworzyć takie baśnie, wychodząc od jednego prostego rysunku. Rysunku, który możecie na przykład znaleźć w takich specjalnych książkach, w których jest mało tekstu, ale dużo obrazków z wieloma szczegółami. Takie książki często nazywamy picture bookami. One mogą być fajną inspiracją i początkiem takiej opowieści, którą potem możemy rozwijać muzycznie, dźwiękowo, słownie, aktorsko, plastycznie, na wiele różnych sposobów. My rozwinęliśmy tę opowieść bajkową w sposób słowny, używając słów, zdań, i mamy gotową opowieść. A jeśli ktoś z Was chciałby może sportretować tę opowieść, to możecie wysyłać do nas kolejne sceny tej historii, którą już zakończyliśmy, wiedząc, jak ona wygląda.

na nasz redakcyjny mail dzieci@polskieradio.pl, a my na pewno o tych obrazkach opowiemy dziś lub w poniedziałkowej radiowej świetlicy. Zapraszamy Was serdecznie, a tymczasem kolejna piosenka w oczekiwaniu na naszych dzisiejszych gości.

Oli, lollipop. Coraz więcej wesołych piosenek w dzisiejszej audycji, w dzisiejszej radiowej świetlicy mamy dla was. No ale cóż, no tak chyba trzeba. Weekend tuż, tuż, już przed nami. Myślę, że każdy z nas będzie mógł go wykorzystać bardzo dobrze, bo pogoda zbliża się bardzo przyjemna, bardzo wiosenna i bardzo sprzyjająca różnym wiosennym, majowym wycieczkom i tym podobnym aktywnościom na zewnątrz, czego życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom. No bo cóż, trzeba korzystać z tego, że pogoda coraz piękniejsza i można oddychać świeżym powietrzem na zewnątrz, a my już za chwilę będziemy oddychać opowieścią naszych dzisiejszych gości, w której to opowieści słowo improwizacja, o której wspominaliśmy już w pierwszej części naszej dzisiejszej radiowej świetlicy. Słowo improwizacja będzie miało bardzo, bardzo duże znaczenie i myślę, że zainspiruje nas wszystkich jeszcze bardziej do tego, by wiedzieć, jak skutecznie, jak dobrze, jak fajnie, jak ciekawie opowiadać i wymyślać swoje bajki. Ale zanim zaprosimy gości, to ucieknijmy na momencik, na chwileczkę, poza granicę Ziemi, prosto na Marsa.

0: Drodzy radiosłuchacze, a już teraz gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są Małgorzata Kołcz, kontrabasistka i kuratorka projektu Warszawa Kreatywna i Opowiedz mi bajkę. Dzień dobry, pani Małgosiu.
1: Dzień dobry, panie Jacku.
0: I pan Jarosław Siwiński, kompozytor, pianista, koordynator projektu. Dzień dobry, panie Jarosławie.
2: Dzień dobry.
0: My dzisiaj próbujemy opowiadać, układać, tworzyć na żywo, na bieżąco bajki z naszymi radiosłuchaczami przy pomocy muzyki, przy pomocy plastyki, przy pomocy kostiumów, przy pomocy przede wszystkim naszej wyobraźni. A w jaki sposób opowiada się bajkę i można opowiedzieć komuś bajkę w trakcie waszych, drodzy państwo, warsztatów, pani Małgorzato?
1: To jest bardzo łatwe. Po prostu improwizujemy, czyli wymyślamy i opowiadamy.
0: Wymyślamy i opowiadamy. Czy pani improwizuje, wymyśla i opowiada tylko z panem Jarosławem? Czy ktoś się temu przygląda? Czy ktoś bierze w tym udział? Jak to wygląda dokładnie? Proszę nam opowiedzieć krok po kroku.
1: No, to zależy, bo jeśli w domu sobie rozmawiamy, no to nikt w tym nie bierze udziału.
0: Nie,
1: ale...
0: nie, ja doprecyzuję pytanie. Pytam oczywiście o wasz projekt Opowiedz mi bajkę, o którym wspomniałam we wstępie do naszej rozmowy i tego się proszę trzymajmy.
1: Tak, okej. Okay. Warsztaty improwizacji dla dzieci, Opowiedz mi bajkę, to są zajęcia, na których... jest naprawdę świetnie, bo my przychodzimy i opowiadamy naszym uczestnikom naszych zajęć o tym, czym jest improwizacja. I na początku, kiedy zadajemy pytanie, czy wiecie, co to jest improwizacja, to nie, chyba pierwsze pytanie jest w ogóle, czy słyszeliście takie słowo? Niektórzy mówią, że tak, niektórzy, że nie. Jeśli ktoś powiedział, że tak, to my pytamy, a czy wiecie, co to jest ta improwizacja? No i wtedy raczej większość mówi, że nie wie, aczkolwiek ostatnio zauważyłam, że coraz częściej dzieci mówią, że wiedzą, bo spotykają się z tym słowem na przykład na zajęciach tanecznych, na zajęciach plastycznych, oczywiście na zajęciach muzycznych. Nie zawsze do końca potrafią powiedzieć taką właściwą definicję, ale czujemy, że wiedzą, o co chodzi. Więc my precyzujemy, że improwizacja jest z nami cały czas, że to jest coś, co robimy cały czas, tylko nikt z dorosłych nie mówi, co ty mi dzisiaj tu improwizujesz, tak? Tylko się mówi,
2: nie,
1: co ty opowiadasz, co ty zmyślasz? Przecież improwizacja, najprościej właśnie mówiąc, to jest wymyślanie i robienie od razu, tak? Więc cały czas wszyscy, i dorośli, i dzieci improwizują. Tylko nie rozmawia się o tym w ten sposób. Może niektórzy sobie z tego nie zdają sprawy, tak? Ale opowiadanie bajek, jeśli tak na to spojrzymy, jest naprawdę łatwe. I to wszystko zależy od wyobraźni, od kreatywności, też od pomysłu, od nastroju, od pogody, od wszystkiego, tak? Od wieku osoby, która zaczyna coś opowiadać.
2: Ale to, ja się teraz, to ja się teraz wtrącę.
1: Dodam, bardzo proszę.
2: Sprowadzę to do najprostszego przykładu. Nasze codzienne rozmowy w sklepie, w domu, wszędzie, to jest improwizacja. Bo wymyślamy i robimy coś od razu. Nie

0: Zawsze tak mamy taki przykład, przecież droga Zosiu, nie uczysz się w domu wieczorem z kartki, co ty powiesz w szatni jutro dzieciom? Przecież tak przychodzisz i co? I czytasz: dzień dobry, Jasiu, a co dzisiaj jadłeś na śniadanie? A Jasio tam szuka kartki,
1: swojego scenariusza.
0: Tak, tak, właśnie. Nie ma tak, prawda? Po prostu cześć, co tam u ciebie, prawda? I to jest improwizacja. Nasze po prostu, no, w ten sposób, no, całe życie, to co właśnie Małgosia mówiła, całe życie improwizujemy. Inna sytuacja jest, kiedy dostajemy do nauczenia wierszyk. I wtedy musimy powtórzyć słowo w słowo, prawda?
1: Przygotować interpretację takiego wiersza.
0: No albo przynajmniej powiedzieć, zapamiętać.
1: Tekst.
0: Prawda? Tekst. Podany tekst, którego albo czytamy, albo uczymy się, to już nie jest właśnie improwizacja i to jest ta różnica.
2: Tak, można też popatrzeć na taki tekst jak na instrukcję, tak? Bo jest to instrukcja i do wykonania czegoś. Tutaj akurat jest wiersz, który trzeba się nauczyć i powiedzieć słowo w słowo, tak jak autor wymyślił. Ale przecież nasz ulubiony przykład, instrukcja do klocków. Przecież czy budujemy zestawy, które dostajemy, zawsze z instrukcją, chyba tylko pierwszy raz, a później instrukcje w magiczny sposób znikają.
1: I tworzymy instrukcję wtedy na bieżąco w głowie, w naszej wyobraźni, prawda?
0: Znaczy nie tworzymy instrukcji.
2: Nawet to nie jest instrukcja, bo instrukcja to jest coś, co zostaje na później i ktoś może to powtórzyć, a my mamy pomysły i wymyślamy i budujemy, tak? Coś z klocków. Tak samo, kiedy idziemy na plac zabaw. Czy tam jest instrukcja, jak mamy się bawić, jak mamy spędzić ten czas? I dzieci mówią: no, tam jest coś napisane. A mówię: ale tam jest napisane, czego nie macie robić, żebyście byli bezpieczni, tak? A my zawsze to robimy. No to też im tłumaczymy, że jeśli jest regulamin, żeby czegoś nie robić, to chodzi o to, żeby być bezpiecznym, żeby nic im się nie stało. No i wtedy dochodzimy do wspólnego wniosku, że na placu zabaw robimy, co chcemy, czyli wymyślamy zabawę i robimy. I zobaczcie, improwizacja jest z nami cały czas.
1: Czy na warsztatach, opowiedz mi bajkę, jest jakiś temat improwizacji, czy temat też zostaje zaimprowizowany tu i teraz, bez wcześniejszej analizy czy pomysłu?
2: No, na warsztatach improwizacji głównym tematem są improwizacje, więc na wstępie kręcimy się wokół tego słowa i pokazujemy różne przykłady improwizowania i te, które mamy w życiu codziennym, które nas otaczają, rzeczy, zdarzenia, ale też później przechodzimy również do improwizowania muzycznego. I tutaj też uświadamiamy uczestników naszych zajęć, że improwizacja muzyczna dla nas, dla mnie i dla Jarka Siwińskiego, to jest przede wszystkim rozmowa. Tak, jeśli tylko że rozmowa dźwiękami, nie słowami, tylko dźwiękami, bo wydaje nam się, oczywiście ktoś może mieć inną opinię, ale wydaje nam się, że kiedy rozmowa muzyczna, rozmowa dwóch muzyków na scenie jest taka właśnie przyjemna, że się wysłuchuje drugiej osoby, to wtedy muzyka, która z tego powstaje, jest o wiele ciekawsza, o wiele bardziej taka właśnie kompletna, przemyślana, ma, wydaje mi się, bardziej ciekawszy przebieg niż kiedy wszyscy mówią naraz, tak? Kiedy wszyscy improwizują naraz, każdy gra co chce, to też są jakieś dźwięki, to też mogą być kompozycje, ale raczej tam nie ma jakiegoś porządku.
0: No jest to raczej chaos, natomiast tak, właśnie by pan powiedział, czy zapytałeś o to, czy mamy jakiś temat, czy jakby przychodzimy na warsztaty z jakimś tematem. Jest w zasadzie odwrotnie, bo kiedy właśnie sobie gramy takie małe dialogi między, nie wiem, na przykład kontrabasem a syntezatorem, to ponieważ to jest, no, muzyka nie ma takiego konkretnego znaczenia, może mieć różne znaczenie.
2: Jest abstrakcyjna.
0: Tak, my sobie rozmawiamy dźwiękami, a później pytamy dzieci, o czym to mogło być. I wtedy powstaje ten temat, jakby odwrotnie, prawda, na samym końcu. Jedno mówi: a tu się kłócili o to, na przykład, że jeden to zjadł lody, a drugi chciał też, ale nie starczyło mu. I się pokłócili. Albo: a ja tutaj widzę, że takie rozgwieżdżone niebo też było takie.
2: Tak.
0: Bo mamy oczywiście na różnych tych, najczęściej dajemy tak, że się i kłócimy, a później druga rozmowa jest zupełnie inna, właśnie jakaś taka. Albo, że ktoś spóźnił się na autobus i szybko trzeba biec.
1: A to teraz ja jeszcze dopytam, a czy macie

0: już w głowie, jak przychodzicie na takie warsztaty, że dzisiaj na przykład kontrabas i syntezator będą się kłócić, albo czy macie w głowie, że dzisiaj będziemy delikatnie, spokojnie rozmawiać, czy charakter tej rozmowy między instrumentami też okazuje się dopiero w momencie rozpoczęcia warsztatów? Czy wy już wcześniej coś sobie układacie w głowie, czy patrzycie sobie w oczy i to dzisiaj krzyknę na tym syntezatorze?
1: No właśnie, nie na tak? Początku jest gorzej. Dopiero jak zaczynamy grać, to wynika. Bo ja na przykład, ja też nie wiem jeszcze sekundę przed graniem, co mi wpadnie często do głowy. Zresztą akurat, ponieważ Małgosia często prowadzi te zajęcia, to mamy jeszcze gości, przede wszystkim przecież muzyków, i to najczęściej ja na przykład gram z jakimś, nie wiem, na przykład z saksofonem albo z wiolonczelą. I tak naprawdę patrzymy na siebie i ktoś zaczyna, tylko pokazuje mu to co, to ty zaczniesz. Ja nie mam pojęcia, co ten ktoś zagra, i od razu szukam odpowiedzi. No więc tak, to rzeczywiście jest...
2: Bo to nie są improwizacje przygotowane, sterowane, zaplanowane.
1: Tak.
2: To jest po prostu rozmowa. I no, my bardzo lubimy zagadki i dlatego nie umawiamy się przed zajęciami. Dzisiaj będziemy grać o króliczku i wymyśl, jak będzie króliczek grał i przygody króliczka. Nie. Po prostu staramy się tak, jak właśnie w rozmowie. Po prostu zaczynamy od jakiegoś słowa, na przykład dom albo śnieg. Oczywiście bez słów, tak? Tak? Każdy zacznie coś grać, i co jest piękne, moim zdaniem, na tych naszych zajęciach, to, że my nigdy nie wiemy, co druga osoba nam odpowie tymi dźwiękami, ale...
0: Tak jak my dzisiaj tutaj rozmawiamy ze sobą, prawda?
2: Mamy tak świetnych muzyków, że mamy takie poczucie bezpieczeństwa, że cokolwiek ten ktoś nam odpowie, to będzie naprawdę fajne. I współpracujemy ze świetnymi muzykami, improwizatorami, którzy po prostu jak przychodzą, to ja zawsze jestem zadziwiona, jak oni zaczną grać, że naprawdę te improwizacje są świetne, ale w momencie, kiedy mamy właśnie tę rozmowę, nie jedna osoba sobie gada, druga osoba sobie w ogóle gdzieś tam gada, tylko każdy siebie nawzajem słucha i próbuje dopełnić rozmówcę przy okazji, tworząc utwór, bo to jednak, gdyby to ponagrywać, to czasami wychodzą tak świetne kompozycje.
1: No taka linia dramatyczna.
2: Tak,
1: Coś, właśnie, jakaś akcja się dzieje.
2: Tak, no Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ma za zadanie promować muzykę współczesną i myślę, że to jest świetna okoliczność. Właśnie pokazywanie, jak powstaje muzyka współczesna.
0: Czy można powiedzieć, że warsztaty Opowiedz Mi Bajkę i tworzenie poprzez improwizację tej bajki to jest taki muzyczny spektakl, dźwiękowy, instrumentalny spektakl tworzony tu i teraz, czy nie?
1: Taki kilkusekundowy, powiedzmy.
2: Powiedziałabym inaczej. Warsztaty Opowiedz Mi Bajkę są wstępem do improwizacji i ich głównym zadaniem jest uświadomienie uczestnikom i tym mniejszym, i tym większym właśnie, jakie są mechanizmy improwizacji, o tym, że ona jest z nami cały czas. To jest bardziej taka techniczna podróż, bo mamy w pierwszej części zajęć opowiadamy o możliwościach brzmieniowych instrumentów, o instrumentach, które są, a w drugiej części pokazujemy już takie bardzo przykłady w praktyce, tak, jak to wygląda. I mamy też taką część warsztatów, gdzie dzieci razem z nami oglądają książki graficzne i na ich jakby widzą ilustracje i mówią, co widzą na ilustracji. I wtedy muzycy dostają taki temat i grają. Oczywiście wiadomo, że każdy może inaczej zinterpretować ośmiornicę, która kąpie się w wannie w jakimś tam budynku, ale akurat w tym momencie oni tak to grają.
1: Czyli tutaj mamy znowu odwrotny temat. Czyli najpierw jest temat, który powstaje podczas oglądania książeczki.
0: Dzieci wybierają po prostu jeden scenkę, z obrazków.
1: Tak, scenkę jakąś. Muszą to opowiedzieć, co jest też zadaniem niełatwym, żeby opowiedzieć nie tylko tak, o tu kot, tylko co robi.
0: Tak, opisać, co się dzieje.
1: Tak, tu Małgosia zawsze tutaj inspiruje dzieci, żeby powiedziały coś więcej. I kiedy wyjdzie jakieś takie zdanie, że kot robi to, a tamten robi to, a tu się dzieje, to wtedy my jakby ten temat właśnie pokazujemy dźwiękami, tak jak sobie to wyobrażamy. Weszmy się na gorąco.
0: A my teraz dźwiękami zaprosimy naszych radiosłuchaczy i was, drodzy państwo, do piosenki, która myślę bardzo pasuje do naszej rozmowy. Wracamy po piosence.

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: każdy z nas powiedzieć mógł, że z kumką był i gumką.
1: Że z kumką był i gumką.
2: Drodzy radiosłuchacze, wracamy do naszej rozmowy. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom są w dalszym ciągu Małgorzata Kołcz, kontrabasistka, kuratorka projektu Warszawa Kreatywna i Opowiedz Mi Bajkę. Na jednym wdechu powiedziałam, czy raczej wydechu.
3: Dzień dobry.
2: I pan Jarosław Siwiński, kompozytor, pianista, koordynator projektu.
4: Dzień dobry.
2: Drodzy państwo, my tak sobie w przerwie, słuchając pięknej piosenki, rozmawialiśmy jeszcze o tej improwizacji. Co takiego dzieci dzisiaj mogą zaczerpnąć z czegoś takiego jak improwizacja, jak wymyślanie, jak tworzenie, jak nazywanie tych dźwięków i tych rozmów, na przykład pomiędzy kontrabasem a syntezatorem? Po co to dzieciom w ogóle potrzebne?
4: No jak to? No mózg wzrasta.
3: To pytanie, argument dzisiejszych czasów.
2: To było prowokacyjne pytanie, ale odpowiedź bardzo mi się podoba. Proszę rozwinąć, panie Jarosławie.
4: Nie no, wydaje mi się, że to jest po prostu no, konieczne, żebyśmy rozwijali swoją wyobraźnię, żeby dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, żeby nie nauczyły się od początku jakiegoś życia, nie wiem, w jakimś obozie pracy, gdzie każdy krok ma
3: jest
4: dziecko
3: zaplanowane.
4: Określony, jest zaplanowany, określony. I jeszcze to, że mamy pełno mediów elektronicznych, które pokazują, jak co wygląda. Nie mówię o jakichś tam wiadomościach politycznych, tylko mówię o bajkach, że po prostu podają, jeżeli dziecko godzinami patrzy w bajki czy w gry, no to już ta wyobraźnia, to wcale nie rozwija tej wyobraźni, jest odwrotnie.
3: Tak,
4: to ogranicza się do tego, co dziecko widzi. A chodzi o to, żeby też widziało to, czego nie widzi.
2: Czego nie ma.
4: To, czego nie ma, tak. Żeby sobie mogło wyobrażać to, czego...
3: Albo dopuszczało, że coś wygląda inaczej. Żeby na przykład wiedziało, że dom to nie jest tylko blok, tak? Bryła z Minecrafta, ale żeby wiedziało, że dom to też właśnie ma inny kształt, że koń to nie tylko jest biały koń, ale to też może być czarny, brązowy, duży, mały, włochaty, nie włochaty, żeby właśnie pokazywać im, że świat jest piękny, że ma tyle barw, że ma tyle różnych kolorów, a te słowa, które oznaczają coś, no to też ktoś wymyślił kiedyś te słowa, prawda? To nie jest tak, że te słowa były od zawsze. Ktoś kiedyś musiał powiedzieć, dobra, to nazwiemy teraz koń, po prostu. No przecież, nie wiem, na komputer też ktoś mógłby powiedzieć koń i tak by już zostało,
2: i tak
3: nie?
2: Już by było, gdybyśmy prawda?
3: To tak. Opublikowali gdzieś. Więc...
4: No tak, tutaj ogólnie, no przecież cała cywilizacja została zbudowana przez ludzi z wyobraźnią, a nie bez wyobraźni, bo przecież wszystko musiało być kiedyś wyobrażone.
2: Oczywiście. Właśnie. No dobrze, podczas waszych warsztatów bajkę opowiada na przykład kontrabas, na przykład syntezator. Opowiadacie też wy. Opowiadają widzowie i uczestnicy tych warsztatów za pomocą słów. Czy wśród tych uczestników są tylko dzieci, czy dorośli też próbują, decydują się na to, żeby bajkę opowiadać? Jak to jest z dorosłymi?
3: O, my bardzo kochamy dorosłych na naszych zajęciach, ponieważ tak tworzymy wszystkie projekty, żeby one były dla konkretnych oczywiście odbiorców, ale to dorośli pokazują dzieciom świat, tak? Więc jeśli dorośli biorą udział w naszych dziecięcych zajęciach, to bardzo mocno też skupiamy się na nich, bo my mamy zajęcia tylko przez chwilę jesteśmy z dziećmi.

0: dziećmi, ale to mama, tata, dziadek, babcia wychodzą później z tym dzieckiem i muszą umieć odpowiadać na pytania. To znaczy muszą. Dobrze by było, żeby odpowiadali na pytania, które dziecko chciałoby postawić i skupiamy się też na tym. Więc jeśli jacyś rodzice dorośli biorą udział aktywny w naszych warsztatach, to jest cudowne. Jeśli wstydzą się, no bo wiadomo, no każdy ma jakieś ograniczenia i jest troszkę bardziej śmiały, troszkę mniej, to my ich zachęcamy do aktywnego udziału, bo to oni później zostają. Więc tak samo jest ważne, żeby dzieci wiedziały, że na zajęciach był kontrabas. To jest tak samo ważne, żeby dorosły też zapamiętał, że był tam kontrabas, bo wiadomo, że dzieciaki mają troszkę krótszą pamięć, troszkę szybciej zapominają różne rzeczy i wtedy ci dorośli, jeśli zapamiętają nasze wykłady, to wracają z tą informacją. Więc naprawdę zachęcamy dorosłych do brania udziału w tych naszych wszystkich przedsięwzięciach, bo oni są dla nas też bardzo, bardzo ważni. Bo to oni zostają i oni pokazują świat dzieciom i to od nich zależy, jak te dzieci później będą postrzegać ten świat.
1: Tak. Bo nie powiedzieliśmy o tym, że większość warsztatów Opowiedz mi bajkę organizujemy w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla grup takich przedszkolnych i szkolnych. Ale mamy też właśnie warsztaty rodzinne. I to jest to, o czym mówi Małgorzata.
0: Tak, chociaż też dla grup mamy tam pedagogów, tak, nauczycieli,
1: no,
0: którzy biorą udział w zajęciach, obserwują, jak pracujemy, więc nasze działania głównie są do tych młodszych osób, ale też wiemy, że są tam osoby dorosłe, które mogą później przekazać, jakby utrwalić wiadomości przekazywane przez nas. Więc to jest bardzo ważne, żeby każdy, kto do nas przychodzi, był zaopiekowany. No i tym się zajmujemy na tych naszych zajęciach. Najbliższe zajęcia już właśnie za chwilę się zaczną, bo jest dzisiaj piątek, 15 maja i za chwileczkę w Galerii Bemowo będą właśnie warsztaty rodzinne Opowiedz mi bajkę.
2: Jakie instrumenty będą rozmawiać podczas tychże warsztatów?
0: Na pewno głównymi instrumentami będzie harfa, na której zagra świetna harfistka i przesympatyczna osoba Agata Galik-Sosnowska, a rozmawiać będzie z syntezatorem, czyli z Jarosławem Siwińskim tutaj obecnym. Towarzyszyć im będzie prowadzący aktor i reżyser teatru dla dzieci Grzegorz Ociepka i oni będą tą bazą taką instrumentalną, aczkolwiek też na naszych warsztatach uczestnicy też grają na instrumentach, więc my im przekazujemy różne, na przykład żaby, na przykład grzechotki, dzwonki i tak dalej, więc te instrumenty też będą rozmawiać.
1: Tak, no niestety nie będzie akurat...
0: Ale będę na kolejnych.
1: Na kolejnych, ale nie
2: to
1: będzie
2: kontrabasu. Pani Małgosiu, naprawdę.
0: Ale kochani, nic straconego. Mamy dla was jeszcze kolejne imprezy, które będą na koniec maja, 30 i 31
2: maja. To za chwilę, pani Małgosiu, o nich wspomnimy.
0: I tam będę grać.
2: A, no to najważniejsza informacja tego dnia padła już na antenie. Za chwilkę do tych koncertów pod koniec maja wrócimy, a ja chciałam jeszcze zapytać o jakąś najśmieszniejszą, wymyśloną interpretację tego, co zagrały wasze instrumenty, najśmieszniejszą wymyśloną przez dziecko albo przez dorosłego wersję bajki, wersję waszej rozmowy, waszych instrumentów. Pamiętacie jakąś taką najzabawniejszą sytuację?
1: No ja do tej pory pamiętam, rzeczywiście.
2: Czekamy na tę opowieść.
1: Dziecko sobie podobało jedno słowo. I przez całe warsztaty przy każdej okazji mówiło je, wypowiadało je z powagą i podczas, kiedy zagraliśmy jakiś piękny dialog, do którego można było coś opowiedzieć, usłyszeliśmy to słowo. Ohyda.
0: Tak, to było to słowo. Ohyda.
2: To na szczęście nie...
0: Ale to było jakiś czas temu.
1: Ale do tej pory pamiętam.
0: I na pewno znaleźliśmy w międzyczasie o wiele więcej ciekawszych wyrazów.
2: To na pewno, drodzy państwo, nie będzie puenta naszej rozmowy, bo teraz będzie piosenka, na pewno nie o ohydzie, ale o czymś innym, a po piosence wrócimy do trzeciej, ostatniej części rozmowy.

0: Drodzy radiosłuchacze, my tak śmiejemy się, chichoczemy i wesoło rozmawiamy i improwizujemy w tej rozmowie z panią Małgorzatą Kołcz i Jarosławem Siwińskim, z którymi dzisiaj opowiadamy bajkę, opowiadamy bajki i opowiadamy o bajkach, ale projekt Opowiedz mi bajkę to jest dopiero taki wstęp do wielu innych waszych projektów, pani Małgosiu, prawda? Między innymi do koncertów. Proszę nam opowiedzieć trochę więcej na ten temat i co będziemy mogli usłyszeć już 30 maja.
1: Tak, opowiedz mi bajkę, warsztaty improwizacji. Opowiedz mi bajkę to jest taki cykl, który jest częścią naszego dużego projektu Warszawa Kreatywna. I w ramach tego programu, który już czwarty rok realizujemy dzięki Miastu Stołecznemu Warszawa, ale właśnie warsztaty Opowiedz mi bajkę są częścią tego projektu, który ma za zadanie dotarcie z ideą improwizacji do wszystkich, tak, mieszkańców Warszawy, od tych najmniejszych do największych. Więc Opowiedz mi bajkę są, warsztaty są takim wstępem, początkiem. Rozwinięciem tej idei są nasze koncerty Muzyczna podróż do krainy wyobraźni. Są to koncerty rodzinne, gdzie, uwaga, uwaga, my już nic nie mówimy, nic kompletnie. My mówimy tylko dźwiękami, improwizujemy, gramy. Ja oczywiście gram na kontrabasie, Jarek Siwiński muzykuje na fortepianie, na syntezatorze. Zapraszamy do tych koncertów naszych muzycznych przyjaciół, świetnych instrumentalistów. Naprawdę za każdym razem jestem szczęśliwa, że możemy właśnie wspólnie grać. I mamy też na tych koncertach bardzo kluczowe postaci. Są to aktorzy, którzy prowadzą te koncerty. Za każdym razem jest to nasz inny aktorski przyjaciel lub przyjaciółka. No i o co chodzi w tych koncertach? Kompletnie nie wiemy, co zagramy na tych koncertach. Kiedy ktoś nas pyta, co państwo zagrają, to mówimy, no
2: co
1: nie wiemy.
2: Co będzie na koncercie?
0: No ale to się nie przygotowuje. Nie przygotowujecie się, pani Małgosiu? Jak to tak?
1: My do tego przygotowujemy się całe życie. I przychodzimy tacy przygotowani przez całe życie i to, co zagramy, zależy wyłącznie od publiczności. Wyłącznie. Aktor rozpoczyna opowieść i dzieciaki i dorośli, którzy biorą udział w tych koncertach, razem z nim tworzą historię, opowiadają i w momencie, kiedy uzbierają jakąś scenę, jakąś sytuację, to my staramy się do tego wymyślić adekwatną ilustrację muzyczną. Jest to naprawdę tak świetna zabawa, zarówno dla dzieciaków, które po prostu wreszcie są szczęśliwe, że ktoś dorosły ich słucha, że mogą powiedzieć, co chcą. No i dla nas też to jest świetna sytuacja, bo oczywiście my nie boimy się żadnych niespodzianek, żadnych jakichś zaskakujących rzeczy, a wręcz czekamy na nie, no bo naprawdę chyba niewielu muzyków powiedziałoby, nie, no na luzie zagram rekina, który zjada kalosze na środku Oceanu Spokojnego, a w dali widać Manhattan na przykład.
2: A dla nas też świetna zabawa. Po prostu.
1: Tak, no po prostu tak się bawimy.
2: Oczywiście to jest też adrenalina i po takim koncerty nie są bardzo długie, około godziny, ale też jesteśmy wykończeni po tym, bo to jest proces twórczy bardzo intensywny. Dla wszystkich, dla aktora też, ponieważ on zbiera te pomysły, prawda, i cały czas jakby utrzymuje, no też musi

0: I tutaj się publiczność musi włączyć.
1: Musi. Słowo musi, znaczy, to musi, brzmi tak. No, chce. Po tak. prostu nagle, kiedy dzieciaki do nich dociera, że mogą, to po prostu są tak przeszczęśliwe i to jest też bardzo fajne być na takim koncercie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci wszyscy uczymy, żeby wykonywały nasze polecenia. Masz zrobić to, zrób tamto, zrób coś
2: a
1: jeszcze
2: tego
1: innego.
2: Nie rób. Prawda?
1: Tak, oczywiście tego nie rób, to chodzi o utrzymanie jakichś norm, jakichś
2: i
1: form.
2: I względów bezpieczeństwa
0: tak,
2: też, prawda?
0: No i to jest oczywiste.
1: Tak, tak to więc zawsze. To jest ważne, ale bardzo rzadko dzieci słyszą, rób co chcesz, opowiedz mi bajkę, tak? No chyba
0: znaczy,
1: mało
0: nie chodzi
1: kto...
0: o to, rób co chcesz, nie. Nie to... Chodzi o to, słyszą takie polecenie, opowiedz, co było dalej, a my to zagramy. I po prostu od mojej decyzji, jako słuchacza takiego młodego, zależy, co ci wszyscy muzycy zagrają i co wszyscy inni usłyszą i podejmą jaki dalej temat.
2: Czy to jest tak, że powiedzmy, że mamy na widowni setkę dzieci. Każde dziecko będzie miało jakąś inną wersję tego, co usłyszy i na swój sposób opowie tę usłyszaną przed chwilą bajkę. Czy każda z tych bajek będzie dobrą wersją?
1: Inaczej. Powiem to inaczej, bo raczej. Dzieciaki najpierw nam mówią bajkę,
0: dzieje?
1: A my to gramy i później
2: ja wiem,
1: one są skupione
2: ja rozumiem, ja jeszcze wróciłem
1: do warsztatu.
0: Wtedy w warsztatach jest to odwrotna droga, że my najpierw coś gramy, a one to jakby
2: komentują.
0: A tutaj one decydują o tym, co się będzie działo dalej, jak ta historia się potoczy. Oczywiście, ponieważ jest dużo pomysłów, to aktor musi to zebrać, prawda? Coś wybrać, często zebrać, ale to właśnie te dzieci są ważne. One tworzą ten koncert w ten sposób.
1: Tak, i kiedy oni wspólnie opowiedzą coś, to my to staramy się zilustrować muzycznie i dzieciaki mają tak dużą adrenalinę, że one po muzyce ciągną dalej tę historię. Więc to jest tak niesamowite. Tutaj nie ma, o jak oni zagrali, tylko no a teraz robimy to, a teraz idziemy tam. I to jest takie wspólne dopełnianie się, wspólne tworzenie takiej właśnie muzycznej podróży.
0: Takiej opowieści. Tak.
1: Tak, tak niesamowite, że zawsze czekamy na te nasze koncerty, bo oczywiście jest taki dreszczyk, co to będzie, kto przyjdzie i co będą opowiadać, ale właśnie po to mamy świetnych prowadzących, żeby nawet jeśli dzieci, nie wiem, czy przyjdą młodsze, czy takie bardziej zamknięte, żeby one się otworzyły i żeby wiedziały, w którym kierunku idziemy, że właśnie, żeby przełamać się z tą nieśmiałością. Oczywiście zdarzają się też takie sytuacje, że mamy wśród publiczności dzieci, które ewidentnie siedzą i oglądają programy nie dla dzieci. Filmy, programy telewizyjne
0: horrory,
1: i to po prostu, co one opowiadają, jest to przerażające. Ale my staramy się właśnie, idąc w kierunku edukowania, pokazywać im, że jednak nam zależy na tym, żeby opowiadały o jednorożcach, o księżniczkach.
0: Znaczy o rzeczach jakichś pozytywnych, a nie to, że ktoś kogoś podświadczał.
2: O fajnym świecie, prawda?
1: Tak, bo to jest najważniejsze.
0: Tutaj jakby z naszej strony taka rozsądna cenzura też oczywiście działa. No i zadaniem aktora też jest... jest
1: moderowanie
0: po prostu.
2: Żeby wyciągać fajne wątki z tego, co słyszę, prawda?
0: Tak, tak.
2: Czy wy też, kochani, czujecie się jak dzieci w takim projekcie, tworząc, opowiadając bajkę na żywo? Bo jak was słucham, to tak sobie myślę, że chyba tak. Ale pytam was, bo chciałbym usłyszeć waszą wersję, waszą odpowiedź.
0: No te dzieci wewnętrzne w nas to się cieszą, na pewno.
1: Tak, tak. Improwizacja to jest tak świetna forma muzykowania, forma istnienia jako muzyk, że naprawdę człowiek po pierwsze się nie nudzi, po drugie wychodzi ze swojej strefy komfortu, ale po trzecie to jest taka podróż w nieznane, tak? Jest wielu muzyków, którzy boją się wejść w tę podróż, no bo ich się tego nie uczy w szkołach muzycznych, w zawodowych
2: systemach. To kto was nauczył tego?
1: Ja muszę powiedzieć, że mnie do improwizacji, do świata improwizacji wciągnęła już niestety nieżyjąca moja przyjaciółka Iwona Jędruch, z którą miałyśmy taki zespół Trilling and Duo. Iwonka

0: grała na skrzypcach, na gongach, na misach dźwiękowych i pewnego razu powiedziała: przyjdź do mnie, coś sobie razem pogramy, poimprowizujemy. Ja, to było 20 lat temu i ja sobie pomyślałam, Boże, przecież ja nic nie umiem wymyślać. Ja mówię, nie, może innym razem. Nie, nie, chodź, przyjedź do mnie. I od takich naszych spotkań zaczęło się właśnie to improwizowanie, to rozumienie, tak? Bo to jest najważniejsze. Tak jak uczymy się całe życie rozmawiać z kimś, to tak samo można rozmawiać dźwiękami. I to jest tak niesamowite, nawet teraz jak o tym mówię, to się wydaje takie proste, ale wielu muzyków nie spotyka takiej Iwony, która po prostu powie, weź się nie przejmuj, chodź spróbuj. I niestety nie wychodzą spoza tych utworów, które znają. Grają tylko to, czego się nauczyli, albo uczą się nowych rzeczy. A szkoda, bo element improwizacji jest bardzo przydatny w byciu instrumentalistą, ale też właśnie sprawia wiele radości, więc no, my się tak świetnie bawimy na naszych zajęciach, że ostatnio jedna z pań nauczycielek zapytała naszą pomoc techniczną, czy my jesteśmy profesjonalnymi muzykami, więc... No może profesjonalni się właśnie tak nie bawią dobrze według zwykłych ludzi, ale to jest właśnie niesamowite, że my czerpiemy radość i przyjemność z tej pracy, bo to nie jest łatwa praca. Umówmy się, że granie utworów, które nie istnieją i żeby one były ciekawe i żeby ktoś właśnie nie wyszedł w trakcie grania, bo to jest takie troszkę... no może niekomfortowe, że tu gramy, a tu ludzie wychodzą, no bo im się nie podoba, więc to jest duża odpowiedzialność, ale z drugiej strony my już tyle lat jesteśmy w tym temacie, że właśnie współpracujemy ze świetnymi artystami, z którymi to jest po prostu świetna przyjemność, radość i no i o to chodzi w pracy, o to chodzi w improwizowaniu, w muzykowaniu i życzymy innym muzykom, żeby też mieli taką przyjemność.
1: To jeszcze na koniec zapytam, jak zachęcić młodych, jak zachęcić dzieciaki do tego, żeby przychodziły z rodzicami, z dziadkami, z dorosłymi, z młodzieżą, ze starszym rodzeństwem na koncerty muzyki na żywo. Co w tym jest fajnego?
0: Ja wiem, ja wiem.
1: Proszę, proszę.
0: Musimy zachęcić ich rodziców, bo przecież dzieci, takie, które my mamy, nie siedzą jeszcze na Facebooku, na szczęście.
1: I nie podejmują decyzji, to dzisiaj pójdę na to.
0: Tak, to jeszcze jest nie ten etap, aczkolwiek mają jakieś takie decyzyjne momenty, że na przykład chcę zjeść to, czy ubrać to, czy tamto. Więc najbardziej zależy nam na tym, żeby to dorośli nie bali się chodzić na takie imprezy, gdzie nie wiadomo, co będą grali. My zawsze piszemy, kto będzie występował, jakie będą instrumenty.
2: No i małe biogramy też dodajemy, żeby, tak, żeby nie wiedzieli, że będzie, są przypadkowe osoby.
0: Tak, że będzie ciekawie, że będzie bezpiecznie, że my się znamy na tej pracy i że naprawdę warto nam zaufać i warto przyjść. To jest kluczowa chyba rzecz, że po prostu warto pójść czasem na coś, czego nie znamy. Warto się otworzyć, warto być
1: zaryzykować.
0: Ciekawym świata. Tak, to jest coś, co w dzisiejszych czasach jest troszkę mało popularne, bo jednak każdy lubi to bezpieczeństwo, poczucie komfortu i przyjście na koncert, gdzie jest muzyka klasyczna, wiemy, co będzie grane, nie wnikamy, jak jest grane. Ważne, że wiemy, że to jest muzyka dla dzieci, rozwijająca mózg i tak dalej, i tak dalej. A na naszych koncertach jest totalna nieprzewidywalność, aczkolwiek my mamy to szczegółowo opracowane. Tam jest scenariusz, wszystko jest z naszego punktu widzenia, tak? Więc, szanowni państwo, to nie jest takie, że to jest jeden wielki chaos, żebyśmy nie mieli takich może konkluzji. Ale oddajemy bardzo dużą część decyzyjności publiczności, zarówno tej najmniejszej, tej największej.
2: Ja też chciałbym zachęcić do odwiedzin strony Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, czyli ptmw.art.
1: Bo tam też wszystkie projekty Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej są wymienione, prawda?
2: Tak, tak, tak, oczywiście. I tak opisane są też zdjęcia, ale chciałem zwrócić na coś uwagę, bo być może właśnie jest... pani zapytała, a czy wy jesteście profesjonalnymi muzykami? My tam mamy wszystkich naszych muzyków, łącznie z nami też oczywiście, mamy takie krótkie biogramy. I można się wczytać.
1: W te biogramy, setki, czyli takie notatki
2: kto kim jest. Tak, może się wczytać, jakie nagrody kompozytorskie, jakie nagrody instrumentalne, z jakimi orkiestrami grali, gdzie na jakiś Berkeley, gdzie wykładają, czego

0: go uczą jako profesorowie tytularni, więc to jest naprawdę bardzo mocna ekipa.
1: Tak, więc warto odwiedzać naszą stronę i też chcielibyśmy zaprosić młodych muzyków, czyli uczniów, młodzież w wieku 8 do 15 lat, którzy uczą się gry na jakichś instrumentach w Warszawie, do wzięcia udziału w naszych warsztatach właśnie improwizacji, którym noszą tytuł Nie bój się improwizować. Nie bój się improwizować, bo to naprawdę jest bardzo łatwe, tak powinno być w nawiasie. I mamy dla nich cykl warsztatów, który zakończy się wspólnym koncertem, więc zachęcamy was, drodzy rodzice, do zgłoszenia swoich pociech. Są to warsztaty zarówno dla dzieci, które uczą się w szkołach muzycznych, jak i też w domach kultury, uczą się prywatnie. Ważne, żeby próbowały, żeby się do nas zgłosiły. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. Jeszcze raz powtórzę, ptmw.art, czyli Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, lub na Facebooku też jesteśmy i zachęcamy was. Teraz prowadzimy nabór uczestników, który się zakończy 29 maja, ten nabór, a z warsztatami ruszamy w czerwcu i na koniec czerwca będzie finał i finałowy koncert, więc zachęcamy bardzo gorąco. My będziemy z Jarkiem prowadzić te zajęcia i wspólnie będziemy pokazywać dzieciakom, że...
0: Jak się nie bać.
1: Tak, że nie warto się bać, warto próbować. I z takich warsztatów później wychodzą uczestnicy, którzy świetnie sobie radzą w szkole muzycznej i nie tylko, bo po prostu wychodzą i grają tak, jak potrafią, bo to jest najważniejsze. Grają, bo lubią, nie grają, bo muszą. Więc zachęcamy.
2: Dzięki bardzo za tę rozmowę. Ja nie będę sprawdzał waszych biogramów. Ja nie będę sprawdzał...
0: Nie mamy się czego wstydzić.
1: Wierzymy na słowo.
2: Na ile jesteście profesjonalnymi muzykami, mi wystarczy to, co usłyszałem dzisiaj. A co usłyszałem dzisiaj? Ogromną pasję, ogromną szczerość, autentyczność i energię taką, że po prostu idę w ciemno na wasz koncert 30 maja. Mogę przejść?
1: Jasne. Mamy dwa koncerty. Pierwszy jest 30 maja w Domu Kultury Dorożkarnia na Mokotowie o 12:30, a następnego dnia jesteśmy w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ulicy 1 Sierpnia 36A i też jest koncert o 12:30. Usłyszycie takie instrumenty jak kontrabas, syntezator, instrumenty perkusyjne. To będzie Leszek Lorent, który jest profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. A 31 naszym gościem będzie Bartosz Kołsud, akordeonista, wspaniały akordeonista, który teraz jest profesorem w Norymberdze, więc zapraszamy, warto przyjść nas posłuchać.
0: Prowadzący,
1: no właśnie. 30 maja podróż przez wyobraźnię, przez krainy wyobraźni poprowadzi aktor właśnie Grzegorz Ociepka, który dzisiaj 15 jest też na Bymowie, a w niedzielę 31 maja podróże przez właśnie krainy wyobraźni poprowadzi Bartosz Miłosz Martyna, który jest bardzo znanym też aktorem dubbingowym, między innymi, więc na pewno poznacie jego głos bardzo dobrze.
2: I wszystkie szczegóły na stronie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Zachęcali do udziału w tych wspaniałych koncertach Małgorzata Kołcz i Jarosław Siwiński. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę.
1: Tak, dziękujemy. I zachęcamy wszystkich do improwizowania, bo robimy to cały czas i to jest naprawdę bardzo fajne. I do zobaczenia.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.

0: Drodzy radiosłuchacze, i tak dotarliśmy do końca naszych dzisiejszych opowieści, improwizacji, opowieści bajkowych i wymyślania tych bajek, które pojawiły się w dzisiejszej audycji tu i teraz, w tym konkretnym momencie. Pamiętajcie, że tworzyć bajki możemy sami, dzięki naszej wspaniałej wyobraźni. Możemy tworzyć i rozwijać i improwizować kolejne sceny w bajkach, aktorsko, tworząc i wymyślając emocje, które towarzyszą bohaterom. Możemy rozwijać te bajki poprzez kolejne sceny plastycznie, rysując po prostu to, co się wydarzy dalej. Możemy też użyć różnych instrumentów i dźwięków, albo stworzyć krótkie piosenki, które opowiedzą nam, jaki jest dalszy ciąg tych bajek. Możemy też zaprojektować kostiumy w kolejnych, poszczególnych scenach, które też przecież będą mogły opowiedzieć nam bajkę. Tych sposobów na opowiadanie, na tworzenie, na improwizowanie bajek jest mnóstwo. My dzisiaj razem z Kasią i z naszymi radiosłuchaczami, mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do opowiadania wspólnego, razem z rodzicami, razem z przyjaciółmi, razem z sąsiadami, wspólnego opowiadania i tworzenia bajek. I mam nadzieję, że coś z tych naszych podpowiedzi zostanie w Waszych głowach i w Waszych sercach. Życzymy na dobre rozpoczęcie weekendu wspaniałych Waszych osobistych, autorskich bajek. A tymczasem słyszymy się już w poniedziałek, a dzisiaj życzymy cudownego weekendu. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
3: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
4: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
4: i Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
5: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Huderska.
3: Minęła godzina 18. Martyna Huderska, Daria Brzezińska. Witamy serdecznie w audycji Kultura nie śpi, ależ mamy dzisiaj szaloną aurę za oknem. Raz świeci słońce, raz pada deszcz. Jestem ciekawa, w jakiej sytuacji teraz Was zastałam, ale mam nadzieję, że bezpiecznie, albo pod parasolem, albo już w słoneczku słuchacie audycji i spędzicie z nami te najbliższe dwie godziny, a gwarantuję, że warto. Już za chwilkę w studiu pojawi się pierwsza gościnia, która zabierze nas do Wielkiej Puszczy. Pani Wioleta Detyniecka, z wykształcenia archeolożka oraz zielarka zakochana w ziołach, badylkach i grzybach. Komiks Kroniki Wielkiej Puszczy. Pojawił się już drugi tom. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie pierwszy. Jeśli nie, to będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żebyście się w tych opowieściach rozkochali, a są naprawdę pełne uroku, momentami śmieszne, a momentami mrożące krew w żyłach. Pani Wioleta będzie naszą pierwszą gościnią. Zaraz po niej pojawi się Aneta Chmielińska, na pewno doskonale kojarzona przez miłośników Dziko Przygód. Pojawił się nie tak dawno Dziko Przewodnik po Polsce, więc o tej publikacji będzie dyskutować. To są wyprawy, blisko 50, opisanych przez panią Anetę. Dotychczas mogliśmy słuchać jej podcastu, który został już też nagrodzony i dostrzeżony, a od niedawna czytać można też piękną książkę, która zachęca oczywiście do podróżowania różnymi szlakami. I to nie koniec. Nie

Podzianek na dziś. Ela Wasiuczyńska. To nazwisko chyba mówi samo za się. Wszyscy wielbiciele Pana Kuleczki, Kaczki Katastrofy doskonale tę autorkę znają, ale czy kojarzą ją Państwo również z Kroniką Olsztyńską i z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim? Jeśli nie, to jestem przekonana, że po dzisiejszym spotkaniu takie skojarzenie będzie Wam bliskie. Razem z Elą zapraszać będziemy również do odwiedzenia wystawy w bibliotece przy ulicy Koszykowej. W ubiegłym tygodniu odbył się wernisaż i wystawę można podziwiać do końca maja. Co więcej, mnóstwo specjalnych wydarzeń wokół tej wystawy, również jutro w Noc Muzeów. Więc mam nadzieję, że ten Wasz szlak nocno-muzealny będzie łączył i bibliotekę, i oczywiście Polskie Radio, bo czekamy tutaj na Was jutro od godziny 19, a od 18 audycja specjalna. Mnóstwo nocnych, fascynujących tematów. Rozmawiamy, bawimy się do godziny 1 w nocy. Kto to słyszał, żeby zaglądać w różne zakamarki radiowe tak późno po zmroku? Jeżeli macie ochotę nas odwiedzić, to oczywiście czekamy tutaj na Was z otwartymi ramionami. Będą niespodzianki i atrakcje. Będzie można też wziąć udział w audycji na żywo. Jeszcze później kilka słów na ten temat powiem, a ponieważ moja gościni już przybyła do studia i zerka do mnie przez szybkę, to za momencik również się usłyszymy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do współtworzenia audycji dzieci@polskieradio.pl. Można do nas napisać, ale także zadzwonić pod numer 22 645 20 55.

0: studiu już pojawiła się zapowiadana gościni, Wioleta Detyniecka. Dzień dobry, witam cię, Wioleto, serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Co tam słychać w Wielkiej Puszczy?
1: A wszystko dobrze, rozkręca się impreza.
0: Oj, dużo się dzieje, co?
1: Bardzo dużo i coraz więcej.
0: No, powiem ci, że niektóre momenty rzeczywiście śmieszne, ale wiele takich, które mrożą krew w żyłach.
1: Troszeczkę, ale to tylko po to, żeby dziecko odczuwało więcej emocji może i czekało na więcej.
0: Oj, każdy z nas lubi się czasem troszeczkę bać.
1: A jak?
0: Drugi tom, Kronik Wielkiej Puszczy, premierowo. Bardzo się cieszymy i gratulujemy.
1: Dziękuję.
0: Pierwszy mam nadzieję, że znacie, a jeśli nie, to będziemy was zachęcać do tego, żeby sięgnąć zarówno do pierwszego, jak i do drugiego. Można je czytać niezależnie. Chociaż troszkę jest tak, że jedna historia ciągnie drugą.
1: Będzie ciągnąć. I to już jest taki ostatni tom, gdzie można sobie pozwolić na odrębne historie.
0: Aha.
1: A już od trzeciego trzeba śledzić wszystko po kolei.
0: No kończąc drugi tom, miałam takie przeczucie, że oj, zacznie się tutaj zagęszczać ta akcja.
1: Będzie gęsto.
0: A opowiesz w kilku zdaniach, od czego zaczyna się ta historia i kim są główni bohaterowie?
1: Zaczyna się od przeprowadzki, a przeprowadzka do mniejszego miasteczka przy samej Wielkiej Puszczy tytułowej. Przeprowadzka wynika z zawodu mamy głównej bohaterki, która jest archeologiem.
0: Masz z nią coś wspólnego? Przepraszam za wtręt.
1: Oczywiście.
0: Lubicie się chyba
1: zawodowo. Się. O, tak. Ja skończyłam archeologię, mąż skończył archeologię, więc tam musiało być coś z archeologii.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadku. I co? I cała rodzina się przeprowadza do tego miasteczka i tam pomalutku zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać od sąsiadki, która nie jest typową sąsiadką. Ma
0: no,
1: nietypowe.
0: Nietypowa starsza pani.
1: O nie, ma nietypowe zwierzę. Kozy są super.
0: Perosława.
1: Och, tak.
0: Pozdrawiamy.
1: Jest kot. I w pierwszym tomie dziewczynka też zaprzyjaźnia się z Tasi, która bardziej wprowadza ją w to miasteczko, pokazuje jej różne miejsca. A mała dziewczynka odkrywa, że ta sąsiadka, starsza pani, która na emeryturze powinna zajmować się jedynie kwiatuszkami, jakimś spokojnym hobby, no, nietypowo się zachowuje.
0: Nietypowo się zachowuje i ma bardzo nietypowe rośliny w swoim ogrodzie.
1: Tak,
0: i w domu.
1: Tak, ma dużo nietypowych roślin. Chciałabym być jak pani Lucynka, przyznaję. Roślin ma dużo i pewnie będzie mieć jeszcze więcej, jak to hobby roślinożerców. Mogę zdradzić, że w środku nocy z tej całej szklarni ogromnej, pięknej zaczynają dochodzić dziewczynkę jakieś dziwne dźwięki, muzyka, która no, nawet sama muzyka jest nietypowa dla starszej pani, tak?
0: A wiadomo, że takie dźwięki, odgłosy i dziwne światełka, no budzą ciekawość.
1: Oczywiście.
0: Więc jesteśmy w stanie zerwać się w środku nocy, skraść i sprawdzić, o co chodzi.
1: A Ruzia jest bardzo odważna i ciekawska, zdecydowanie.
0: To prawda. No i razem z Ruzią można też odkrywać bardzo nietypowe rośliny, bo też wielkim wielbicielem roślin, szczególnie grzybów, jest jej tata.
1: Och, tata, tak. Grzyby. Grzyby. I tutaj możemy już przeskoczyć do drugiego tomu i mogę zdradzić, że w sumie drugi tom stoi na grzybach. Więc tutaj będzie więcej taty i będzie więcej grzybów. Tak jest.
0: I akcji. Tak. Przyspieszonej. Zdecydowanie.
1: Tak.

0: Chociaż już w pierwszym tomie pojawia się grzyb Herman, prawda?
1: Tak, pojawia się na chwilkę i to jest taka malutka zapowiedź. Jest jeszcze druga malutka zapowiedź dla uważnych. Mamy tam jedną scenę, gdzie Róża przeszukuje szklarnię i sięga rączką po taki jeden słoik. Na słoiku napisane jest wielkie plemię grzybów.
0: Tak. Ojej, nie wiem, czy za dużo nie będę zdradzać dzisiaj, bo ja się tak zatrzymałam na kilku wątkach.
1: Nie wiadomo, muszę bardzo kiedy się zatrzymać.
0: Nie wiem, muszę podpytać szanowną autorkę, na ile mogę mówić.
1: No troszeczkę tak.
0: Troszeczkę. No tak, bo dzisiaj mamy przede wszystkim takie zakusy, żeby was zaciekawić, no ale wszystkiego nie zdradzać. Wiadomo,
1: wiadomo.
0: Ale Fluoris bum-bum, taki grzyb, występuje. Możecie sobie spróbować wyobrazić, jaki to może być grzyb, skoro nazywa się Fluoris.
1: Bum-bum.
0: Bum-bum, dokładnie. No a zaginione plemię to osobna, równie fascynująca historia.
1: O tak, to jest tak naprawdę trzon tej całej historii i będzie się ona pomalutku rozwijać. Teraz na razie są delikatne zapowiedzi, ale będzie taki punkt kulminacyjny w trzecim, czwartym i piątym tomie będzie się tak naprawdę najwięcej dziać w związku z tym plemieniem, więc trzeba czekać.
0: Dostajemy informację, że zaginione plemię posiadało taki pradawny płomień, który dawał moc tworzenia.
1: Tak.
0: A tobie co daje moc tworzenia, Violetto?
1: Moc tworzenia. Myślę, że to jest wiele rzeczy, które składają się właśnie na to, że pewnego dnia człowiek wstaje i ma ten pomysł. A jak to się staje, to tak naprawdę proces w samym człowieku i
0: sama jakaś iskierka.
1: Jakaś iskierka. Pamiętam, że u mnie to była właśnie jedna noc. Nie mogłam spać i obudziłam się prawie że z gotowym scenariuszem na całą historię, którą podzieliłam na 5 tomów. Później dręczyłam męża w samochodzie, szczególnie gdzie nie mógł uciec ode mnie, zamknięty. Więc dręczyłam go tymi historiami, aż wszystko mi się ułożyło. No i postanowiłam usiąść i to spisać. No i tak to wszystko powstało. Tak niby łatwo, no bo to brzmi bardzo łatwo, prawda? Że obudziłam się, miałam pomysł i napisałam.
0: Oj, to wcale nie jest takie proste. Dobrze o tym wiemy. Gdyby tak było, to każdy mógłby codziennie pisać historię.
1: Ale ta iskierka jest najważniejsza, prawda? Bez niej nic by nie powstało, a jak ona się u mnie pojawiła, podejrzewam, że naprawdę to chyba podsumowanie takiego całego życia człowieka. Te iskierki.
0: Ale jak czytamy sobie o tobie też, o tym, że jesteś archeolożką, że jesteś zielarką, że kochasz zioła, badylki, grzyby, że uwielbiasz dobre jedzenie, sztukę ludową, lasy. To dużo ciebie odnajdujemy, zarówno w tym pierwszym, jak i drugim tomie.
1: Zdecydowanie. Jest tam dużo rzeczy i takich małych, i takich dużych, no, które odzwierciedlają pewne aspekty mojego życia, takie etapy mojego życia. No, archeologia, wiadomo. Nie ukrywam, że tata w kronikach też jest troszeczkę zaczerpnięty z mojego męża, którego pozdrawiam.
0: On o tym wie. Mąż jest szczęśliwy, że stał się takim bohaterem
1: książki.
0: Jest
1: bardzo dumny. Bardzo dumny. Ale też Mateusz dużo mi pomagał właśnie przy komiksie. Kilka jego pomysłów tam wpadło. Więc no, po części to też jest jego zasługa, że ten komiks powstał.
0: Pięknie, że się tak wspieracie i że taki owoc w postaci już teraz tych 2 tomów powstał i że możemy sobie z tego czerpać jako czytelnicy, to pozwól, że do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. Będziemy mieli dzisiaj dla was, drodzy słuchacze, egzemplarze książki. Więc jeżeli już teraz zaciekawiłyśmy was tematyką kronik Wielkiej Puszczy, to przygotujcie się na pytanie. Może posłuchamy teraz piosenki nieprzypadkowej, bo to będzie grzyb Gwidon. Takiego grzyba nie ma w książce, ale kiedyś pan Kleks wymyślił sobie takiego właśnie grzyba. A myślę, że pan Kleks to by się z tą rodziną dogadał, bo on jest też mocno szalony. A po piosence padnie pytanie, które będzie przepustką do zdobycia egzemplarza książki.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetny.

choć skryty prawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Jest jednak wśród nas pewien kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień.

0: No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A no, no, kto widział taką nogę? O, piękna noga. Bum, bum, bum, bum.
1: To był grzyb Gwidon. Sporo grzybów znajdziecie szczególnie w drugim tomie Kronik Wielkiej Puszczy autorstwa Wiolety Detynieckiej, naszej dzisiejszej gościni, do której dołączyła rodzina. Więc będziecie słyszeć dwóch panów w studiu. Bardzo się cieszę, bo to taka inspiracja i wsparcie.
2: Oczywiście najważniejsze wsparcie.
1: Tak, więc już to o mężu słyszeliśmy, a tym Janek też pewnie wspiera, prawda?
2: O, wspiera najbardziej. Zawsze lubi oglądać komiksy. Jeszcze nie wie, o co chodzi, ale jest kot i koza i to jest najważniejsze.
1: A w waszym domu mieszka jakiś kot?
2: Mamy kota, Fraszkę. Pozdrawiamy Fraszkę. Tak, mamy Fraszeczkę 10-letnią. Kozy jeszcze nie mamy, ale kto wie.
1: No tak, w książkach możecie znaleźć Maniusia. Kota tak jest. Maniusia jest koza Pyrosława, która jest naprawdę nietypową kozą, bo potrafi co nieco gotować.
2: O, nie tylko. Podejrzewam, że nie tylko.
1: To jest taki sprytek. To prawda. Tymianek nam będzie tutaj podpowiadał, bo my się zastanawiamy z Wioletą. Zasłuchałyśmy się w piosence o grzybie Gwidonie i trochę nam umknęło to pytanie do słuchaczy.
2: No, musimy wymyślić.
1: No, ale może tak szybciutko wymyślimy. Kroniki.
2: Z grzybami.
1: Może być to pytanie z grzybami. Może takie pytanie, które nie będzie bezpośrednio nawiązywało do książki, bo być może są tacy słuchacze, którzy jeszcze książki nie znają, ale dzięki odpowiedzi na pytanie będą mieli szansę poznać. No są różne rodzaje grzybów, prawda? Ja się nie bardzo znam na grzybach, poza kurkami i

0: muchomorami.
1: No właśnie. A może... O, wiem. Jadalny żółty grzyb, który rośnie na korze drzew i który w nazwie ma kurczaka. Taka nazwa... Tak, to jest taka nazwa nietypowa bardzo. I ta nazwa kurczaka to jest taka nazwana chyba przez ludzi, którzy jedzą właśnie tego grzyba i bardzo często właśnie porównują, że smakuje trochę jak kurczak, jeśli się zrobi właśnie w panku albo w jakiejś takiej panierce do usmażenia. I polecam, jest bardzo dobry.
0: Coś podobnego. Tak. Jeszcze nie słyszałam o takim grzybie, ale może wy słyszeliście.
1: Co to za grzyb? Kurczak żółty na drzewie.
0: Żółty kurczak na drzewie. Takie cuda tylko w Polskim Radiu Dzieciom. 22 645 20 55. Tak. Jeżeli już wiecie, o jaki gatunek grzyba chodzi, to proszę do nas szybciutko zatelefonować. Tak. A jak będziecie znali prawidłową odpowiedź, to egzemplarz książki do was powędruje, więc my cierpliwie czekamy. Widzę, że już chyba ktoś próbuje się dodzwonić, więc pewnie za momencik przywitamy tego ktosia na antenie. A wracając do samej książki, no bo oczywiście komiks to tekst, ale to też ilustracje. To teraz powiedzmy o połączeniu twoim, Violetto, z ilustratorką.
1: Och, Aneta, bez Anety to nic by nie powstało. To jest wspaniała kobieta, która pracuje bez tchu, tworzy ten komiks, pędzi z nim, żeby zdążyć dla was też. I włożyła naprawdę kawał serca. Tam naprawdę w tym komiksie można też znaleźć jej pomysły. Ona lubi właśnie między kadrami umieszczać jakieś fajne smaczki, które uwielbiam. Więc dla osób, które lubią się przyglądać właśnie tym ilustracjom, to naprawdę można dużo dostrzec poza tekstem. Tak? Poza tekstem.
0: Mnie się bardzo podobało zamieszczenie tekstu w chmurkach, ale te chmurki są ze sobą połączone, tak. Więc naprawdę tutaj czytelnik się na pewno nie pogubi.
1: Tak, to jest duże ułatwienie i nie zawsze się pojawia w komiksach, tak? Czasami trzeba szukać, co pierwsze jest powiedziane,
0: tak,
1: prawda?
0: To prawda, a to jest duże ułatwienie i pięknie was prowadzi przez tę historię. Tak. A powiedz, miałaś jakiś wpływ na te ilustracje?
1: Tak, bo technicznie nie, ale przy pisaniu scenariusza mamy taką metodę z Anetą, że ja opisuję to, co widzę, to, co chcę widzieć i ona zazwyczaj tak w 99% robi dokładnie to, co ja widzę, to co napisałam, plus dorzuca do siebie właśnie te różne smaczki od siebie, które są genialne, są naprawdę wow.
0: Dodzwoniła się do nas Jacynta, więc robimy przecinek w historii tutaj scenariuszowo-obrazkowej. No i dopytamy, czy Jacynta zna odpowiedź na pytanie dotyczące tego tajemniczego grzyba. Dzień dobry, Jacynto.
2: Dzień dobry. Mam takie pytanie, czy to jest grzyb żółciak siarkowy?
0: Tak, jaka wiedza! Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem i my i krasnoludki!
3: Brawo!
0: Brawo! Moja droga, skąd taka imponująca wiedza?
2: Bo byłam kiedyś tacą na grzybach.
0: I rozpoznałaś tego grzyba, tak?
2: Tak.
0: A miałaś okazję go też skonsumować, zjeść?
2: Nie, bo tata nie wiedział, jak go przygotować.
0: Ach, no to może autorka nam podpowie.
1: Tak, trzeba podgotować takiego grzyba raz, dwa razy, może dla bezpieczeństwa trzy, to różnie w internecie o tym piszą, a potem można sobie go usmażyć albo zrobić właśnie taką tempurę, podsmażyć na głębszym olejku. No, polecam.
0: To będziemy próbować. Ja już teraz będę wiedziała, jak taki grzyb wygląda i że jest grzybem jadalnym, więc bardzo ci, Jacynto, dziękuję.
2: Bardzo też dziękuję. A czy książka może być z autografem?
1: Oczywiście.
0: Pewnie. Jak najbardziej. A dokąd wysyłamy książkę? Do jakiego miasta?
2: Zawadka 35 koło Tęgoborza i Świdnika.
0: Dobrze,
3: ależ jesteś precyzyjna. To mam nadzieję, że szybciutko listonosz do ciebie z książką dotrze. No i życzymy ci pięknego weekendu. Ładna pogoda w twoich okolicach?

0: Tak, ale przed chwilą strasznie lała.
1: To tak jak w Warszawie. Tak. Ale połączenie deszczu i słońca to zazwyczaj tęcza, więc możemy szukać takich olśnień na niebie. Hiacynto, pozdrawiamy cię serdecznie. Czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Śmiało.
0: Chciałabym pozdrowić Maxa, Dominika, Antka, mamę, tatę, babcię, dziadka, Kornelkę, Zosię, całe Radio Polskie, autorki, autorów. No i jeszcze chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę.
1: Pozdrawiamy i my i życzymy ci pięknego wieczoru. Trzymaj się cieplutko.
0: Dziękuję.
1: Pa, pa. Kroniki Wielkiej Puszczy, jeden z tomów, wędruje do Hiacynty. Druga część to Dzikie Plemię Grzybów, ale zachęcamy do tego, żeby zajrzeć też do tomu pierwszego, który napisała tekst Wioleta Detyniecka, a ilustrację stworzyła Aneta Szczypczyk. I wracając jeszcze do tych ilustracji komiksowych, bo wiemy, że dzieci kochają komiksy, no i też można zaobserwować powrót komiksów, tak, bo jest ich coraz więcej. Kultura Gniewu to wydawca Kronik Wielkiej Puszczy, no i nie tylko tego komiksu oczywiście, więc zerkajcie, jeżeli jesteście fanami. To powiedz, moja droga, czy te postaci, które narysowała Aneta, to są takie postaci, jakie ty sobie wymyśliłaś? Właśnie Ruzia, czy Maniuś tak samo wygląda?
2: Tak,
1: Tashi?
2: tak. Ale przyznaję, że przy Ruzi z Anetą miałyśmy duży problem z jej włosami. To był nasz największy problem, bo nie wiedziałyśmy, co zrobić z włosami. Było strasznie dużo pomysłów. Czy warkocze, czy krótka fryzura, długi warkocz jeden, kok, nie... No, Najdłużej się zastanawiałyśmy na.
1: A Ruzia ma charakter.
2: A ona ma charakter. No włosy nie mogą za bardzo przeszkadzać, tak? Więc postanowiłyśmy zrobić tak, jak jest. Reszta postaci jest też super zrobione przez Anetę. I naprawdę jest tak jak... A, i jeszcze koza. Kto się przypatrzył, ten wie, że koza na tylnej części ciała ma taki znaczek. I tu też była rozkmina, jaki znaczek umieścić.
1: No bo to nie jest taka typowa koza, nie, proszę państwa. No już wspominaliśmy o tym. A mnie się bardzo podobają rusałki.
2: Ach, tak, rusałeczki.
1: Ludzie ich unikają.
2: No tak, one są troszeczkę kłótliwe. Buntowniczki.
1: No tam dużo się dzieje w stawie.
2: Dużo się dzieje i one będą jeszcze występować na pewno w komiksie.
1: Tak, w kolejnych częściach? No,
2: tak. Będą się przewijać. Co prawda nie na głównym planie, ale one są taką częścią, która jest może nierozerwalną częścią właśnie tego miejsca, całych tych wilkołek, prawda? Więc tak, będą się pojawiać jeszcze.
1: Czy to znaczy, że rodzina zostaje w tej miejscowości, czy będzie się przemieszczać? Bo na początku historii dostajemy taką informację, że w związku z tym, że mama jest archeolożką, no to rodzina jednak często podróżuje i się przeprowadza. Jakoś tak nigdzie nie mogą zagrzać miejsca.
2: Mogę zdradzić, że... Jeśli chodzi o samą główną historię, to będzie się dziać w Wilkołkach.
1: Aha.
2: I w okolicach. A co będzie dalej, to zobaczymy.
1: A ile tomów zaplanowałaś?
2: 5.
1: 5. No dobrze. Czyli na dobre warto czekać.
2: Więcej nie powiem.
1: Aż próbuję na wszystkie sposoby. A może wy chcecie zadać jakieś pytanie? Jeśli tak, to proszę dzwonić. 22 645 20 55. A może oddamy w dobre ręce jeszcze jeden egzemplarz?
2: Możemy.
1: Książki.
2: Pewnie.
1: Tylko musimy wymyślić jakieś pytanie.
2: Kolejne pytanie.
1: Tak. Nie wiem, czy takie grzybowe, czy jakieś inne związane właśnie z zaginionym plemieniem, czy z puszczą.
2: Myślimy.
1: Tak.
2: Może dotyczyć fabuły.
1: Może.
2: Na przykład, może nie jest takie trudne, ale kto czytał, ten wie. Ulubiona muzyka. Lucynki. I może ktoś powie, czego słuchała za młodu, jaka piosenka tam leciała na koncercie.
1: O. Może uda wam się odgadnąć. Ja powiem tylko tyle w ramach tyci podpowiedzi. To nie jest muzyka relaksacyjna.
2: O nie. Choć niektórzy się relaksują
1: przy tym. Może nie, źle powiem. Może tak. To nie jest muzyka spokojna.
2: O tak, zdecydowanie.
1: Tak? Czy to będzie trafne?
2: Trafna podpowiedź. Przeciwieństwo.

0: Dołącza do nas Antosia. Jestem ciekawa, czy zna odpowiedź, czy będzie zgadywać. Cześć, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak myślisz, co to może być za szalona muzyka?
1: Mi się wydaje, że to będzie muzyka rockowa.
2: Blisko.
0: Jesteś bardzo blisko. Trzeba by było jeszcze dodać jakieś takie mocne tony. Może rodzice jeszcze poszukają takiego gatunku.
1: Może
0: rodzice znają taki zespół Metallica na przykład. No jesteś coraz bliżej, myślę. Słyszeli kiedyś rodzice o takim zespole jak Metallica?
1: Nasz mam się taki zespół jak Metallica?
0: Co Metallica gra?
1: Mama mówi, muzyka metaliczna, taki metal?
2: Metaliczne w sumie.
0: Bardzo dobrze.
2: W sumie to...
0: Wymyśliliśmy nowy gatunek muzyczny. Brawo!
2: Brawo.
0: Antosiu, wspólnymi siłami, ale dobrze cię intuicja prowadziła. Tak, Lucynka do takiej muzyki. Tańczy, nawet był taki moment, że wskoczyła na scenę.
2: O zdecydowanie. I bardzo jej się podobało.
0: A ty jaką muzykę lubisz?
1: Ja lubię muzykę z gatunku pop i też lubię czasami sobie posłuchać muzyki klasycznej.
2: O, super.
0: No, myślę, że muzykę możemy dobierać tak, jak podpowiada nam nastrój na przykład, prawda? I to też od nastroju często zależy, ale ja też lubię różne gatunki muzyczne. No, dzisiaj też w Polskim Radiu Dzieciom różne będą się pojawiały do godziny 20. A jak mija ci wieczór?
1: Dobrze.

0: mamą i z dwoma braćmi na trening.
1: Ach, rozumiem. Czyli nadal aktywnie, mimo że 20 minut do godziny 7 zostało. A powiedz, Antosiu, czy ty lubisz czytać komiksy?
0: Lubię. Najbardziej lubię Asterixa i Obelixa.
2: O, super.
1: O, to taki powrót do klasyki. Mm-hmm.
2: Będę czytać z tobą, bo ja też muszę nadrobić.
1: Och, ja też dawno nie zaglądałam do tych komiksów, a ostatni, jaki przeczytałam, to Kroniki Wielkiej Puszczy, wiesz, naszej dzisiejszej gościni. Bardzo mi się spodobała i pierwsza, i druga część, więc mam nadzieję, że tobie się te historie też spodobają. Dużo przygód, sporo tajemnicy i bardzo nietypowi bohaterowie. Znasz jakąś gadającą kozę?
0: Chyba tylko Koziołka Matołka.
1: No tak, Koziołek Matołek rzeczywiście.
2: To się zgadza.
1: Jest ciekawym bohaterem, a teraz będziesz mogła poznać Pyrosławę. Dokąd wysyłamy książkę?
0: Do Chyb, na Machoniową 4.
1: Dobrze. Wszystko zanotowane skrupulatnie. Niech listonosz biegnie. A chciałabyś kogoś pozdrowić dzisiaj?
0: Tak, oczywiście chciałabym pozdrowić mamę, tatę i moich braci, też babcię. Bym chciała jeszcze pozdrowić koleżanki właśnie z akrobatyki i trenera. I oczywiście krasnoludki, które zawsze tak nam dzielnie biją brawo.
1: Bardzo ci dziękuję, krasnoludki, łasę na pochwały i na pozdrowienia i zawsze bardzo się cieszą. Wioleta się zdziwiła, że mamy krasnoludki w studiu, prawda?
2: O, zdecydowanie.
1: Tak, krasnoludki się włączają zawsze w odpowiednim momencie, są tak incognito, ale jak słuchacze odpowiadają na pytania, to zawsze wtedy się zrywają, biją brawo, grają fanfary i naprawdę są wspierające. Ja je uwielbiam. Bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, Antosiu. Życzymy ci pięknego wieczoru. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, to śmiało.
0: No ja pozdrawiam tych wszystkich, co wcześniej wymieniłam. Całą moją rodzinę i koleżanki z akrobatyki.
1: Pozdrawiamy i my. I pięknego wieczoru ci życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękuję. Do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Kroniki Wielkiej Puszczy. Część pierwsza dotycząca tajemniczej sąsiadki. I druga o dzikim plemieniu grzybów. Mhm. Sięgajcie koniecznie.
2: Tak jest. Czytajcie komiksy.
1: Czytajcie komiksy. A ty, Wioletto, jak byłaś mała, to byłaś fanką komiksów?
2: No właśnie nie. Nadrabiam jako dorosły. Bardzo nietypowo. Jakoś nie zdarzyło się, żeby w rodzinie, wśród znajomych, nawet w bibliotekach, no było tego mało albo wcale. I teraz nadrabiam. Czytam też dla dzieci komiks, także w każdym wieku można, bardzo proszę.
1: A masz ulubionych bohaterów?
2: Mam jeden z moich ulubionych komiksów, to jest Łauma. Bardzo, bardzo lubię, bardzo polecam. I to jest dla dzieci 6, 8 wzwyż. Ale to jest taki komiks, do którego człowiek wraca. Bo po prostu historie są śliczne, super, super narysowane. To polecam. I Hildę.
1: Ach,
2: seria
1: tak,
2: Hilda.
1: Hilda jest cudowna.
2: No jest świetna.
1: Ja ostatnio poznałam też Echo, takiego bohatera Tomka Samojnika. I tak, to jest cudowne.
2: Tak, tak, tak. Czytałam Echo, tom pierwszy na razie i też mi się podobał. Super jest. Jeśli ktoś lubi zwierzaki, to już w ogóle może wsiąknąć.
1: Powiedz, a można cię spotkać?
2: Spotkać mnie można rzadko, bo nie ukrywam, że jeszcze nie przyzwyczaiłam się do spotkań i trzeba mieć na to czas. Ale teraz zbliża się festiwal komiksów w Warszawie i tam będzie na pewno Kultura Gniewu. Ja na pewno się pojawię, bo chcę zakupić mnóstwo komiksów i dla siebie, i dla dziecka, więc można mnie tam spotkać mimochodem.
1: Wypatrujcie, wypatrujcie tak. takich dużych imprez czytelniczych.
2: Tak.
1: Też targi książki lada na moment w Warszawie. To jest ten ostatni weekend maja.
2: Tak.
1: Więc mam nadzieję, że tam też się będziemy spotykać. Można naprawdę złowić takie perełki.
2: Oj, trzeba uważać na portfel.
1: Trzeba uważać.
2: Tak. Chce się wszystko kupić.
1: Ja się zawsze boję wchodzić na targi książki. To są takie podstępne
2: limity
1: miejsca.
2: Na karcie trzeba ustawić.
1: Tak, plus trzeba mieć dużo, dużo czasu, bo jak spotyka się ukochanych autorów i chce się złowić autograf,
2: kolejki.
1: No to sporo tego czasu trzeba sobie zarezerwować. Tak, no ale na pewno warto. Więc przybywajcie tłumnie. I na targi książki, na festiwal komiksu. My w Polskim Radiu Dzieciom będziemy wam oczywiście o tych imprezach przypominać, a Kroniki Wielkiej Puszczy pod patronatem Polskiego

0: Go Radia Dzieciom, tak się cieszymy. Ależ jesteśmy dumni.
1: Ja też się bardzo cieszę, super.
0: Także bardzo ci dziękujemy. Wioleta Detyniecka była gościnią audycji Kultura Nie Śpi. Pozdrowienia dla Anety Szczypczyk.
1: Oj, zdecydowanie, w Krakowie siedzi.
0: Tak.
1: Daleko,
0: i czekamy na trzeci, czwarty i piąty tom.
1: Tak jest.

0: Można powiedzieć, że zostajemy w temacie, bo przed chwilą rozmawialiśmy o Wielkiej Puszczy. A teraz po różnych zakątkach, ale tych, w których króluje natura, będziemy próbowali się odnaleźć dzięki Anecie Chmielińskiej, która już pojawiła się w studiu. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I gratuluję pięknej książki, Dzikoprzewodnik po Polsce.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zainspiruje do ciekawych wypraw po Polsce.
0: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Miałam okazję już zerknąć do Dzikoprzewodnika i no bardzo niefortunne by było, gdybym powiedziała, że to jest takie uzupełnienie twoich podcastów. Nie. Słuchamy

0: podcastów, a z Dziko Przewodnikiem pod pachą po prostu ruszamy na te wszystkie 50 wypraw.
1: Tak, takie było założenie.
0: Które opisujesz.
1: Tak, żeby z jednej strony zainspirować do wypraw w naturę, ale z drugiej strony dać też opowieści, które będziemy mogli czytać na głos sobie wzajemnie. Ja myślę, że to jest wielka wartość w czytaniu na głos, nieważne ile mamy lat. Ja z mężem sobie nadal czytamy na głos na naszych wyprawach. I jeżeli czytamy kogoś, kogo darzymy sympatią, kogo lubimy, kogo kochamy, to to czytanie zawsze będzie ofiarowaniem pięknego świata komuś. Więc z tym przewodnikiem możemy sobie tak nałożyć opowieść tego przewodnika na miejsce, w którym jesteśmy. A w te wakacje będzie naprawdę dużo okazji do ciekawych wypraw. Nie wiem, czy słyszeliście, że będzie częściowe zaćmienie słońca.
0: Na takie nowości to czekamy zawsze. Chociaż ja mam wrażenie, że ilekroć jestem w Bieszczadach, a o Bieszczadach też piszesz w kontekście oglądania gwiazd, no bo
1: tak.
0: Dokąd się wybrać, jak nie w Bieszczady, to te spadające gwiazdy wyglądają inaczej i zawsze ta chwila jest troszkę inna. No ale zapisuje się oczywiście w naszym ciele. Chociaż ja myśląc o gwiazdach, myślę i o Bieszczadach, i o Suwalszczyźnie.
1: O, no tak, można by i w tą stronę. Można też w Góry Izerskie na przykład. Zarówno w Bieszczadach, jak i w Górach Izerskich mamy parki ciemnego nieba, gdzie mamy naprawdę duży obszar, który nie jest zanieczyszczony światłem, więc naprawdę dużo możemy wypatrzyć, a jednocześnie rozwija się astroturystyka w Polsce, więc możemy się udać do różnych agroturystyk, gdzie nam o tych gwiazdach opowiedzą. Mamy nawet w Polsce obserwatorium astronomiczne na szczycie góry, więc możemy też zejść ze szlaku, chodząc po górach i zajść do astronomów, żeby nam opowiedzieli.
0: A to jest wspaniałe w twoim przewodniku, że ty nie tylko snujesz opowieść, ale też podpowiadasz, jak do konkretnej wyprawy się przygotować i na co zwrócić uwagę.
1: No tak, ja w głębi serca, w głębi duszy jestem bardzo zapalonym wędrowcem, więc te moje opowieści o naturze zbieram też w trakcie swoich wędrówek. A z drugiej strony, no to jest też takie bardzo praktyczne podejście do tego, jak co zrobić, żeby ta wyprawa była przyjemna, bezpieczna, wygodna, lekka. No bo przecież w tych wyprawach i w tym odpoczynku chodzi nam właśnie o to, żeby się zrelaksować, o tą łatwość. I dlatego czasem te wyprawy po Polsce mogą być dobrym pomysłem, żeby było łatwo i żeby było przyjemnie, bezpiecznie, a naturę mamy naprawdę godną pozazdroszczenia.
0: Och, myślę, że Polska jest pod tym względem wyjątkowa, bo tak naprawdę mamy wszystko. To jest taka obfitość. Jeziora, rzeki, góry, morze.
1: No tak, dokładnie.
0: Co sobie tylko wymarzymy, czego właśnie zapragniemy.
1: Tak, ktoś ostatnio mnie podpytywał w tym Dziko Przewodniku. Jest kilka takich miejsc, gdzie zwierzęta na przykład dzikie możemy zobaczyć. No i nie wiem, czy wiecie, że w Polsce możemy zarówno zobaczyć półdzikie konie, koniki polskie, możemy wybrać się w kierunku Wyspy Kormoranów, jak i godzinę od Trójmiasta możemy się wybrać, żeby zobaczyć 500 fok w naturze.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: 500 fok w naturze?
1: Fok. Tak, możemy się wybrać na takie safari, jakby safari, tylko takie morskie.
0: Aha.
1: Możemy ruszyć łodzią i na pokładzie tej łodzi otrzymamy też piękną opowieść o tym, co tam się dzieje wśród tych fok, a potem zobaczyć je faktycznie w naturze, nie za żadnym płotem, tylko właśnie w tym morskim otoczeniu.
0: Ci, którzy słuchają cię od dawna i kochają twoje podcasty, pewnie zastanawiają się, jak tego dokonałaś, że wybrałaś tylko 50 wypraw.
1: No właśnie. Tam ja wybrałam 50 wypraw, ale są też inspiracje na dodatkowe rzeczy, które można jeszcze dorzucić do tych wypraw. I wiecie, ja sama jeszcze wracam do tych wypraw i myślę, teraz pojadę z kimś tam, innym, w związku z czym może jeszcze coś bym dorzuciła tutaj, żeby tej osobie się spodobało i żeby ona zakochała się w naturze. Także ten przewodnik jest napisany w taki sposób, żeby też sobie tak ładnie skomponować tą wyprawę, bo przecież każdy z nas zakochuje się w naturze trochę od innej strony. Jedni wolą może od strony kajaka i nie od spania w namiocie, nie od wędrowania, a są i tacy, którzy jeszcze są w ogóle nie przekonani do natury i potrzebują spokojnie wystawić tylko czubeczek nosa poza namiot po raz pierwszy.
0: No i w tym też tkwi ten sekret, prawda? Często przekonywania się do różnych miejsc i do dzikości, bo wiele osób... No myślę, że jednak popełnia błąd, wieszając sobie tak bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę na dzień dobry. A ty piszesz o tym, że każdy ma ten swój Mount Everest.
1: Tak, każdy ma, właśnie jest taka odznaka PTTK, by zdobywać swój własny szczyt, każdemu jego Everest, żeby zbierać przewyższenia w trakcie kolejnych.

0: kolejnych wędrówek. Nie musimy się od razu wybrać na najwyższą górę świata, bo możemy po trochu mieć kolejne wyprawy i może nawet lepiej, bo będziemy mieli okazję wdrożyć się w ten świat wędrowania, z drugiej strony więcej będziemy mieli wspomnień, możemy zabierać kolejne osoby na te wędrówki, więc myślę, że po trochu i powolutku to czasem dobrze by było nawet.
1: A wracając do komponowania książki, którą już teraz możemy namiętnie czytać i naprawdę warto ją mieć już teraz, przed wakacjami, planując te mniejsze i te dłuższe wyprawy, to od czego zaczęłaś? Czy to było zbieranie odpowiednich kierunków? Czy chodziło właśnie o tę różnorodność? Co było dla ciebie najważniejsze? Co było takim kluczem?
0: No historia jest całkiem ciekawa, bo ja musiałam się wybrać bardzo daleko, żeby stwierdzić, że chcę napisać o Polsce, bo wybrałam się do Stanów, po których wędrowałam z plecakiem właśnie po dzikiej naturze Stanów i tam dostawałam bardzo dużo pytań na temat tego, co w Polsce moglibyśmy zobaczyć ciekawego, bo wędrowcy z różnych krajów się o to właśnie pytają. I moja odpowiedź była tak obszerna, że ona nie mieściła się w tej krótkiej rozmowie, w tym krótkim small talku, jak się mówi po angielsku. Więc kiedy wróciłam do Polski, miałam gdzieś z tyłu głowy, że może warto by było coś takiego napisać. Potem miałam okazję rozmawiać z przyrodnikiem, który właśnie się tak dziwił, że tyle ciekawych miejsc jest w Polsce do zobaczenia, a ludzie tak wyjeżdżają za granicę. A ja miałam myśl, no tak, ale trzeba wiedzieć, gdzie jechać, gdzie szukać tych opowieści ciekawych. Więc postanowiłam sama w końcu dotrzeć na tą noc spadających gwiazd w Bieszczadach. No i kiedy po nocy spędzonej w takim gwiezdnym domku z przeszklonym dachem zobaczyłam to rozgwieżdżone niebo, ruszyłam następnego dnia w trasę, usiadłam na zboczu góry i wypisałam tyle miejsc, ile mi przychodzi do głowy na takie wyprawy. Bo takie wyprawy odpoczywają nas zupełnie inaczej i naprawdę mogą zakochać nas w naturze na zabój.
1: Moi drodzy, jeżeli chcecie zakochać się w naturze na zabój, to sięgnijcie po Dziko Przewodnik po Polsce Anety Chmielińskiej, a my do rozmowy wrócimy po piosence. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę porozmawiać z autorką, nie tylko już teraz książki, ale przede wszystkim wspaniałych podcastów, bo wiem, że masz ogromne grono wielbicieli, to proszę się z nami kontaktować, dzwoniąc pod numer 22 645 2055.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Kiedy oglądać spadające gwiazdy w Bieszczadach? Jak zorganizować spływ tratwą po Biebrzy? Co mówią nam kwiaty rosnące przy chatach na Podlasiu? Gdzie znaleźć wyspę konwaliową? Ja jeszcze tego nie wiem, ale się dowiem.
6: Takie opowieści dziko przewodników właśnie.
5: I to dzięki Anecie się dowiem.
6: Dzień dobry, cześć wszystkim jeszcze raz.
5: Witamy cię ponownie. Piękną książkę mam w dłoniach. Wielbiciele podcastu Dziko Przygody na pewno teraz radują się, słuchając twojego głosu, który jest bardzo kojący, o tym już rozmawiałyśmy kiedyś w poranku, więc te historie nie dość, że nam się zapisują w głowie i dają nam mnóstwo takiej merytorycznej wiedzy, to jeszcze zapisują nam się w ciałkach. Bo ty to w taki sposób opowiadasz, że mamy naprawdę wrażenie, że jesteśmy w tym miejscu i możemy dotknąć, powąchać, posmakować. A z tą książką, kochani, naprawdę możemy ruszyć na 50 wypraw po Polsce, zakochać się, może po raz pierwszy w wielu miejscach w naszym kraju. Ja teraz otworzyłam na rozdziale 16, pieszo

0: wzdłuż Bałtyku. To jest mi bardzo bliskie, bo ja kocham morze i zawsze czekam na czas wakacji. Bardzo dużo daje mi chodzenie boso po plaży i to niezależnie od pogody. A tutaj zatrzymałam się też na takim pytaniu w butach czy boso.
1: A no właśnie, właśnie. Tutaj chciałam dorzucić, jeżeli tak na jeden dzień ruszamy, to możemy poszaleć z tymi bosymi stopami. Ale jakbyśmy chcieli przejść faktycznie całe wybrzeże, to jednak doradzałabym buty, bo cóż, ten piasek może nam bardzo porządnie obetrzeć stopy.
0: Przespacerowałaś się wybrzeże?
1: O, ja uwielbiam spacerować, to takie małe słówko. Uwielbiam wędrować, więc gdzie mogę, to po Polsce wędruję i szukam kolejnych szlaków. Ten szlak nadmorski to jest faktycznie miejsce, gdzie może nam trochę przewiać głowę. Jak ktoś potrzebuje pobyć ze sobą, może nie w takim najbardziej turystycznym sezonie, ale jeżeli ktoś potrzebuje pobyć ze sobą, pomyśleć, wsłuchać się w szum fal, to ten nadmorski szlak może być czymś takim. Ja też zawsze podrzucam z zupełnie innej strony, też długi szlak długodystansowy w górach, czyli główny szlak Beskidzki. Ostatnio ktoś mi opowiadał, że jest właśnie taki bardzo zmęczony i by mu się przydał taki czas w naturze. I ja wtedy mówię, główny szlak Beskidzki. To mogą być nawet 3 tygodnie wspaniałego wędrowania po górach z przepięknymi widokami, spotykaniem ludzi na szlakach i z takimi prawdziwymi rozmowami w schroniskach. Więc to może być to, czego wielu z nas potrzebuje chyba ostatnio.
0: O, tak, przy gorącej herbacie, przy szarlotce.
1: O, tak.
0: W wielu schroniskach szarlotka jest zdecydowanie jedną z najpyszniejszych przysmaków.
1: Ale jeżeli mogę podrzucić, ja na przykład w ten weekend wybieram się jeszcze raz pod Warszawę, w okolice Grójca, żeby się przejechać drezyną rowerową. I przypomniało mi się to dlatego, że tam w okolicach w Czersku można zjeść z kolei czerlotkę. Czyli to jest szarlotka, tylko z Czerska, która upamiętnia...
0: To okolice też pysznych jabłek.
1: No
0: Grójec,
1: właśnie,
0: takie tam mamy sady.
1: Podobno tą tradycję sadzenia tych jabłek, tych sadów zapoczątkowała królowa Bona i ta czerlotka swoim wyglądem ma upamiętniać to, że ta królowa brała w tym udział.
0: Czyli wygląda jakoś dostojnie.
1: Dostojnie
0: tak?
1: Wygląda.
0: Królewsko, po królewsku.
1: Tak.
0: Wspaniale.
1: Właśnie a propos tego, że wszystkimi zmysłami odwiedzać Polskę.
0: Tak. Aneta, oprócz tego, moi drodzy, że zachęca do wybrania 50 kierunków aż. Można sobie to rozłożyć w czasie, oczywiście. I wybrać pierwszy, ten, który z wami najbardziej zarezonuje. To mamy tutaj w każdym z rozdziałów opowieść, pytanie. Akurat na tym Bałtyku się zatrzymałam, w butach czy boso. Ale też takie wskazówki, o czym warto pamiętać. I to są wskazówki nie wyssane z palca, tylko to są wskazówki autorki, która zawędrowała w niejedno miejsce na tej półkuli, niejedno przeżyła, ma wiele różnych doświadczeń.
1: Tak, właśnie tak marzył mi się taki dziko przewodnik, który nie będzie zbiorem tylko takich praktycznych wskazówek, które bardzo szybko się tak przerzuca, te kolejne kartki, tylko to są naprawdę przewędrowane, wywędrowane rady, zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Miałam okazję spotkać wielu wędrowców, którzy też mnie po drodze dużo uczyli, więc to wszystko włożyłam do dziko przewodnika i mam nadzieję, że dzięki temu będzie się podróżować właśnie łatwo i przyjemnie przede wszystkim. I ta logistyka tych wypraw nie będzie nas pokonywać. Takie jest założenie, żeby przede wszystkim się zakochać i żeby było przyjemnie, urokliwie i żeby wszystkie nasze zmysły odpoczęły w końcu.
0: Jak słyszycie, Aneta nie tylko pięknie opowiada, ale potrafi także słuchać napotykanych wędrowców i zbierać te opowieści, też przez siebie przefiltrować i pięknie je nieść dalej. W tej książce znajdziecie też wiele opowieści. Opowieść muszli, a potem taka część do zapamiętania też z każdej kolejnej historii. No myślę, że nie byłabyś sobą, gdybyś nie przemycała też takich merytorycznych
1: tak, to
0: treści.
1: Prawda. To prawda. Właśnie rozmawialiśmy z wydawnictwem, czy dodawać tą część podsumowania, ale ja uważam, że jak najpierw nas zauroczy opowieść, a potem mamy jeszcze to podsumowanie, to zawsze jest się tak przyjemnie zdziwić, że ach, to nie była tylko taka przyjemnostkowa opowieść, ale ja się naprawdę czegoś nauczyłem po drodze. Czy też nauczyłam. Więc podsumowania są. Jeżeli macie ochotę, możecie oczywiście też czytać w domu te opowieści. Tak jak Dziko Przygód wiele osób słucha w domu, ale

0: zachęcam właśnie, żeby wędrować jednak też z tymi opowieściami.
1: A te grafiki, które znajdujemy na samym początku, jak może wyglądać twój rok wypraw?
0: No właśnie tak
1: jak
0: mi się...
1: one powstawały? Mhm.
0: Marzyło mi się, żeby było tak, że jak otwieramy tą książkę, to czujemy się tak, jakbyśmy wchodzili do sklepu ze słodyczami, gdzie wszędzie widzimy kolorowe różne cukierki, żelki i mamy takie poczucie obfitości. Więc jest takie miejsce w książce, gdzie otwieramy i widzimy na dwóch stronach 50 propozycji, 50 ilustracji, które miały oddać przede wszystkim klimat wyprawy, jak my się poczujemy, będąc tam w danym miejscu. Więc mam nadzieję, że faktycznie jest tak z tym poczuciem obfitości.
1: Zdecydowanie tak jest. Niektóre z tych obrazków myślę, że można szybciutko rozgryźć, bawiąc się nawet w taką odgadywankę, ale niektóre wcale nie są takie dosłowne i to też bardzo dobrze.
0: Niektóre są takie, ja bym powiedziała, psotne. Tak, ilustratorka chyba złapała też to, że ja lubię być psotna również w opowieściach i sama też podjęła wspaniałą próbę zakończoną, jak widać, powodzeniem.
1: Takie plamki na przykład.
0: A
1: dokąd nas zaprowadzą?
0: Te plamki zaprowadzą nas, to są mofety, słuchajcie.
1: Jest takie, cóż to takiego?
0: Jest takie miejsce w Polsce, gdzie no, można powiedzieć, że możemy zajrzeć przez szczelinę w podłodze świata, w ziemi, gdzie ziemia oddycha dwutlenkiem węgla. I wydostaje się on w postaci takich bąbelków właśnie. To jest w okolicy Tylicza. Możemy się tam wybrać i tak jak Juliusz Verne marzył, żeby wejść do głębi ziemi, do samego jądra, no to do jądra może nie dojdziemy, ale zajrzeć w głąb trochę możemy.
1: Jeszcze zatrzymałam się przy takich... to nie są koła. Jestem słaba z matematyki. Takie bardziej elipsy...
0: Musisz
1: kolorowe.
0: Chyba, musisz tak zamachać mi bardziej.
1: A wiesz, chodziło mi o takie tutaj kolorowe, ale twój przewodnik mi pomógł, bo oczywiście tutaj nie ma numerów stron, ale ciach otworzyłam na tej właśnie stronie.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków. Dziękuję ci wszechświecie. I to jest trasa kolorowych jezior.
0: Dokładnie.
1: Już wszystko wiem. Lazurowe Jezioro Tyrolskie, schronisko skały, które nauczyły się wspinać Wandę Rutkiewicz.
0: Taka wyprawa.
1: Taka wyprawa,
0: która pomoże nam odkryć tajemnicę kolorowej wody, bo przecież woda nie zawsze jest niebieska, tak jak na naszych rysunkach. Przybiera różne kolory, naukowcy mają sposoby na badanie tych kolorów. My możemy ruszyć w taką trasę, gdzie właśnie są jeziorka, które przybrały kolor od czegoś, co tam jest w środku pod nimi, no a jednocześnie są to rejony górskie, więc faktycznie w okolicy Wanda Rutkiewicz, znana himalaistka, się wspinała, możemy ruszyć jej śladami. No i to tyrolskie schronisko, co za klimat. I tam się napić czegoś ciepłego po tym wszystkim.
1: Moi drodzy, jestem bardzo ciekawa, w jaką wyprawę wy byście chcieli ruszyć, dokąd, jaka wam się marzy, czy macie taką wyprawę zaplanowaną? A jeśli tak, to co byście w nią zabrali? Co jest dla was najważniejsze? Jak uda wam się dodzwonić do Studia Polskiego Radia Dzieciom pod numer 22 645 20 55 i zechcecie nam tę historię zdradzić, to dziko przewodnik po Polsce Anety Chmielińskiej powędruje do was. A z takim przewodnikiem to można naprawdę planować. Ja tak patrzę na to pierwsze hasło, najpiękniejszy rok życia, tak? Ale myślę, że to może być wiele lat
0: też
1: naszego
0: tak
1: życia. Jak wiele lat ty już wędrujesz, Aneto? Oj.
0: Ale od kiedy liczyć?
1: Od kiedy liczyć?
0: Ja zaczęłam ruszać
1: może
0: w naturę.
1: Może od takiej wyprawy, którą najbardziej zapamiętałaś, pierwszej. Ile miałaś lat?
0: Moja pierwsza wyprawa to na pewno była z harcerzami, kiedy nocowałam w namiocie i żaba nam wskoczyła do namiotu. To miałam 9 lat, więc troszkę to już trwa.
1: Jaki to był rejon Polski?
0: Pochodzę z Torunia, z astronomicznego miasta. Tykałyśmy już trochę gwiazd w tej rozmowie, więc gdzieś tam to siedzi głęboko w sercu. Także okolice Torunia, Borów Tucholskich, to są moje okolice.
1: A jest jeszcze takie miejsce, do którego nie dotarłaś? A bardzo byś chciała?
0: w Polsce.
1: Na mapie twoich marzeń. Mhm. No w Polsce może. Zatrzymajmy się może na Polsce.
0: Wiecie, nie mam takiego konkretnego miejsca wypisanego z nazwy. Marzy mi się, żeby po prostu założyć plecak i powędrować. Wsiąść na przykład w koleje mazowieckie.

0: Mazowieckie, dojechać do ostatniej stacji, do jakiej Koleje Mazowieckie jadą, aha, i po prostu pójść i zobaczyć, co odkryję po drodze.
1: A zdarzyło ci się kiedyś wsiąść na przykład do pociągu jakiegoś byle jakiego, jak z piosenki, pobiec na stację, zapytać, kiedy odjeżdża pierwszy pociąg i dokąd?
0: W ten sposób nie, ale jest wyprawa w tym dzikoprzewodniku, wyprawa rowerowa po Podlasiu, Green Velo, na którą trafiłam przypadkiem. Miałam zamiar jechać na Roztocze, ale spóźniłam się na pociąg. Musiałam wsiąść gdzieś indziej ze swoim rowerem. No i tak dojechałam na Podlasie.
1: No i jak się okazało, pewnie nie ma przypadków. Pewnie nie, odkryłaś tam niejedno.
0: Piękna wyprawa. Aha. Bardzo polecam.
1: A w tym roku masz zaplanowane jakieś wyprawy?
0: W tym roku na pewno wybieram się na Pola Lawendy. Bo w Polsce coraz więcej mamy pól lawendowych, gdzie możemy pójść na różne warsztaty, więc na pewno to. Na pewno okolice Gór Sowich są też na mojej liście. A tak jeszcze trochę zobaczę. Tak marzy mi się, żeby może tatę zabrać na kajaki gdzieś. Mój tata ma 70 kilka lat i to on zakochał mnie w pływaniu kajakami. I myślę, że może teraz bym się odwdzięczyła i jego gdzieś zabrała.
1: Ależ to będzie piękna wyprawa. A powiedz, jesteś w stanie jakoś tak oddzielić to swoje życie zawodowe od takiego prywatnego wędrowania? Czy to już jest tak nierozerwalnie związane? Czy jesteś w stanie zostawić kartkę i długopis, notesik?
0: Ja myślę, czy kiedy, nie, czy to już jest myślę, po prostu kiedy piszę jedność i wędruję, więc to chyba byłoby niedobre, jakbym przestała myśleć.
1: A nie, nie, to nie, nie, nie to tego nie sobie chcemy. Nikt z nas absolutnie nie życzy.
0: Ale mam hobby, które jest niezwiązane z przyrodą, tak żeby była równowaga. I czytam sobie historię o królowych. Historię, no bo historia przepięknie nas uczy opowiadać.
1: No i dzięki temu też pewnie rozwijasz swój opowiadaczy talent.
0: Dokładnie.
1: Bo przecież nieraz spotykasz się z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, opowiadając na bardzo różne tematy, rozmaite historie.
0: Dokładnie tak. Bardzo lubię też rozmawiać z ludźmi starszymi, którzy uczą mnie trochę innej kultury opowiadania, którą przyjmuję z całym dobrodziejstwem. I wydaje mi się, że to pomaga też w pisaniu czegoś takiego jak dzikoprzewodnik. Mówi się, że nie ma czegoś takiego jak pisanie do wszystkich, ale ja mimo wszystko próbuję.
1: O, myślę, że to jest książka zdecydowanie dla wszystkich. Tutaj nie ma limitu wieku dla odbiorcy. Pewnie warto też czytać całymi rodzinami. A powiedz, połknęłaś bakcyla pisarskiego?
0: Oj, zdecydowanie tak. Zdecydowanie połknęłam bakcyla i już sobie darowałam w ogóle używanie komputera. Mam zeszyt, który noszę ze sobą i zapisuję w nim wszystko. Wszystko, co mi przyjdzie do głowy, opowieści, czego się nauczę, co mi ktoś opowiedział. Więc żebyście zobaczyli te zeszyty. Ojej. Zresztą część dzikoprzewodnika po Polsce była pisana ręcznie. Była pisana jako listy do moich przyjaciół. Myślałam sobie, jaką wyprawę komu bym chciała polecić, bo chciałam opisać te wyprawy tak, jak właśnie drogiej, ukochanej osobie, która jest mi bliska. Więc jest część wypraw, która była listami. Nie ma już tam oczywiście imion zawartych, nie zobaczycie, że to kiedyś był list, ale mam nadzieję, że poczujecie w opowieści to ciepło.
1: Ciekawe, czy ci, do których pisałaś, myśląc o nich, wyczują od razu, że to jest ich opowieść.
0: No, ja już troszkę im podpowiedziałam, która dla kogo była, ale to było piękne przekonać się, że czasem opowieść może być najpiękniejszym darem i że nie trzeba komuś czegoś kupować, a można mu właśnie podarować świat w pięknej opowieści.
1: Tutaj wracasz trochę do korzeni, bo przecież opowieści tak przetrwały, prawda? I piękne baśnie, legendy, całe to dobrodziejstwo właśnie w takim przekazie słownym z pokolenia na pokolenie od naszych prababek.
0: I to były opowieści dla wszystkich. Tak. Więc może jest to jakiś trop.
1: Można liczyć na kontynuację? Oj, za czas jakiś?
0: Marzy mi się po pierwsze przetłumaczenie tego na angielski, żeby móc rozdawać tym wędrowcom na innych szlakach, a po drugie, no oczywiście, Dzikoprzewodnik 2, bo już dostaję bardzo dużo propozycji i pomysłów, co jeszcze można by dopisać do niego.
1: To czekamy w takim razie na Dzikoprzewodnik po Polsce, na kolejne części, bo myślę, że musiałaś się naprawdę bardzo ograniczać, żeby wybrać tylko te 50

0: kierunków. No ale to świadczy też o wielkiej obfitości, no ale też o tym, że potrafisz naprawdę wybrać treści i to wszystko tak skondensować i zawrzeć z jednej strony w pigułce, a z drugiej z taką domieszką poetyckości i takiego czegoś, co po prostu tylko ty masz. To o tym wiedzą ci, którzy cię słuchają.
1: Bardzo mi miło to słyszeć. Mam nadzieję, że zainspirują was te opowieści faktycznie.
0: Moi drodzy, to jest ostatnia chwilka na to, żeby do nas zatelefonować. 22 645 20 55. Jeżeli chcecie zdobyć Dziko Przewodnik po Polsce, autorstwa Anety Chmielińskiej, to proszę szybciutko dzwonić i opowiadać o tej swojej wymarzonej wyprawie. To może być opowieść familijna, na taką bardzo czekamy. Może ta przygoda dopiero przed wami, a może ona się już zaczęła i chcecie ją kontynuować, macie na to jakiś pomysł, chcecie ten pomysł rozwijać. Gwarantuję, że lektura tej książki wam w tym pomoże. Ja jeszcze całej książki nie przeczytałam. Na pewno w poszczególne rozdziały będę się zagłębiać. I bardzo mnie kusi, żeby wybierać te kierunki, których jeszcze nie znam. A ty już samymi hasłami, które są związane z poszczególnymi rozdziałami i są nazwami tych rozdziałów, naprawdę potrafisz tak zarzucić wędkę na czytelnika. Jak to fantastycznie brzmi. Lawenda, inne zapachy, smaki,
1: czyli
0: kolory.
1: Smakowicie.
0: Smakowicie, tak, tak, ale mnie bardzo zawsze pociągają zapachy, więc będę też tych zapachów w twojej książce szukać. A zdaje się, że ktoś się do nas dodzwonił i marzy o tym, żeby tę książkę zdobyć. Halo, halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Witamy,
1: dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Skąd do nas dzwonicie?
2: Dzwonimy z południa Polski, z Jawiszowic. I tak sobie siedzimy właśnie i słuchamy radia i słuchamy tych pięknych opowieści. No i marzy nam się ten przewodnik rzeczywiście, bo już widzimy oczami wyobraźni, jak spacerujemy, prawda, Hania?
3: Tak.
0: A jaka wyprawa wam się marzy i dokąd?
3: Do lasu.
0: Do lasu.
1: Och, jaka piękna odpowiedź.
0: A co zabralibyście na taką wyprawę? To byłaby taka króciutka wyprawa, czy na przykład kilkudniowa?
3: Krótka.
0: Na razie krótka, czyli małymi kroczkami. A na taką krótką wyprawę co warto zabrać? Macie już jakieś doświadczenia wyprawowe?
3: Koszyk.
0: Koszyk!
1: O!
0: Czyli to będzie wyprawa połączona z piknikiem.
1: No właśnie, mała wyprawa, ale z wielkimi planami.
0: A co do tego koszyka wkładamy?
3: Wodę, kelmo, herbatę, jedzenie. No.
2: Tak, a Wojtuś jeszcze mówi mu i pewnie swoją maskotkę by było.
0: Dobrze się powędruje z takim przyjacielem.
1: Śmiem twierdzić, że to brzmi jak plan.
0: Tak. Czyli macie już plan. Trzymamy kciuki za realizację tego planu.
2: Pa, pa.
0: I wysyłamy wam Dziko Przewodnik po Polsce. Korzystajcie, zakochajcie się i w książce, i w tych miejscach. No i życzymy wam wszystkiego dobrego.
1: Miłego tuptania.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Miłego tuptania, tak. A chcecie kogoś pozdrowić, zanim powiemy sobie ostatecznie tu papa dzisiaj?
2: Tak, Hania na pewno pozdrowi. Kogo, Hania, pozdrawiamy?
3: Dziadka, mamy, Wojtka, Misie, ciocie, wujka i jeszcze tatę.
0: I my pozdrawiamy.
3: I
0: pozdrawiamy wszystkich wymienionych i życzymy wam...
3: I całe radio dzieciom.
0: O, dziękujemy ślicznie. Pięknego wieczoru wam życzymy. Dziękujemy za telefon i cudownego tuptania.
2: Samych cudowności i cudownych podróży.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Pa, pa.
3: Udało się?
0: Udało się.
2: Tak.
0: I tak oto Dziko Przewodnik powędrował.

0: dobre ręce. Jestem przekonana, że będzie wykorzystany
1: tego ducha przygody.
0: Tak, że tutaj przygoda zagości i będzie dobrze. Aneto, pięknie ci dziękuję dzisiaj za spotkanie.
1: Dzięki
0: w
1: bardzo.
0: W audycji Kultura Nie Śpi. Będziemy tuptać twoimi śladami, również radiowo. Dzikoprzewodnik po Polsce polecamy. Wędrujcie razem z Anetą. Słuchajcie też pięknych opowieści.
1: Do zobaczenia na szlaku.
0: Do zobaczenia. A już za chwileczkę w studiu kolejna gościni, Ela Wasiuczyńska, którą pewnie doskonale znają wielbiciele Pana Kuleczki, Kaczki, Katastrofy i wielu innych cudownych historii. Choć dziś Ela pojawi się wcale nie w sprawie Pana Kuleczki, ale Kronik Olsztyńskich. A jeżeli już teraz pojawiło wam się w myślach nazwisko Konstanty Ildefons Gałczyński, to jest słuszne skojarzenie.

0: Dziś w audycji Kultura nie śpi pojawiła się zapowiadana gościni, malarka, ilustratorka, projektantka Ela Wasiuczyńska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Elu. Jak miło cię widzieć. W naszym studiu chyba debiutujesz, prawda?
1: Pierwszy raz jestem w tym budynku. I troszkę nawet musiałam używać nawigacji, wychodząc z metra Wierzbną, bo nie wiedziałam, w którą stronę. Tak.
0: Czuję się zaszczycona.
1: Ja sama się ciągnęłam za uszy, bo nie wiem, czy znacie taki przesąd. U mnie w domu on zawsze był, że jeżeli coś się robi po raz pierwszy, to trzeba się na szczęście pociągnąć za ucho. Jeżeli chce się gdzieś wracać, albo na przykład w sezonie

0: jeść truskawki, to przy tym pierwszym razie trzeba się pociągnąć za ucho. Zapamiętajcie.
1: Tak. Czy to się sprawdza?
0: Tak, mamy z mężem uszy dłuższe o 10 centymetrów przynajmniej, ponieważ tak hołdujemy tej tradycji.
1: A jak ja pociągnę się i za jedno, i za drugie ucho, to jest szansa, że wrócisz jeszcze do nas kiedyś?
0: Bardzo, bardzo się ucieszyłam z zaproszenia i mam nadzieję, że jeszcze będą okazje warszawskie.
1: Na pewno. Moi drodzy, Elżbieta pojawiła się w Warszawie nie przez przypadek i to jest związane z piękną wystawą, którą można podziwiać w bibliotece na Koszykowej. My spotkałyśmy się tam niedawno, na wernisażu. Przybyli twoi przyjaciele, no i wielbiciele twojego talentu. Co jest jak najbardziej uzasadnione? Zastanawiałam się, czy przytaczać te wszystkie tytuły, które możemy podziwiać i cieszyć nimi oko dzięki tobie, ale przecież ci, którzy cię kochają, je bardzo dobrze znają. Ja już jakiś czas temu dostałam taki piękny prezent, który przyszedł do mnie pocztą. Kronika olsztyńska i inne zielone wiersze Konstanty Ildefons Gałczyński z ilustracjami Eli Wasiuczyńskiej. Elu, bardzo ci dziękuję za ten prezent.
0: To wydawczyni, organizatorka, pomysłodawczyni i nie bójmy się tego słowa, cudotwórczyni Anna Puszcz, szefowa Oranżerii Kultury, która oprócz tego, że organizuje wystawy starych fotografii, jakieś akcje historyczne z poruszaniem się po pięknym Lidzbarku Warmińskim, koncerty, występy, zajęcia dla dzieci, dla seniorów, dla niepełnosprawnych, postanowiła być wydawczynią i ja bardzo się cieszę, że zaprosiła mnie do tej pięknej zabawy.
1: No i owocem tej zabawy i tego spotkania jest książka, którą trzymam dzisiaj w dłoni i z którą to książką wszyscy goście wczorajszego wernisażu wychodzili pod pachą, a ja wracałam do domu, siedziałam jeszcze troszkę na przystanku, na Placu Konstytucji i widziałam też takiego pana, który był uczestnikiem spotkania, który siedział na przystanku i tę książkę też oglądał. A ja troszkę pod wpływem tego spotkania, ale też obudziłaś moje wspomnienia wczoraj. Spędziłam noc czytając wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, które też dzisiaj przyniosłam do studia. I tak dużo mi się przypomniało. I no wy jesteście tak wspaniałym duetem w tej książce. Pan Konstanty, który mam nadzieję, że duchem i tam może z góry na nas dzisiaj spogląda. I ty z tą piękną ilustratorską odsłoną.
0: Pan Konstanty wykonał taki figiel, którego ja nie miałam szczęścia obserwować, bo byłam w samym środeczku Warszawy, akurat nocowałam przy Krakowskim Przedmieściu, ale jeżeli ktoś z was akurat może oparł oko przed świtem na nocnym niebie, to podobno był rój spadających gwiazd, no które wiemy, że to są tak umownie tylko spadające gwiazdy, to są meteoryty, ale one były o tyle nietypowe, że tak jak możemy obserwować je w sierpniu i zwykle zostawiają takie kreseczki na niebie, ale one spadają. Natomiast tutaj to epicentrum było poniżej linii horyzontu, co oznacza, że one wystrzeliwały znad horyzontu w górę. I ja myślę, że to właśnie ten wspaniały poeta, który sam nazywał się czarnoksiężnikiem, szarlatanem, właśnie zrobił takiego miłego psikusa. A muszę wam powiedzieć, że Martyna przyniosła dzisiaj do studia takie milutko zniszczone dwa tomy w płóciennej oprawie. Ja miałam identyczne wydanie i uznałam tę książkę jako swoją, kiedy byłam w jakiejś czwartej albo piątej klasie szkoły podstawowej. I on złapał mnie na wędkę swoimi prześmiesznymi, humorystycznymi, krótkimi wierszami. Ja w większości tych długich utworów nie rozumiałam, bo nie mogłam rozumieć ani Niobe, ani Wita Stwosza, ani innych wierszy. Natomiast te miały w sobie taki ładunek humoru. I powiem wam, że w ogóle poezję Konstantego Ildefonsa można zażywać jak tabletki rozweselające.
1: Najlepsze witaminy.
0: Tak, tak. To w niej jest, widać, czuć, nie wiem nawet jakiego użyć słowa, ale właśnie kiedy pojechał, a właściwie pojechał i dopłynął do Leśniczówki Pranie, bo tam powstały właśnie

0: właśnie te wiersze, które tworzą Kronikę Olsztyńską, to nagle okazało się, że kiedy wyjechał z Warszawy, gdzie był nieszczęśliwy, ponieważ to były takie bardzo przykre, złe czasy, kiedy ktoś wymyślił, jak powinna wyglądać poezja i że ta poezja Konstantego Ildefonsa jest niedobra, jest burżuazyjna, jest taka za ładna i za milusia i dostał, słuchajcie, zakaz druku. Pisał wiersze i nie mógł ich wydawać. Było to dla niego tak bardzo smutne, że w ogóle nie chciało mu się pisać. I jego kochana żona, Natalia, usłyszała, że jest takie miejsce gdzieś troszkę na końcu świata, gdzie nie dojeżdża nawet pociąg. Trzeba właśnie pojechać pociągiem, a potem płynąć łódką. To było na Mazurach. I okazało się, że kiedy on nagle znalazł się wśród tej dzikiej zieleni pod niebem, to nagle ten kranik z poezją otworzył się. I nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy próbuje się napisać jakieś wypracowanie, tekst, to czasem pisze się na brudno, dużo się poprawia. On tę Kronikę Olsztyńską podobno napisał niemal bez poprawek, bez brulionów. To był takim przekaźnikiem.
1: Ja wczoraj zajrzałam do tego drugiego tomu, o którym dzisiaj wspominasz i Kronikę Olsztyńską znalazłam. Też tutaj jest. Ale mnie akurat te wiersze umknęły. Nie znałam ich wcześniej, więc bardzo ci dziękuję też za tą przypominajkę. Ale jak dotarła do mnie Kronika Olsztyńska z twoimi ilustracjami i zobaczyłam tą piękną dedykację, za którą też ci dziękuję, i ja muszę, kochani, bo to jest też takie nawiązanie do... trochę do mojej przeszłości i do mojej miłości do Gałczyńskiego, skąd ona się wzięła. Otóż Ela napisała Martynie pozdrowienia z Wysp Szczęśliwych. Śle Ela Wasiuczyńska. A pierwszy wiersz, jaki ja recytowałam na konkursie recytatorskim w 5. klasie szkoły podstawowej, to była prośba o Wyspy Szczęśliwe.
0: O, proszę.
1: I to było tak wzruszające. I teraz jak mówię, to mam ciarki na całym ciele, a ty mnie na Wyspy Szczęśliwe zawieź, włosy rozwiej, zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpi, snem muzykalnym zasyp otumań, we śnie na Wyspach Szczęśliwych, nie przebudź ze snu, pokaż mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na gałęziach, pozwól mi słyszeć zielonych. I ja ten wiersz pamiętam, jestem w stanie go wyrecytować o każdej porze dnia i nocy. I to był taki wspaniały powrót do czasów szkoły podstawowej. Ja uwielbiałam język polski, miałam wspaniałą polonistkę, która podsyłała i podsuwała nam też dużo dobrego, ale jakoś Konstantego Ildefonsa odkryłam sama. I miałam taki rozpadający się tomik. Nie wiem, gdzie on zaginął, dlatego w antykwariacie potem już w dorosłości zaczęłam też szukać tych tomów, które mam dzisiaj ze sobą. Ale ta miłość trwała i list jeńca piękny, i liryka. I tyle można czerpać cały czas z tej poezji. I tak wiesz, wczoraj pomyślałam, bo na wernisażu rozmawialiśmy o tym, że poezji Gałczyńskiego jest mało, że młodzież po nią nie sięga, że w podstawie programowej tak po macoszemu potraktowana. A ja, leżąc wczoraj w łóżku i czytając te wiersze, przeglądając tomy, odnalazłam wiersze, po które ostatnio sięgały dzieci i młodzież na różnych konkursach. Nie tak dawno miałam przyjemność być na konkursie recytatorskim dla dzieci ze szkół podstawowych i jeden z wierszy recytowała taka mała dziewczynka. A z kolei na konkursach wokalnych dzieci śpiewają taki tekst, który kiedyś śpiewała Irena Kwiatkowska. Zaraz sobie przypomnę tytuł tego wiersza.
0: Hermenegilda Kociumbińska.
1: Tak, Hermenegildę Kociumbińską recytowało to dziewczątko z drugiej klasy szkoły podstawowej, co było no takie dość komiczne, bo jakby sam tekst też moglibyśmy powiedzieć, że nie pasuje. W pewnym sensie, że też może być niezrozumiały dla tak małej istotki, która zrobiła to naprawdę w taki bardzo teatralny, perfekcyjny sposób. Ale jest jeszcze taki tekst, po który właśnie wokaliści młodzi sięgają. Za chwilkę sobie spróbuję przypomnieć, jaki to jest tytuł.
0: A fantastyczna autorka piosenek Agnieszka Osiecka, której piosenki nucili cytatami, mówią wasi rodzice i dziadkowie, mówiła, że ona, kiedy była młodą dziewczyną, to się mówiło gałczyńskim, że chłopcy z

0: zdobywając serce dziewczyny lub je zmiękczając, to właśnie recytowali poezję Gałczyńskiego. I powiem wam, że naprawdę te tomiki to jest taki stateczek, który nas prowadzi na Wyspy Szczęśliwe. I też myślę, że kobiety bardzo są wrażliwe na tą jego poezję, dziewczyny, dziewczynki, ponieważ wiele wierszy poświęcił swojej żonie Natalii i kiedy się starał o jej rękę, to powiedział, że przez całe życie będzie pisał do niej taki miłosny list i to będzie właśnie jego poezja.
1: To ja proponuję, żebyśmy posłuchały może jednego z utworów pana Gałczyńskiego w interpretacji Grzegorza Turnała. Wrócimy do was za kilka minut, więc zostańcie z nami, a gdybyście mieli ochotę w komentarzach dzisiaj podzielić się też swoją miłością do twórczości pana Gałczyńskiego i oczywiście także do twórczości naszej dzisiejszej gościni. Może macie ukochane obrazy, ilustracje Eli, to też proszę przesyłać nam takie informacje i wiadomości na adres dzieci@polskieradio.pl bądź wpisywać w komentarzach pod zapowiedzią audycji, a my wracamy za kilka minut.

Drodzy słuchacze, dzisiaj w studiu ku mojej wielkiej radości, ale też pewnie waszej, Ela Wasiuczyńska. Elu, zatopiłyśmy się w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

ale te ilustracje, które znajdziecie w Kronice Olsztyńskiej, no są pięknym nawiązaniem do tych utworów. I chciałabym zapytać,

0: takie piękne, malarskie, czarodziejskie, świetliste. Wszystkie i to je bez wątpienia łączy, bo to jest taki twój znak rozpoznawczy. Jak widzimy twoje ilustracje, to od razu wiemy, że to jest Ela Wasiuczyńska. Ale też różnią się cudownie tematycznie.
1: Ale i bohaterem tej Kroniki Olsztyńskiej i tych moich obrazków to jest właśnie przyroda Warmii i Mazur. Mhm. I to jest coś, co nas właśnie połączyło, bo ja od już 40 lat jeżdżę tam na wakacje. Mój mąż pierwszy raz tam mnie zawiózł, kiedy jeszcze nawet nie byliśmy narzeczeństwem. I ja po prostu olśniona, zachłyśnięta. Powiem wam w ogóle, jak się ta książka zaczęła. Jeżdżę na plenery ilustratorów. To jest takie, słuchajcie, cudowne wydarzenie, bo każdy z nas, którzy pracują nad obrazami dla dzieci, pracuje zamknięty w swojej pracowni. I tutaj nagle, raz w roku, jest okazja, żebyśmy razem sobie pobyli, żebyśmy popatrzyli, jak ktoś pracuje, żebyśmy porozmawiali o tej swojej pracy, pocieszyli się swoim towarzystwem. I akurat tego roku, to było kilka lat temu, w lato, w sierpniu, zostałam zaproszona na dwa plenery. I bardzo przypadek sprawił, że dwóch różnych organizatorów wymyśliło temat jeden. Ulubiona liryka polska, a drugi temat to cztery pory roku w poezji polskiej. Na oba te tematy namalowałam swoje interpretacje Gałczyńskiego i takie ziarenko to były chyba w sumie 5 prac, które ja pokazałam gdzieś w internecie i na swoim blogu i na Facebooku. I zobaczyła je przez tę szybeczkę komputera wydawczyni, wspomniana wcześniej Anna Puszcz. I zapytała, czy może zrobiłybyśmy z tego książkę. Czasem, wiecie, to jest niekoniecznie ta linia, że ilustrator dostaje tekst i myśli na ten temat, tylko tworzy takie wariacje. Tam, jeżeli weźmiecie tę książkę do ręki albo zechcecie odwiedzić bibliotekę na Koszykowej, bo te obrazki
0: do końca maja
1: można oglądać. Wstęp jest wolny, tak zwanie pod zieloną ścianą. Biblioteka jest duża, więc jeżeli taki azymut musicie przyjąć, to zobaczycie, że na tych planszach towarzyszą wierszom właśnie obrazki i niekoniecznie one tak bardzo dosłownie powtarzają to, co jest w wierszu. Bo mi się wydawało, że autor tak fantastycznie jest wygimnastykowany i te metafory, których on używa, i te żarty, i ta lekkość, gdybym ja próbowała za nim nadążyć, to byłoby trochę masło maślane, że to jest zupełnie niepotrzebne. Ja starałam się te swoje zachwyty prześwietloną zielenią, jakimiś drobinami w trawie, jakimiś iskrzącymi, świeżymi listkami po prostu oddać jak najwierniej. I powiem wam, że to jest słoneczna bardzo książka, ale też i księżycowa, ponieważ Konstanty Ildefons bardzo był zahipnotyzowany księżycem, bo on często tam świeci jak latarnia w jego wierszach.
0: Elu, a ty masz tutaj coś wspólnego z Konstantym Ildefonsem, bo wspomniałaś kilka minut temu o tym, że z niego te wiersze tak wypłynęły. A jak dotarł do Leśniczówki i tak zatopił się w tej przyrodzie, tutaj ukochana obok, więc też pewnie to uruchomiło te pokłady talentu. Ty też masz takie swoje miejsca, które ciebie tak
1: otwierają? Dla mnie właśnie ta Warmia i Mazury to jest taka ładowarka. Ten moment, kiedy zdarza się wam podłączyć urządzenie elektryczne lub elektroniczne i widzicie te przesuwające się cyferki, to ja tak mam i jak już stamtąd wyjeżdżam, to staram się bukować na następny rok termin i jak przychodzą takie bardziej burze dni i takie listopady, niekoniecznie na zewnątrz, ale czasem też wewnątrz mnie, to ja sobie myślę, że pojadę, albo oglądam zdjęcia z tamtąd, albo po prostu sobie wspominam. Także w tej książce starałam się na tyle, na ile potrafię i na ile tam potrafię wywijać pędzlem to moje takie oszołomienie, taki zachwyt po prostu, takie poczucie, nie wiem, wolności, radości, coś, co nazywa się, słuchajcie, po prostu wakacje.

0: Tak, jak w wakacje zapominamy o obowiązkach, to przychodzą takie momenty, że no właśnie, że tak paradoksalnie ta nasza twórczość, jakieś nowe pomysły, kreacja do nas przychodzi, bo to wszystko nie idzie z takiego ciśnienia i z obowiązku, nie? I z przymusu, tylko gdzieś tam z jakiegoś innego miejsca.
1: Tak. To ja nazywam to wewnętrznym zamówieniem, bo zwykle ilustrator pracuje w takim trybie, no, że dostaje od wydawcy propozycję, czyta tekst, zastanawia się, czy może ma ochotę, ten tekst porusza jego wyobraźnię, czy ma czas akurat w tym terminie. Ale są, słuchajcie, też takie rzeczy, które się człowiek po prostu próbuje nawet walczyć, bo to jest nierozsądne, bo kalendarz mu pokazuje, że powinien robić coś zupełnie innego, ale to tak w człowieku puka od środka. I to jest właśnie to wewnętrzne zamówienie, które też pełnym profesjonalizmem, determinacją trzeba wykonać i trzeba słuchać tego wewnętrznego głosu.
0: A twój wewnętrzny głos, co ci teraz podpowiada? Nad czym teraz pracujesz?
1: Słuchajcie, słuchajcie, jeżeli lubicie koty, to powstało sporo kocich portretów, ponieważ uważam, że to są jeden z najpiękniejszych zwierząt, jakie istnieją. I ich gracja, ich wdzięki, ich taka też rozbrajająca niegrzeczność, co tu dużo mówić. I to, że one tak bardzo egzekwują to, że śpią, że się bawią, że są głodne. One tak dobrze potrafią żyć.
0: Tak, i
1: Są
0: stawiać
1: mistrzami.
0: granice.
1: Tak. I czasem przyjaciele pokazywali mi, albo ja sama nie mam kota, natomiast z wielką przyjemnością obserwuję w domach przyjaciół. Powstało kilka portretów. I koleżanka natchniona napisała do nich wiersze. I okazuje się, że jeszcze w tym roku ma wyjść książka. Jeszcze wahamy się, jakim ma mieć tytuł. I nawet istnieje pomysł, żeby wydać towarzyszący książce, ale i osobny kalendarz koci. Także to jeszcze w tym 2026 roku. I jest jeszcze projekt, o którym na razie rozmawiamy z wydawcą i nie bardzo chcę mówić, bo jeszcze nie podpisałam umowy, ale bardzo, bardzo się na niego cieszę. Ale tak na ucho wam tylko powiem, że rzecz będzie tyczyła czytania i przyjemności, jaką dają nam książki.
0: Zabrzmiało to wspaniale, tajemniczo i enigmatycznie. Dobrze, poczekamy na to, co dobre. Elu, a ty dzisiaj przyniosłaś ze sobą jakąś propozycję dla maluszków
1: Przyniosłam tekturową
0: jeszcze?
1: książeczkę. To wydał Instytut Książki i ja bardzo kibicuję i jestem zachwycona pomysłem. Słuchajcie, bo to jest książeczka, która nazywa się Wyprawką Niemowlęcą. Jak słyszy się takie hasło, to myśli się o pudrach, pieluszkach i bardzo małych, rozkosznych ubrankach. A ludzie, którzy trochę martwią się tym, że dzieci mniej czytają, niż to by było dla nich dobre, postanowili młodych rodziców, którzy wychodzą z takim świeżo upieczonym obywatelem ze szpitala, obdarować książką. Także ta książka miała ogromny nakład, bo dawana była po prostu wszystkim, którzy chcieli. I bardzo jestem dumna z tego, że zostałam też zaproszona do tego projektu. Co kilka lat jest zaproszony do tego inny artysta. I była książka z ilustracjami Ewy i Pawła Pawlaków. Była książka z ilustracjami Iwony Chmielewskiej, Józefa Wilkonia. Także słuchajcie, ja się po prostu, jak dostałam tę propozycję, to się rozpłynęłam jak masło na patelni z tej przyjemności, że nagle do tam setek tysięcy domów, bo to rzeczywiście są tak olbrzymie, olbrzymie nakłady, że być może jakiś mały człowieczek jeszcze nie do końca rozumiejący słowa, ale być może reagujący na kolory, obrazki, będzie miał to w małych, pulchnych łapkach i my tutaj złapiemy wraz z Instytutem Książki go jak na wędkę, jako czytelnika. Chcemy was wciągać w to bagno, słuchajcie, jako maniaczki czytania, bo Martyna
0: Tak,

0: też z tej samej drużyny.
1: Też wpadłam. Śliwka. Kompot już dawno temu. Chociaż jak byłam malutka, to nie było takich prezentów. Nie mam takiego skarbu. Ale bardzo się cieszę, że taki pomysł zaistniał i...
0: Słuchajcie, kiedy zapisujecie się po raz pierwszy do biblioteki, dostajecie taką książkę. Każdy pierwszak w Polsce dostaje taką książkę i właśnie taki maluszek. Szpitale muszą się też zgodzić na to, żeby całe paki książek magazynować, wydawać takim właśnie mamom, które czekają i doczekują się malucha.
1: Tak, także zaglądajcie do bibliotek koniecznie. Proszę sobie zakładać tutaj konta, karty biblioteczne. Jak już ma się taką kartę, to wszystkim ważne.
0: Dokumencik, tak.
1: Taki dokumencik ze swoim imieniem i nazwiskiem. Wspaniałe to jest. Biblioteki przecież też nam się tak pięknie rozwijają. Są kolorowe, otwarte. Już nie we wszystkich trzeba być tak bardzo, bardzo tylko cichutko. Tylko można porozmawiać, można spotkać się z autorem, można wziąć udział w warsztatach.
0: Są kąciki, gdzie można po prostu po męczącym dniu w mieście przy jakiejś pufie poprzeglądać książki, sprawdzić, które z nich chcecie wziąć do domu. A w ogóle już też to, bo na pewno ci, którzy kochają książki, znają ten moment, kiedy kończy się miejsce na półce, kiedy myśli się, zastanawia się i patrzy człowiek na sufit.
1: Ale to szczęście są parapety,
0: stosy. Ale biblioteki pozwalają nam na też czytanie książek i puszczanie ich dalej. I są oczywiście takie tytuły, takie motywy, tacy bohaterowie, do których chce się wracać i chce się tę książkę mieć w domu, ale to jest takie bezbolesne też dla kieszeni, że możemy po prostu czytać i decydować się na zakup dopiero wtedy, kiedy wiemy, że my tutaj z tą Lottą albo Wesołym Ryjkiem albo Basią.
1: Albo Panem Kuleczką.
0: Albo Panem Kuleczką. Chcemy być na dłużej i spotykać się co wieczór na przykład przy wieczornej lekturze.
1: Tak. Elu, nie mogę uwierzyć, że czas nas tak goni. Jakoś tak inaczej przy tobie płynie, ale na koniec może, mam nadzieję, że nasze spotkanie kolejne jakoś tak niebawem, ujawnimy, gdzie ciebie można spotkać i czy jest taka możliwość w najbliższym czasie, bo na Koszykowej wystawa do końca maja, Kronika Olsztyńska, piękne ilustracje Eli Wasiuczyńskiej, od 15 maja
0: i Jastrzębie Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury, i ja już tam zawiozłam swoje, powiem wam naprawdę z ręką na sercu, ulubione motywy z Pana Kuleczki, oryginalne malowane prace. Oryginalne ilustracje zszytych półprzestrzennych smoków. To jest taka książka, nad którą pracuję. I oryginały z tejże właśnie książki, o której rozmawiałyśmy przed chwilą, mama, tata i ja. Więc bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam. Ten wernisaż będzie o godzinie 18:00. Jeżeli macie niedaleko, wiem, że Ośrodek Kultury przygotowuje też jakieś warsztaty plastyczne, których ja nie będę prowadzić, ale one będą w trakcie, bo mamy nadzieję, że będą goście. Natomiast ja wybieram prezenciki na loteryjkę, bo bardzo lubię, jak na wernisażu, takim skierowanym do dzieci, można wyjść z jakimś prezencikiem, typu komplet pocztówek, książka. Chyba też jakaś mała katastrofa oryginalna, malowana. Chcę bardzo być w tej puli, więc jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, zapraszam. Jastrzębie Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury, 15 maja, godzina 18:00.
1: Aktualności wskakują też na media społecznościowe często, więc jak ktoś śledzi, to wie, gdzie Elę można spotkać. A my też będziemy tropić jako Polskie Radio Dzieciom, informować was, jak i gdzie można uścisnąć łapkę autorce i złapać autograf.
0: Bardzo dziękuję. A to najczęstsze i bardzo tak mnie rozczulające spotkanie, to spotykamy się w książkach, te, które ja namalowałam, a które wy czytacie. I to jest bardzo, bardzo miła i taka świadomość, która sprawia, że ja wiem, że mam najmilszy zawód pod słońcem. Po prostu malowanie dla dzieci.
1: Bardzo ci za to dziękujemy. Ela Wasiuczyńska, a najbardziej świetlista autorka ilustracji w Łagoś

Powolutku zbliża się godzina 20, więc i z wami, drodzy słuchacze, ciepło się żegnam, mówiąc nie tylko do usłyszenia, bo najbliższa audycja Kultura nie śpi za tydzień, punktualnie o godzinie 18, ale również dziś wyjątkowo śmiało do zobaczenia. Jutro w Polskim Radiu Dzieciom Noc Muzeów, więc zapraszamy serdecznie, jeżeli tylko macie ochotę nas odwiedzić, jest to możliwe. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska. Trzymajcie się ciepło. Pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo w laśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.

0: Franiu, Franeczku, gdzie jesteś, kochanie?
1: Tutaj.
0: Ale mi się schowałeś. Widzę, że kocyk i poduszka już przygotowane, a to może oznaczać tylko jedno.
1: Za na drzemkę.
0: Oczywiście. A jeżeli nadszedł czas na drzemkę, to znaczy, że nadszedł także czas na...
1: Na bajeczkę.
0: Oczywiście, że czas na bajeczkę. Tylko o czym ta nasza bajka mogłaby dzisiaj być? Masz jakiś pomysł?
1: Tak. Może o dyżurnym w przedszkolu.
0: O dyżurnym w przedszkolu. Wiesz co, synku? To jest doskonały pomysł. No dobrze, tylko jak ten nasz dyżurny w przedszkolu będzie miał na imię? Masz jakąś propozycję?
1: Adaś.
0: Adaś. Super. Zatem zapraszam Cię na bajkę o Adasiu, który został dyżurnym w przedszkolu. Jak w każdej naszej historii, zacznę i tę od tego, by opowiedzieć Ci, kim był Adaś. Adaś należał do grupy trzylatków.
1: Tak jak ja.
0: Dokładnie. Bardzo lubił chodzić do przedszkola, chociaż czasami zdarzały mu się takie dni, kiedy do tego przedszkola szedł z trochę mniejszą ochotą. Ale później zawsze się doskonale bawił. Świetnie dogadywał się z kolegami, koleżankami i bardzo chętnie uczył się nowych rzeczy.
1: To się ostatnio nazywam okładzie słonecznym.
0: Naprawdę? Uczyliście się o układzie słonecznym?
1: Tak.

0: sprawdźmy Twoją wiedzę. Jaka planeta jest pierwsza obok Słońca, czyli najbliżej Słońca?
1: Merkury.
0: Brawo! A którą planetą od Słońca jest Ziemia?
1: Trzecią.
0: Doskonale! A na której planecie występują huragany?
1: Na Neptunie.
0: Wow! Rzeczywiście, Franusiu, Twoja wiedza jest imponująca, czyli robi ogromne wrażenie. Ale wróćmy do naszego Adasia. Jak wspomniałam, Adaś bardzo lubił chodzić do przedszkola. A ponieważ był to początek, pierwsze dni w przedszkolu, usłyszał od kolegów ze starszej grupy pytanie, czy był on już dyżurnym. Adaś trochę się zdziwił. Pierwszy raz usłyszał to słowo. Nie wiedział zupełnie, co ono oznacza. Franiu, a ty już byłeś kiedyś dyżurnym?
1: Tak.
0: A na czym polega bycie dyżurnym? Czy ty to wiesz?
1: Tak, że trzeba sprzątać papierki i wciskać. I wciskać do kosza.
0: Ach, zbierać papierki i wciskać do kosza. Rozumiem, czyli u was w przedszkolu dyżurny pilnuje porządku.
1: Tak.
0: A czy oprócz dyżurnego są jeszcze jakieś inne funkcje? To znaczy, czy jakieś dzieci jeszcze danego dnia są kimś innym?
1: Tak, są na przykład policjantem, a na przykład konduktorem. A dzisiaj ja byłem konduktorem w przedszkolu.
0: Wow! A co to znaczy, że ktoś jest konduktorem u was w przedszkolu, w grupie?
1: Konduktor kieruje nas całą grupą i jedziemy.
0: Konduktor kieruje waszą grupą, jak gdzieś idziecie. No to rzeczywiście bardzo odpowiedzialna i ważna rola, podobnie jak dyżurny, który dba o porządek. Ale powiedziałeś, że jest jeszcze ktoś, kto jest policjantem. Co robi policjant w waszej grupie?
1: Musi stać na końcu.
0: Aha, czyli konduktor pilnuje początku waszej grupy, jak gdzieś idziecie, a policjant końca, tak?
1: Tak, jak wracamy do sali.
0: Aha, rzeczywiście bardzo dużo różnych ról i funkcji jest w waszej grupie. A kim ty lubisz być najbardziej?
1: Konduktorem.
0: Konduktorem, no dobrze. U Adasia w przedszkolu w grupie nie było jednak policjanta ani konduktora, był tylko dyżurny. Adaś nie wiedział zupełnie, kim jest dyżurny, dlatego kiedy pani powiedziała: Adasiu, za kilka dni twoja kolej, by zostać dyżurnym. Adaś sam nie wiedział, czy ma się cieszyć, bać, martwić. Mnóstwo emocji przewinęło się przez jego głowę i serduszko, ale sam do końca nie wiedział, która jest tą właściwą. Chodził tak przez kilka dni trochę zmartwiony i zastanawiał się, co to będzie, kiedy nadejdzie ta jego pora, pora, by został dyżurnym. Mama kilka razy pytała się: Adasiu, czy coś się stało? Ale on za każdym razem kiwał głową, że nie, i odchodził. Tato też zadawał mu te pytania. Nawet pani wychowawczyni w przedszkolu zauważyła, że Adaś zachowuje się inaczej niż zwykle. Ale jej też Adaś nie zdradził, co go trapi.
1: A co to nas trapi?
0: Trapi, to znaczy czym się przejmuje, jaki kłopot go męczy, jaki ma problem. Bo to, że Adaś nie wiedział, kim jest dyżurny i za co jest odpowiedzialny taki dyżurny u nich w przedszkolu, to był jego duży problem. Aż nadszedł dzień, kiedy mama przyszła po Adasia, a pani wychowawczyni, żegnając go, powiedziała: Adasiu, jutro twój wielki dzień. Jutro po raz pierwszy będziesz dyżurnym. Wtedy Adaś nie wytrzymał.

0: nie wytrzymał i zaczął tak bardzo płakać, ale tak bardzo, jak chyba nigdy wcześniej w życiu. Jak myślisz, Franiu, dlaczego Adaś zaczął płakać?
1: Bo nie wiedział, kim jest Dezulny. Ogromnie się bał.
0: Masz rację, ogromnie się bał. Wtedy jednak mama i pani wychowawczyni nie pozwoliły mu tak łatwo się wymigać i nie odpowiedzieć na ich pytanie o to, co się stało. Adaś zdradził im w końcu to, że nie wiedział, kim jest dyżurny. Nie wiedział, jak się przygotować na ten następny dzień i co go będzie czekało. Wtedy mama z panią wychowawczynią uśmiechnęły się do niego bardzo szeroko, miło i spokojnym głosem wytłumaczyły mu, kim jest dyżurny w przedszkolu. Powiedziały, że podobnie jak u was, Franiu, w grupie, taki dyżurny odpowiada za porządek, ale także pilnuje, żeby wszystkie dzieci siedziały przy stoliku, kiedy nadejdzie pora obiadu czy też innego posiłku. Pilnuje, żeby wszystkie dzieci miały kredki, kiedy nadejdzie czas kolorowania. Dyżurny pomaga dzieciom, które mają z różnymi rzeczami mały problem. Taki dyżurny jest, można by powiedzieć śmiało, trochę pomocnikiem. Pomocnikiem pani wychowawczyni i oczywiście całej grupy. Kiedy Adaś to usłyszał, pomyślał, że to właściwie bardzo fajnie jest być takim dyżurnym. Przestał natychmiast płakać i podziękował mamie i pani wychowawczyni, że mu to wyjaśniły. Obiecał im także, że następnym razem, kiedy nie będzie o czymś wiedział, nie będzie czegoś znał albo nie będzie do końca pewny, o co chodzi w różnych zadaniach, albo nie będzie pewny, o co chodzi, to wtedy zapyta mamę albo panią nauczycielkę. Jak się domyślasz zapewne, Franusiu, kiedy Adaś przestał płakać, dowiedział się o tym wszystkim, to wrócił do domu już w podskokach i z uśmiechem na twarzy. A kiedy zasypiał wieczorem, nie mógł się już doczekać, kiedy nastanie kolejny dzień. Dzień, w którym po raz pierwszy będzie dyżurnym w swoim przedszkolu. I to koniec naszej historii. Mam nadzieję, że ci się podobała.
1: Tak, podobała.
0: Bardzo się cieszę. A teraz zamykaj oczka i kolorowych snów, kochanie.
1: Tobie też, mamuś.
0: Dobranoc, synku.

Urszula Hajdukiewicz. Jagodowe lody. Czyta Patryk Bartoszewski. Oto krótka historia o niezwykłych wydarzeniach w pewnym cyrku, który zupełnie zmienił życie pewnej dziewczynki mieszkającej w pewnym mieście. Historia nietypowej przyjaźni i trudnych do pojęcia osobowości. Pełna świateł i mroków, muzyki i ciszy. Historia tak intensywna, że słowa zaledwie starają się ją dogonić w swoim opisie. Nie chcę jednak trzymać cię, drogi słuchaczu, w niepewności, co to za historia, dlatego od razu ci ją opowiem. Wydarzyło się to nie tak dawno temu. Chciałoby się rzec, że wczoraj, a jednak świat był zupełnie inny. W miasteczku o kwiecistej nazwie Maków życie toczyło się raczej wolno. Dzień od dnia odróżniały tylko kartki z kalendarza, a rytm życia wyznaczały święta państwowe. Każdy miał swoje miejsce, obowiązki, relacje. Każdy znał się z każdym. Makowianie rodzili się w tym samym miejscu, chodzili do tych samych szkół, szli do tych samych prac, leżeli na tym samym cmentarzu. Nie byli identyczni, ale czuli, że tacy sami są. Kiedy urodziła się Jagoda, jej rodzice też myśleli, że będzie taką samą dziewczynką, jak jej trzy starsze siostry. Nie była jednak. Miała najzieleńsze oczy, jakie ktokolwiek w Makowie widział. Tak duże i tak zielone, że przypominały ogromne żuki. Na głowie zaś miała burzę blond włosów, które nie chciały się ułożyć w żadną stronę. Najbardziej nietypowe było jednak to, że miała bardzo giętkie ciało. Nikt nie wiedział, skąd się wzięła ta nietypowa giętkość. Gdy każdy mógł wygiąć się w mostek, Jagoda przekładała głowę między kolanami. Podczas tańca jej ciało wyginało się tak, że jak powiedziała jedna z sąsiadek, przeczyło to prawom fizyki. Ręce zginały się nie tylko w stawach, ale na całej długości ramion. Nogi zresztą też. Była po prostu człowiekiem gumą. Dzieci w szkole dokuczały Jagodzie. Panie nauczycielki denerwowały się, że krzywo siedzi w ławce. Sklepikarki narzekały, że nie mają ubrań dla takich przypadków. Jagoda dzielnie puszczała te uwagi mimo uszu, bo czuła, że jest częścią Makowa i ma prawo tu być. Rzadko pozwalała sobie na jakieś szalone akrobacje, starając się jak najwierniej udawać zwykłą dziewczynkę. Nie jest to jednak proste, gdy masz tak dużo energii jak Jagoda. Tego dnia, który jest tak ważny dla naszej historii, Jagoda spała wyjątkowo długo. Była to ciepła, wiosenna sobota. Nagle ze snu wyrwał Jagodę jakiś dziwny dźwięk, jakby wybuch. Nakryła głowę mocniej kołdrą i pomyślała: ja nie chcę nigdzie iść. Zawinęła się głębiej w kołdrę i nie chciała się interesować źródłem hałasu, ale po prostu nie mogła. Spod kołdry wyciągnął ją drugi huk. Zobaczyła tylko stado uciekających ptaków po niebie i dym w oddali. Co to mogło być? Nagle rozległ się kolejny huk, ale tym razem towarzyszyła mu już stopniowo narastająca muzyka.

0: droga dymu zbliżała się. Jagoda przyglądała się temu zjawisku z otwartymi ustami. Im bliżej była smuga, tym głośniej grała muzyka. Chociaż Jagoda nie umiała jeszcze rozróżnić instrumentów w słyszanej melodii, to już wiedziała, że było ich bardzo wiele. Nie myliła się.
1: Cyrk!
0: Krzyknął nagle ktoś z okna sąsiedniego bloku. Cyrk! Prawdziwy! Najprawdziwszy! Jagoda, słysząc słowo cyrk, poczuła dziwną ekscytację. Znała bowiem opowieści o cyrku, o ogromnych namiotach, pięknych światłach, potężnych instalacjach i przede wszystkim o niezwykłych ludziach. Wielokrotnie wyobrażała sobie, jak może wyglądać kuglarka, klaun, czy dyrektor cyrku. Wyobrażała sobie wszystkie nietypowe postaci, które mogłaby tam spotkać. Chociaż wszyscy mówili, że w cyrku znajdują się dziwolągi, to ona jednak wyobrażała sobie ludzi takich jak ona. No właśnie, takich jak ona. Ona też była wyzywana od dziwolągów. Czytał Patryk Bartoszewski.

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny. Piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany. I koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany. A wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl. I huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

rodzinne.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.

o żabim weselu.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w

0: magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska i Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
2: Cześć, witam.
1: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem, mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
2: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej

0: Diuli, dlatego że... Znaczy, inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
1: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
0: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
1: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
0: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
1: No jest to logistyka.
0: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te
1: dwie nianie rodzice.
0: Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz... No,
1: spod Elbląga.
0: A jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
1: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
0: Może nie kraczmy, okej?
1: Okej, czyli nie było kraczmy. Takiej sytuacji.
0: Jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
1: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
0: Moje doświadczenia z muzyką.
1: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat muzyki?
0: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy, chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu, ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko, a nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
1: O, szczerość dziecka.
0: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
1: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
0: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodię, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
1: Ale też widzę, no znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henia jest wprowadzany w świat sportu.
0: No, jasne.
1: przyszły hokeista rośnie.
0: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
1: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale

0: za chwilę będą Stany.
1: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie, a no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę rzeczywiście, że bardzo dużo czerpie od nas, widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały i to właśnie dzięki Błażejowi widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
0: Ze śpiewem też nie wiemy. Ma... Synuś taty.
1: Synuś taty, no.
0: Sorry, tak. Martyno.
1: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
0: Okej.
1: Okay. Więc no jakby się na to już inaczej, z tym się pogodziłam. No, ale to musi tak trochę być.
0: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
1: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować. Tą...
0: Henia rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
1: Wiesz, że dosyć Lubisz? Niedawno się dowiedziałam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
0: Błażej się okazuje, że tutaj
1: on w ogóle przebudowuje. Tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc... to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
0: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
1: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Turniem.
0: Śpiewacie kolędy?
1: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
0: Ty jesteś z pod Turnia?
1: No nie, ja jestem warmiaczką.
0: Warmiaczką,
1: taką
0: okay.
1: Z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Turniem też.
0: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
1: No właśnie, no.
0: Pod
1: tak.
0: Toruniem też.
1: Tak
0: trochę pod Toruniem, trochę
1: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w roku Jastrzębiomorskie.
0: Tak.
1: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
0: I śpiewacie kolędy, super.
1: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nas... Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
0: Domino poszło.
1: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
0: No wiadomo.
1: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze.
0: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
1: tak.
0: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeja, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
1: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
0: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej. Jako
1: no
0: pasję i
1: właśnie,
0: przenosi.
1: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową

0: środkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie i być może, że ta sytuacja mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie, i nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński, matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz, lwica,
0: lwica
1: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód, to jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
0: No właśnie, właśnie. I to
1: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
0: Oczywiście.
1: Cały czas musisz szukać wyjścia.
0: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ono jest i jakoś się tak z nim też utożsamia.
1: Potarga nad Juli dziś z nami.
0: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
1: No tak.
0: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój swój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów, ale niech to będzie właśnie zabawa.
1: No właśnie, głównie. Żeby taką budować wrażliwość uchania, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
0: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
1: No właśnie.
0: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, z pod Olsztyna. Wiesz, najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
1: Oj, dużo.
0: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
1: No,
0: nigdy mi na to
1: wiadomo,
0: pytanie nie
1: tak?
0: odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby
1: tak.
0: nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
1: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
0: No więc właśnie. Więc właśnie.
1: To jest dla wybrańców.
0: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
1: No
0: dlatego
1: tak.
0: musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
1: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
0: No,
1: ja byłem załamany.
0: No właśnie.
1: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
0: że
1: kończy.
0: Już koniec.
1: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
0: Totalnie skrzypce, ja.
1: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
0: Mm-hmm.
1: Ale jednak to było mega wyzwanie.
0: Mm.
1: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
0: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
1: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
0: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
1: Chyba tak, prawda?
0: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
1: Ale nie, no facet.
0: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
1: No,
0: więc tak.
1: Tak.
0: Tak.
1: Jeśli to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.

0: No tak właśnie, jest. No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, jak, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
1: No jasne.
0: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót. Tak. Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji. I wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy. Nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie. No bo nie ma tu monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest. I za dużo jest źle i wiesz.
1: No ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: O, nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, systematyczność, to. Jeżeli chodzi w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle, jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe
1: tak.
0: na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk? Właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale... To są dobre piosenki, wiesz, jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki, to są piękne melodie, więc niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja w ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
0: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy

0: Krzyśkiem Zalewskim, też bardzo lubi Krzyśka słuchać, więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka, taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody i tam tego bardzo dużo słuchaliśmy, bardzo dużo. Ostatnio słuchaliśmy Cezika też sporo,
1: no, tak.
0: Układ Słoneczny w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne, ja nawet ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy Śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
1: Jedziemy z Górki.
0: Z Górki na Pazurki. Tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu, czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodziną Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki
1: tak.
0: I to jest w ogóle zagrane wszystko to na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie, więc
0: no, my
1: naprawdę...
0: jeszcze nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy Śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałeś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
0: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej, być może to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży i bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać, muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle... I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego? No ale gdzieś to tak, wiesz,
1: no,
0: zostało wykreowane.
1: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
0: tak,
1: nic się nie stało.
0: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i
1: no to
0: widzisz.
1: Dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
0: No, no to właśnie tak, dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
1: No tak.
0: No więc...
1: Znam to też.
0: Też tak pewnie miałeś.
1: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
0: No właśnie.
1: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Więc no, bywa różnie. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
0: Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
1: Tak.
0: Pierwsze, z czego
1: no,
0: to w ogóle wychodzi.
1: Z
0: czego to nie wychodzi,
1: tak.
0: Wiesz, bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale...

0: jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągali z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, później... Wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było. Jasne. Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobra.
1: Dziecko brudne, dziecko
0: szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
1: Jasne.
0: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
1: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
0: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
1: Tylko szczerze.
0: O tym to jest, wiesz, o tym ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
1: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... Bardzo szczerze opowiadała wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
0: Bardzo trudne. Tak.
1: I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi... Guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałeś, a ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No, widzisz,
1: ja się z domu wyprowadziłem szybko. Uh-huh. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi. Pewnie
1: jak wróciłem do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, także...
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz,
1: ciekawe,
0: no nie wiem, jak zareaguje.
1: Będzie bardziej wylozowane, ty czy
0: może Błażej. Mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Mi się spodoba?
1: Właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL,
0: zobaczymy. Tu chyba, nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
1: Ogólnie ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Nie, absolutnie. Nie, bo ja sama, no nie, chciałabym, żeby, sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no, zamykała w takich jakichś
1: rzeczach. Myślałam, że będziesz blondynką. No, no trudno.

0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są przegięcia, są przegięcia.
1: Ale ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnią audycję. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takie osoby, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, on, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy. I on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
0: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
1: O, właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi, przytuli się, da buziaka, później jest takie, że
0: trochę nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Wiesz,
0: no są różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej, bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Diuli, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Diuli. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Diuli?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które...

0: to dziś zostało wydane. Tak, to są takie, to w zasadzie to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam, więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. Każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu, tak.
0: Ale, no, ale to, jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama muzyk Martyna Pawłowska-Diuli była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

zwyczajni, przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.